Bonton Radio i wszystko gra. Bonton Radio 104,9 FM.

0: Chciałbym jeszcze trochę więcej mieć od życia. Mieć od życia.
1: Zakaz smartfonów w szkołach. Rząd przyjął projekt ustawy. Sąd wydłużył więzienie dla członka śląskiego gangu Kiboli. Piłkarska reprezentacja trenowała na Stadionie Narodowym. Jutro mecz z Nigerią. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Zakaz smartfonów w szkołach możliwy już od września. Rząd przyjął projekt ustawy. Zabrania uczniom korzystania z telefonów zarówno na lekcjach, jak i na przerwach. Obejmie szkoły podstawowe, zarówno publiczne, jak i niepubliczne, mówi minister edukacji Barbara Nowacka.
2: Ta zmiana jest wprowadzona na wyraźny głos nauczycielek i nauczycieli, którzy też jasno mówią, w ponad 50% szkół taki zakaz już funkcjonuje. Czy potrzebują takiego narzędzia z Warszawy? Tak, odpowiadali, że to jest im potrzebne. Potrzebne jest im prawo, do którego mogą się odwołać.
1: Projekt trafi teraz do Sejmu. Rząd chce, żeby zakaz wszedł w życie od razu po wakacjach. Wcześniej niż zwykle do domu wrócili dzisiaj uczniowie 3. liceum imienia Adama Mickiewicza we Wrocławiu. 430 osób ewakuowano po tym, jak w czasie prac przed budynkiem znaleziono niewybuch. Na miejsce wezwano policyjnych saperów. Sąd apelacyjny utrzymał większość wyroków dla członków śląskiego gangu pseudokibiców Psychofans. 46 osób skazano za zabójstwa, porwania i handel narkotykami. Jednemu z członków gangu wydłużył sąd karę więzienia z 11 do 15 lat. Ten wyrok zamyka pewien rozdział, mówi prokurator Jacek Otola.
3: To jest największy sukces tego procesu apelacyjnego, że sąd apelacyjny w Krakowie podzielił naszą argumentację, uznał, że pan Kajetan B. jest sprawcą nie pobicia z pośmiertelnym, ale także sprawcą zbrodni zabójstwa, czy działał z zamiarem pozbawienia życia innej osoby. Przypomnę, że to było niezwykle brutalne zdarzenie.
1: To zakończenie najważniejszego rozdziału w tej sprawie. W różnych wątkach pobocznych podejrzanych jest jeszcze 140 osób. Wiceszef ukraińskiej dyplomacji rozmawiał z polskim chargé d'affaires w Kijowie o nadaniu ukraińskiej jednostce wojskowej imienia bohaterów UPA. Po tym spotkaniu Kijów oświadczył, że UPA wielu Ukraińcom kojarzy się przede wszystkim z dążeniem do niepodległości i oporem wobec rosyjskiej okupacji. Przypomnijmy, w ubiegłym tygodniu prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski nadał prestiżowej wojskowej jednostce tytuł bohaterów UPA, organizacji ukraińskich nacjonalistów odpowiedzialnej za ludobójstwo na Polakach w czasie II wojny światowej. Jeszcze do godziny 21 może potrwać strajk na lotniskach w Belgii. Z tego powodu odwołano dzisiaj 200 lotów. Piłkarze naszej reprezentacji trenowali dzisiaj na Stadionie Narodowym w Warszawie. Jutro zmierzą się tam towarzysko z reprezentacją Nigerii. Liczymy oczywiście na zwycięstwo, tym bardziej, że rywale Polaków przyjechali bez swoich największych gwiazd.
4: Nie ma Lukmana, nie ma Osimhena, ale myślę, że Nigeria to bardzo, bardzo dobry zespół. Mocny fizycznie i bardzo, bardzo szybki. Myślę, że to będzie dobry mecz. Musimy jutro pokazać, że możemy takie mecze wygrać.
1: Mówił wahadłowy naszej kadry Nikola Zalewski. Mecz Polska-Nigeria jutro o 20:45. Selekcjoner reprezentacji Nigerii tymczasem na konferencji prasowej podziękował Polakom za ciepłe przyjęcie. Zapewnił, że jego piłkarze przyjechali do Polski z uśmiechem na ustach. Obiecał też, że w trosce o swoich kibiców drużyna postara się o zwycięstwo i o dobre widowisko. Przelotne, ale intensywne opady możliwe jutro w całej Polsce z wyjątkiem północnego wschodu. Będą też przejaśnienia, ale przede wszystkim możemy spodziewać się burz. Temperatura od 20 do 25 stopni. Wiatr zwykle słaby i umiarkowany, ale w czasie burz oczywiście porywisty.
5: Słuchacie...

0: Reklama.
1: Renault. Ceny paliw są niestabilne i to nie jest dobra wiadomość, ale to dobry powód, żeby poznać bliżej wydajne wersje napędowe dostępne w Renault. Nawet do 1400 km zasięgu. Renault Captur Eco G z fabryczną instalacją LPG w cenie klasycznej wersji benzynowej. Już od 80 500 zł w finansowaniu Renault. Dostępny również w wersji Full Hybrid i tech samoładująca się hybryda. Szczegóły w salonach i na Renault.pl. Renault.
0: Reklama. 104 i 9 FM.

Kroniki miasta. Dziennikarski powrót do przeszłości. Wehikułem czasu sterują Eliza Kudelska-Nowosad i Zbigniew Lubaszewski.

Rubryka Ostrym Piórem zapowiadała, że będzie ostro. Można ją znaleźć na łamach sztandaru Ludu w wydaniu z 1971 roku. W numerze 7 lipca czytamy o usługach w niełasce. Nasz czytelnik z Chełma jeszcze 29 kwietnia oddał do punktu usług dziewiarsko-parasolniczych numer 4 w Chełmie przy ulicy Lubelskiej 44 parasolki w celu wymiany ich pokrycia. Praca miała być wykonana na 12 maja. Od tego czasu zgłaszał się po odbiór kilkanaście razy. Za każdym razem kierowniczka punktu wyznaczała nowe terminy oraz podawała wykrętne przyczyny zbyt długo trwającej naprawy. Najpierw powiedziano czytelnikowi, że brak jest środków transportu do przewiezienia parasolek do Lublina. Za drugim razem padła odpowiedź: nie mamy fachowca do wykonania wymiany pokrycia parasoli. Gdy zjawił się po raz trzeci, usłyszał: dopiero wysłano kandydata na kurs w tej branży. Podczas czwartego pobytu powiedziano: kandydat zrezygnował z kursu. Za piątym razem naprawę parasoli będzie wykonywał jakiś emerytowany kolejarz z Chełma. Przy kolejnych wizytach informowano: brak nam odpowiedniego materiału na pokrycie. Kierowniczka nie ma czasu przewieźć parasoli do Lublina.

0: A 3 lipca oświadczono, zabrakło materiału na pańskie parasolki.
1: I rzeczywiście te wszystkie teksty, które pojawiają się w tej notatce, myślę, że są dosyć charakterystyczne, tak właściwie nadają się do filmów Stanisława Barei, który w takim krzywym zwierciadle prezentował czasy PRL-u. Ale jak widać, nie dużo musiał wymyślać, bo ta rzeczywistość, że tak wyglądała. No nie ma co ukrywać, że w wielu dziedzinach funkcjonowanie niby prostych zagadnień wyglądało dosyć dziwnie. Raczej i usługi, i handel, i gastronomia, no tak w małym stopniu były nastawione na potrzeby klienta. Raczej klient był tutaj często zbędny. No i niestety efekty takiego ogólnego nastawienia były dosyć widoczne, tak jak w tej notatce. Trzeba przyznać, że rzeczywiście pani prowadząca punkt miała wyobraźnię, jeśli chodzi o udzielanie odpowiedzi, bo i to przewożenie parasola do Lublina i te kursy przygotowane gotowujące odpowiednią kadrę do pracy, które raz się odbywały, później się nie odbywały. No, trzeba przyznać, że rzeczywiście dosyć wyjątkowa sytuacja z naszego punktu widzenia, nie do przyjęcia. Chociaż no w zasadzie, czy ktoś teraz remontuje parasole, teraz funkcjonujemy jakby na innych zasadach oczywiście, ale trzeba przyznać, że w tamtym czasie wyglądało to bardzo specyficznie i myślę, że ta notatka pokazuje tą rzeczywistość PRL-u bardzo jednoznacznie.

Kroniki miasta. Dziennikarski powrót do przeszłości. Wehikułem czasu sterują Eliza Kudelska-Nowosad i Zbigniew Lubaszewski.

0: Reklama.
1: Lubisz rysować, malować albo wyklejać? Jesteś uczniem szkoły podstawowej lub ponadpodstawowej? Weź udział w 7. edycji konkursu plastycznego Lubelskie Pięknieje i pokaż, jak fundusze europejskie zmieniają twoją okolicę. Technika prac dowolna, pełna swoboda twórcza, format A3 i wyobraźnia bez granic. Do wygrania atrakcyjne nagrody rzeczowe i profesjonalne zestawy plastyczne. Na pracę czekamy do 30 września. Nie zwlekaj, twórz i wygrywaj.
2: Fundusze europejskie dla Lubelskiego. Razem rozwijajmy nasze województwo. Na fundusze.ue.lubelskie.pl. Zapraszam, Jarosław Stawiarski, marszałek województwa lubelskiego.
1: Spot dofinansowany z Unii Europejskiej.
0: Reklama.
3: Bonton Radio 103,2.

0: Program sponsoruje twój agent ubezpieczenia Kinga Jędrzejewska. Hełm Lwowska 13R.
1: Hit odkurzony.
2: Cześć, tu Hołek, a to wasz hit odkurzony w Radiu Bon Ton. Dziś odkurzamy historię, która jest jak scenariusz filmu o wielkim powrocie z muzycznego niebytu. Zanim jednak usłyszycie ten kultowy beat, opowiem wam, dlaczego ten numer niemal zniszczył, a potem uratował karierę pewnego brytyjskiego małżeństwa. Mamy rok 1994. Tracy Thorn i Ben Watt, czyli duet Everything But The Girl, są na krawędzi. Ich wytwórnia chce ich skreślić, bo ballady, które tworzą, nie pasują do ery grunge'u i eksplodującego Britpopu. Wydają płytę Amplified Heart, a na niej skromne akustyczne Missing. I co? I nic. Cisza w eterze. Wtedy pojawia się Todd Terry. Ten nowojorski producent House wziął na warsztat głos Tracy, ten jej charakterystyczny, matowy, smutny wokal i obudował go perkusją, która do dziś nie pozwala stać w miejscu. Todd nie wiedział, że tworzy właśnie hymn pokolenia. Słuchajcie tego. Tracy Thorn napisała ten tekst, myśląc o konkretnym miejscu w Londynie, o 57 ulicy, gdzie mieszkał jej znajomy. Ale to porównanie "tęsknił za tobą tak jak pustynia za deszczem" stało się jednym z najczęściej cytowanych wersów w historii popu. Utwór potrzebował aż roku, aby dotrzeć na szczyty list przebojów. To był tak zwany sleep hit. Kiedy w końcu odpalił, nie schodził z zestawień przez blisko 30 tygodni. Dziś w Radiu Bon Ton przypominamy, że nawet największy smutek można przetańczyć. Przygotujcie się na dawkę czystej nostalgii w najlepszym wydaniu. Przed wami Tracy Thorn i jej niespełniona miłość, która podbiła wszystkie parkiety świata. Dziś odkurzamy Everything But The Girl i Missing w remiksie Todda Terry'ego. Jazda!

0: Program sponsoruje doradca ubezpieczeniowy Kinga Jędrzejewska. Helm Lwowska 13R.
1: Reklama. Masz już plany na wiosnę i na lato? Remont kuchni czy wymarzone wakacje pod palmami? Nie musisz wybierać. We Wschodnim Banku Spółdzielczym w Chełmie czeka na Ciebie kredyt 4 pory roku. Weź do 30 tysięcy złotych z gwarancją spokoju. Stałe oprocentowanie 6,5% przez cały czas. Spłata rozłożona nawet na 36 miesięcy. RRSO 8,92%. Odwiedź nasze placówki. Wschodni Bank Spółdzielczy. Z nami zrealizujesz marzenia.
2: Dzień dobry, czy zastałam niskie ceny?
3: Mamy to o Lewiatanie, tanie.
4: A teraz w Lewiatanie mamy Pepsi oraz Pepsi Zero Cukru, 1,5 litra. Tylko 5,99 za sztukę przy zakupie dwóch. Pyszne lody Magnum na patyku, różne smaki w czekoladzie. Jedynie 5,99 z kartą lub aplikacją Mój Lewiatan.
2: Doskonale, kupujemy.
4: Sposób na twój dobry dzień?
3: Mamy to w Lewiatanie.
4: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
5: Masz nieruchomość, którą chcesz sprzedać, ale pojawiają się problemy? Chcesz bez stresu i bezpiecznie kupić nieruchomość?
6: Północ Nieruchomości pomoże Ci we wszystkim. Oferujemy kompleksową obsługę kupna i sprzedaży nieruchomości. Pomoc w sprawach takich jak udziały, spadki i zadłużenia. Profesjonalne wyceny. Znalezienie Twojej wymarzonej nieruchomości.
5: Zaufaj specjalistom z Północ Nieruchomości.
6: Zadzwoń 664 775 457
5: lub odwiedź Północ.

0: Lubelskiej 31.
1: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
2: Reklama. Bonito.

0: Reklama.
1: Chcesz pielęgnować swój ogród wygodnie i profesjonalnie? Odwiedź autoryzowanego dealera Stihl i skorzystaj z oferty urządzeń akumulatorowych. Pilarka, kosa, kosiarka, nożyce do żywopłotów. To tylko niektóre z nich. Postaw na markę Stihl i skompletuj niezbędny zestaw urządzeń. Aktualnie oferujemy raty 0% na wszystkie urządzenia Stihl. Zapraszamy.
2: Fino Market. Chełm, ulica Rampa Brzeska 7A. To tam, gdzie te duże traktory.
0: Reklama.
3: Słuchacie Bonton Radio.

0: Zakaz smartfonów w szkołach. Rząd przyjął projekt ustawy. Sąd wydłużył więzienie dla członka śląskiego gangu Kiboli. Piłkarska reprezentacja trenowała na Stadionie Narodowym. Jutro mecz z Nigerią. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Zakaz smartfonów w szkołach możliwy już od września. Rząd przyjął projekt ustawy. Zabrania uczniom korzystania z telefonów zarówno na lekcjach, jak i na przerwach. Obejmie szkoły podstawowe, zarówno publiczne, jak i niepubliczne, mówi minister edukacji Barbara Nowacka.
1: Ta zmiana jest wprowadzona na wyraźny głos nauczycielek i nauczycieli, którzy też jasno mówią, w ponad 50% szkół taki zakaz już funkcjonuje. Czy potrzebują takiego narzędzia z Warszawy? Tak, odpowiadali, że to jest im potrzebne. Potrzebne jest im prawo, do którego mogą się odwołać.
0: Projekt trafi teraz do Sejmu. Rząd chce, żeby zakaz wszedł w życie od razu po wakacjach. Wcześniej niż zwykle do domu wrócili dzisiaj uczniowie 3. liceum imienia Adama Mickiewicza we Wrocławiu. 430 osób ewakuowano po tym, jak w czasie prac przed budynkiem znaleziono niewybuch. Na miejsce wezwano policyjnych saperów. Sąd apelacyjny utrzymał większość wyroków dla członków śląskiego gangu pseudokibiców

0: Tycho Fans. 46 osób skazano za zabójstwa, porwania i handel narkotykami. Jednemu z członków gangu wydłużył sąd karę więzienia z 11 do 15 lat. Ten wyrok zamyka pewien rozdział, mówi prokurator Jacek Otola.
1: To jest największy sukces tego procesu apelacyjnego, że sąd apelacyjny w Krakowie podzielił naszą argumentację, uznał, że pan Kajetan B. jest sprawcą nie pobicia z pośmiertelnym, ale także sprawcą zbrodni zabójstwa, że działał z zamiarem pozbawienia życia innej osoby. Przypomnę, że to było niezwykle brutalne zdarzenie.
0: To zakończenie najważniejszego rozdziału w tej sprawie. W różnych wątkach pobocznych podejrzanych jest jeszcze 140 osób. Wiceszef ukraińskiej dyplomacji rozmawiał z polskim chargé d'affaires w Kijowie o nadaniu ukraińskiej jednostce wojskowej imienia bohaterów UPA. Po tym spotkaniu Kijów oświadczył, że UPA wielu Ukraińcom kojarzy się przede wszystkim z dążeniem do niepodległości i oporem wobec rosyjskiej okupacji. Przypomnijmy, w ubiegłym tygodniu prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski nadał prestiżowej wojskowej jednostce tytuł bohaterów UPA, organizacji ukraińskich nacjonalistów odpowiedzialnej za ludobójstwo na Polakach w czasie II wojny światowej. Jeszcze do godziny 21 może potrwać strajk na lotniskach w Belgii. Z tego powodu odwołano dzisiaj 200 lotów. Piłkarze naszej reprezentacji trenowali dzisiaj na Stadionie Narodowym w Warszawie. Jutro zmierzą się tam towarzysko z reprezentacją Nigerii. Liczymy oczywiście na zwycięstwo, tym bardziej, że rywale Polaków przyjechali bez swoich największych gwiazd.
2: Nie ma Lukmana, nie ma Osimhena, ale myślę, że Nigeria to bardzo, bardzo dobry zespół. Mocny fizycznie i bardzo, bardzo szybki. Myślę, że to będzie dobry mecz. Musimy jutro pokazać, że możemy takie mecze wygrać.
0: Mówił wahadłowy naszej kadry Nikola Zalewski. Mecz Polska-Nigeria jutro o 20:45. Selekcjoner reprezentacji Nigerii tymczasem na konferencji prasowej podziękował Polakom za ciepłe przyjęcie. Zapewnił, że jego piłkarze przyjechali do Polski z uśmiechem na ustach. Obiecał też, że w trosce o swoich kibiców drużyna postara się o zwycięstwo i o dobre widowisko.
3: Sponsorem programu jest Okręgowa Stacja Kontroli Pojazdów Speedcar. Chełm, ulica Kolejowa 38 przy stacji BP.
4: Sponsorem prognozy pogody jest salon meblowy i studio mebli kuchennych Black Red White. Chełm, ulica Okrzowska 27.
0: Przelotne, ale intensywne opady możliwe jutro w całej Polsce z wyjątkiem północnego wschodu. Będą też przejaśnienia, ale przede wszystkim możemy spodziewać się burz. Temperatura od 20 do 25 stopni. Wiatr zwykle słaby i umiarkowany, ale w czasie burz oczywiście porywisty.
3: Sponsorem programu jest Okręgowa Stacja Kontroli Pojazdów Speedcar. Chełm, ulica Kolejowa 38 przy stacji BP.
4: Sponsorem prognozy pogody jest salon meblowy i studio mebli kuchennych Black Red White. Chełm, ulica Okrzowska 27.
5: Flash. Skrót lokalnych informacji.
6: Miasto Chełm ogłosiło nowy przetarg na przebudowę dróg dla obsługi terminala intermodalnego, co jest drugim podejściem do inwestycji po ugodzie z poprzednim wykonawcą, który odstąpił od tych prac. Projekt obejmuje modernizację odcinków drogi nr 844 oraz ulic Lubelskiej, Szpitalnej i Ceramicznej. W planach jest budowa nowej drogi, a także powstanie nowego mostu na Uherce i wiaduktu na Alei Armii Krajowej. W czerwcu ZUS waloryzuje oszczędności emerytalne. Zmiany, które chronią kapitał przed inflacją i podniosą przyszłe emerytury, można sprawdzić na portalu e-ZUS. W Siennicy na Dolnej w przyszłym tygodniu odbędzie się drugie forum gospodarcze gminy Krasnystaw w programie. Pod hasłem Energia, Współpraca, Rozwój zaplanowano debaty o lokalnych inwestycjach. Będzie też wręczenie wyróżnień, networking oraz analiza sukcesu nowoczesnych młynów Kapka w Krupcu.

0: Sponsorem programu jest Bieluch. Dobry duch zdrowego śniadania.
1: Sponsorem programu jest Top Boot Plus. Chełm, ulica Podgórze 45. Dystrybutor elektronarzędzi Milwaukee.
2: Dzień dobry, jest 7:06, świat już pracuje na pełnych obrotach, a my właśnie odpalamy kolejne wspólne przedpołudnie. Kawa gotowa? Jeśli tak, to świetnie, jeśli nie, spokojnie, bo radio działa również jak awaryjne źródło pobudzenia. Kamil Bukowski, witajcie.

0: Dziś imieniny obchodzą między innymi Leszek, Kevin, Karol, Jan, Franciszek i Maciej, ale są też panie Paula, Tamara i Klotylda, więc jeśli macie kogoś takiego w telefonie, jest to dobry pretekst, żeby przypomnieć sobie o jego istnieniu i chociaż SMS-kiem puścić życzenia. Mamy też kilka świąt nietypowych, jest Światowy Dzień Roweru, więc jeśli dziś na dwóch kółkach ktoś was minie, no to spokojnie, bo może się przygotowuje do Tour de France. Życzmy mu powodzenia zamiast trąbić. Mamy też Dzień Savoir-Vivre, czyli święto przypominające, że dzień dobry, dziękuję i przepraszam, nadal są darmowe i można z tego korzystać dowoli. A do tego dzień dobrej oceny, także dzieciaki, jeżeli faktycznie jakąś ocenę tam trzeba pociągnąć, to nie w przyszłości, tylko dzisiaj. Idźcie do nauczycieli i powołajcie się na to święto. Albo powołajcie się na wujka Kamcia z radia, ja wam załatwię. Słońce wzeszło dziś o 4.18, zajdzie o 20.49, więc mamy jeszcze jakieś 13 godzin i 40 minut, czyli mnóstwo czasu, żeby zrobić coś sensownego, a najlepiej w towarzystwie Radia Bonton.
1: Bonton Radio i

0: reklama.
1: Ale ja przyjaźni dwa. Każdy kierowca w Chemie Motopol ma. Czy na zimę, czy na lato, tam opony kupuje tato.
2: Motopol. Hełm Aleja Przyjaźni 2. Serwis i sprzedaż opon do każdego pojazdu. Zapraszamy.
3: Uwaga! Oferujemy również naprawę i serwis klimatyzacji.
4: Doradzamy, sprzedajemy i instalujemy od lat, a grono zadowolonych klientów wciąż rośnie. Saniterm. Hurt i detal artykułów techniki grzewczej, instalacyjnej i sanitarnej. Duży wybór, rabaty i najlepsi fachowcy. To nas wyróżnia. Hurtownia hydrauliczna Saniterm. Hełm Okrzowska 39. www.saniterminfo.pl. Saniterm. Dobrze trafiłeś.
5: Poniedziałek przychodzi glazurnik, a ty w dalszym ciągu nie wybrałaś płytek do łazienki. Doskonale wiesz, że wszędzie trzeba je zamawiać i długo czekać.
6: A słyszałeś o outlecie Tania Glazura? Do wyboru mają ponad 300 wzorów od ręki. Na pewno tam coś wybierzemy.
5: Outlet Tania Glazura to płytki w cenie już od 9 zł 99 groszy za metr kwadratowy i wyprzedaże do minus 85%. Fachowa obsługa i wszystko dostępne od ręki. Hełm Okrzowska 27.
6: Tanio i od ręki.
7: Teraz wizualizacja 3D twojej wymarzonej łazienki gratis.
8: W biznesie warto mieć sprawdzone wsparcie. Teraz Skoda Superb z korzyścią do 22 550 zł i leasingiem 101%. Sprawdź wszystkie oferty, w tym na hybrydę typu plug-in w salonach Skody.
9: Skoda.
10: Hej dzieciaki, hej rodzice! 6 czerwca bawimy się razem w Kumowej Dolinie. Urząd Miasta Chełm i Rada Osiedla Cementownia zapraszają na kolorowy Dzień Dziecka z budżetu obywatelskiego. Od 14 czekają na Was występy, konkursy, joga dla dzieci, pokazy karate, dmuchańce, malowanie buziek i mnóstwo zabawy. Będzie piana party, piłkarskie emocje i słodkie nagrody. Spotkajmy się w amfiteatrze Kumowa Dolina 6 czerwca od godziny 14. Wstęp wolny. Przyjdźcie całymi rodzinami i bawcie się razem z nami.
0: Reklama.
11: Bonton Radio. Na dzień dobry.

To będzie historia, w której jeden z bohaterów był chyba najbardziej zdziwionym człowiekiem na świecie. Brzmi trochę jak scenariusz filmu akcji, tylko że wydarzyła się naprawdę. Wyobraźcie sobie, 23-letni włamywacz w Oxfordzie uznał, że dom 72-letniego emeryta będzie łatwym łupem i tam się obłowi na całe życie. No problem polegał na tym, że właściciel okazał się być byłym bokserem i wojskowym, więc wyobraźcie sobie zdziwienie. Młokos atakuje go nożem i po kilku sekundach gość leży na podłodze i czeka na przyjazd policji, a po tym przyjeździe, moi drodzy, ma już ustawione życie na 4,5 roku do przodu. Chociaż z wieloma ograniczeniami, bo jedyne miejsca, w jakie się wybierze, no to więzienna stołówka czy spacernia. No, nie poszło chłopakowi ewidentnie. No i morał z tego taki, że wiek to tylko liczba, zwłaszcza kiedy po drugiej stronie stoi człowiek, który przez pół życia trenował zadawanie ciosów i zachowanie zimnej krwi. W sumie młody też by mógł potrenować. Bonton Radio.

0: reklama.
1: Uwaga, ósmoklasiści! Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Okrzowie w nowym roku szkolnym prowadzić będzie kształcenie na kierunkach technik mechanizacji rolnictwa i agrotoniki, technik weterynarii, technik żywienia i usług gastronomicznych, mechanik operator pojazdów i maszyn rolniczych oraz na kwalifikacyjnych kursach zawodowych. Zapewniamy bezpłatny kurs prawa jazdy kategorii B i T w wybranych zawodach, bezpłatny dowóz uczniów klas pierwszych do szkoły, liczne stypendia, 2-3-osobowe pokoje w internacie z opłatą wyłącznie za wyżywienie. Szczegółowe informacje na zskr.okrzow.edu.pl.
2: Tomlux Polskie Składy Budowlane. Urealnimy Twoje marzenia. Polecamy nowoczesne wzory ogrodzeń firmy Joniec. Stworzymy wizualizację ogrodzenia według Twojego pomysłu. Kostkę brukową i architekturę betonową Polbruk i Semelrock oraz materiały budowlane, remontowe i wykończeniowe. Tomlux Polskie Składy Budowlane. Hełm ceramiczna 32C. Zapraszamy.
3: Forma nie bierze się znikąd.
4: Zdrowie nie bierze się znikąd.
3: Skocz po nowość. Tylko mleko i żywe kultury bakterii. Aż 17 gramów białka w jednym kubeczku wyjątkowego, niskotłuszczowego serka naturalnego Bieluch.
4: Dużo białka, mało tłuszczu. Serek Bieluch.
3: W zdrowym ciele zdrowy duch. Bieluch.
5: Twoje, moje!
6: .com. Sprzedaj działkę, mieszkanie albo dom.
7: Stwórzmy wspólnie darmowy chełmski portal nieruchomościowy. Wejdź na twojemoje.com i wystaw swoje ogłoszenie za darmo.
8: Co? Za darmo?
6: Wejdź na twojemoje.com i wystaw swoje ogłoszenie za darmo.
9: Garaż Top Service Wołyńska 53 zaprasza na badania techniczne. Garaż Top Service. Świadczymy usługi w zakresie wymiany rozrządów i sprzęgła, napraw zawieszenia i ustawiania zbieżności. Właścicieli wszystkich modeli samochodów Peugeot, Citroën, Renault zapraszamy na regenerację tylnych belek. Pomoc drogowa 24 godziny na dobę. Garaż Top Service. Chełm, ulica Wołyńska 53. Telefon 82 565 10 96. Uwaga! Dysponujemy samochodem zastępczym na czas naprawy. A! I naprawiamy też busy.
10: Sportowe wiadomości, transfery i wyniki z lokalnych boisk, mat i torów. O dużym i małym sporcie od poniedziałku do piątku na 104,9 FM.
11: Sponsorem programu jest serwis samochodowy i stacja kontroli pojazdów 4 koła. Chełm, Aleja 3 Maja obok Kauflandu.
12: Program sponsoruje Alupoint. Telefon 731 444 533.
0: Reklama.
13: Lokalne sprawy, lokalne decyzje i lokalne wydarzenia. Wszystko to już teraz w Radiu Bonton na 104,9 FM. Posłuchajcie.
14: Eliza Kudelska-Nowosad, lokalne wiadomości Radia Bonton o 7.30. Zapraszam. Chełmski magistrat powrócił do tematu przebudowy ulic na potrzeby obsługi i rozwoju terminala intermodalnego. Kilka dni temu został ogłoszony przetarg na adaptację sieci kluczowych ulic, budowę nowych obiektów, a także dodatkowej drogi. Celem tego przedsięwzięcia jest usprawnienie obsługi międzynarodowego terminala intermodalnego przy ulicy Wschodniej oraz poprawa bezpieczeństwa ruchu. Jeśli uda się wyłonić wykonawcę, to ten będzie miał za zadanie rozbudowę odcinków drogi wojewódzkiej nr 844 przebiegającej przez Aleję Armii Krajowej, Aleję Żołnierzy I Armii Wojska Polskiego i Hrubieszowską. Modernizacją przejdą również ulice Lubelska, Szpitalna i Ceramiczna. W planach jest także budowa nowej drogi gminnej. Ta ma połączyć się z ulicą Ireny Sendlerowej i zapewnić dojazd do okolicznych nieruchomości jeszcze przed rozpoczęciem rozbiórki wiaduktu na Alei Armii Krajowej. Przebudowane zostaną skrzyżowania, przejazdy kolejowo-drogowe oraz istniejąca infrastruktura dla pieszych i rowerzystów. Projekt zakłada budowę nowych ścieżek rowerowych, chodników, dodatkowych pasów ruchu oraz modernizację sygnalizacji świetlnej. Na skrzyżowaniu Rejowieckiej i Szpitalnej ma zostać przywrócony bezkolizyjny lewoskręt. Jednym z najważniejszych elementów inwestycji będzie budowa nowych obiektów inżynierskich. Powstanie nowy most na Uherce w ciągu lubelskiej, nowy wiadukt drogowy, a także przepusty drogowe i przejścia dla pieszych i cyklistów. Inwestycja przewiduje również rozbudowę sieci wodociągowej i kanalizacyjnej. I jest to już drugie podejście do wykonania tej infrastruktury. By cofnąć się do początków, trzeba wrócić do 2023.

0: 2003 roku, kiedy to przetarg na to zadanie wygrała firma Saryż. Zdołała przebudować ulice Zawadówka i Włodawską. Pod koniec 2024 roku było już wiadomo, że rozpoczęcie robót na kilku kolejnych ulicach naraz sparaliżuje ruch drogowy w mieście. Wkrótce wykonawca wypowiedział umowę. Miasto uznało to oświadczenie za bezskuteczne i zapowiedziało mediację w prokuratorii generalnej. Ostatecznie doszło do ugody, a ta pozwoliła na uporządkowanie roszczeń i przejęcie dokumentacji. I w ten sposób doszło do ogłoszenia kolejnego przetargu. 11 czerwca w Gminnym Centrum Kultury w Siennicy na Dolnej odbędzie się drugie forum gospodarcze gminy Krasnystaw. W programie znalazły się debaty, prezentacje inwestycji, wyróżnienia dla aktywnych lokalnie podmiotów oraz część networkingowa. Program forum otworzą okolicznościowe wystąpienia, po których uczestnicy przejdą już do części merytorycznej. Organizatorzy zaplanowali trzy główne bloki tematyczne odpowiadające hasłu przewodniemu wydarzenia, czyli energia, współpraca, rozwój. Pierwszy panel ma właśnie być poświęcony energii. To zagadnienie ma zostać pokazane szeroko, nie tylko w kontekście nowoczesnych technologii czy odnawialnych źródeł energii, ale również jako energia płynąca z ludzi, ich pomysłów, aktywności i przedsiębiorczości. Drugi blok zatytułowany Współpraca skupi się na relacjach pomiędzy samorządem, przedsiębiorcami i mieszkańcami. Przed trzecim panelem odbędzie się też uroczyste wręczenie statuetek i wyróżnień dla osób, firm oraz podmiotów szczególnie zaangażowanych w rozwój gminy Krasnystaw. A więcej na ten temat dziś po 10 na 104,9 FM.
1: Słuchacie wiadomości lokalnych Radia Bon Ton.
0: Jak co roku w czerwcu ZUS przeprowadza waloryzację składek emerytalnych, które są zgromadzone na kontach i subkontach ubezpieczonych. To właśnie te pieniądze stanowią podstawę do wyliczenia przyszłych emerytur.
2: Składki na kontach ubezpieczonych, a także ich kapitał początkowy rosną o niemal 10%. Natomiast środki zgromadzone na dziedziczonych subkontach osób ubezpieczonych w ZUS wzrastają w tym roku od czerwca o ponad 10,5%. To znaczy, że rosną także wartości przyszłych emerytur osób ubezpieczonych, bo od tych środków, które są zapisane na kontach w ZUS, zależą wartości przyszłych emerytur osób, które teraz na nie składają.
0: Mówi Małgorzata Korba, rzeczniczka ZUS w województwie lubelskim. Każdy ubezpieczony będzie mógł sprawdzić, jak zmieni się stan jego dotychczasowych oszczędności emerytalnych. Informacje można znaleźć na swoim koncie w portalu e-ZUS w zakładce Stan konta ubezpieczonego.
1: Bon Ton Radio. Na dzień dobry.

0: Jeśli jesteście za kierownicą, za moment kilka praktycznych informacji od Marcina Petruka. Czy obejdzie się bez mandatów? Tego nie obiecujemy, ale przynajmniej będzie wiadomo, gdzie zwolnić. Wiadomości z dróg właśnie teraz.
1: Sponsorem programu jest Motopol, serwis opon, Chełm Aleja Przyjaźni 2.
2: Radio Nawigacja. Informacje dla kierowców.
3: Przed nami długi weekend, a to oznacza klasycznie więcej kontroli policji, zarówno prędkości i trzeźwości, jak też stanu technicznego pojazdu.

0: Dlatego wraz z mundurowymi zalecamy zdjęcie nogi z gazu i niedodawanie gazu sobie. Tak to ujmijmy symbolicznie. Zanim jednak ów weekend nadejdzie, to przed nami jeszcze środa i czas porannych korków, między innymi na Lubelskiej, Wiadukcie, Wojsłowickiej i Lwowskiej.
1: Sponsorem programu jest Motopol, serwis opon. Chełm, Aleja Przyjaźni 2.
2: Bonton Radio i wszystko gra.

0: Reklama.
1: Wyobraź sobie życie, w którym wszystko masz pod ręką. Villa Połaniecka to nowa inwestycja w idealnym miejscu dla rodzin. W zasięgu kilku kroków żłobek, przedszkole i szkoła oraz basen, korty, boiska, park i sklepy. Koniec z porannym stresem i korkami. Taka właśnie jest lokalizacja nowej inwestycji Villa Połaniecka. Sprawdź szczegóły na www.k4t.pl albo zadzwoń 736 357 737.
2: Wyobraź sobie, że właśnie tak brzmi twoja kosiarka. Nic nie słyszysz? No właśnie. Wyobraź sobie, że już nie musisz tracić czasu na koszenie. Wyobraź sobie tę ciszę. Zaoszczędzony czas i swój trawnik regularnie koszony przez inteligentnego robota koszącego Husqvarna. To, czego nie musisz sobie wyobrażać, to możliwość zakupów w ratach 0%. RRSO 0%.
3: Autoryzowany srebrny dealer Husqvarna Garden Park. Hełm Mickiewicza 41. Telefon 731 33 21 33.
4: Inspira nie tylko cię zainspiruje.

0: ale również da Ci pomysł na Twoją nową łazienkę. Największy salon łazienek w Chełmie Inspira zaprasza i oferuje wszystko do Twojej nowej łazienki. Płytki i armaturę w szerokim wyborze oraz bezpłatny profesjonalny projekt. Przyjdź, zobacz gotowe ekspozycje. U nas każdy znajdzie coś dla siebie. Salon łazienek Inspira Chełm, Aleja 3 Maja 26, obok Vendo Parku.
1: Domowe jedzenie, kawa, herbata i dobra atmosfera w jednym miejscu. Nowo otwarta Akademia Smaku Słowianka zaprasza. Chełm Pocztowa 54B, tuż obok Pans. Obiady dnia, pierogi, kopytka, naleśniki, kanapki, sałatki i inne smakołyki. Do tego świeże ciasta i drożdżówki na słodko i na słono. Na miejscu lub na wynos. Akademia Smaku Słowianka, Chełm Pocztowa 54B. U nas każdy znajdzie coś dla siebie. Zapraszamy również do sklepu firmowego przy ulicy Szymanowskiego 7 w Chełmie.
2: Najlepszy opał w dobrej cenie tylko w składzie opału Szumiło. Jedyny w okolicy autoryzowany punkt odbioru węgla śląskiego z PGG. Odbierz swoje zamówienie szybko i wygodnie albo kup od ręki. Węgiel śląski odsiany bez miału od 1450 zł za tonę z transportem. Certyfikowany pelet. Zapraszamy. Chełm, Chrubieszowska za Borkiem. Telefon 82 560 33 92.
3: Ponad 10-letnie doświadczenie pozwala nam gwarantować jakość naszych usług. Profesjonalnie regenerujemy turbosprężarki aut osobowych, busów, ciężarówek, maszyn rolniczych oraz budowlanych. Turbo Wschód. Sawin Zielona 1. Czas realizacji usługi to 24 godzin. Możliwość odbioru uszkodzonej turbosprężarki od klienta na terenie całego województwa lubelskiego. Kompleksowa usługa wykonana w naszym warsztacie przedłuża gwarancję do 18 miesięcy. Centrum Regeneracji Turbosprężarek Turbo Wschód. Sawin Zielona 1. Telefon 505 180 770.
4: W pracy, w domu, w rytmie dnia.
5: Spotkaj się z nami na 104,9 FM.
4: Newsy, goście i Twoja muzyka.
6: Od poniedziałku do piątku, od 12.
7: Sponsorem programu jest Salon Samochodów Używanych Best Auto. Chełm, ulica Kopernika 52.
8: Reklama. Bonton Radio. Na dzień dobry.

0: Co najważniejszego wydarzyło się na świecie i czy warto zabrać parasol? To pytania, na które odpowiemy już za 10 minut, punktualnie o 8 w naszym serwisie informacyjnym na 104,9 FM w Radiu Bonton.
1: Słuchacie Bonton Radio.

0: Sponsorem programu jest Bieluch, producent serków i jogurtów z wysoką zawartością białka.
1: Sponsorem programu jest Centrum Akumulatorów, Chełm Kolejowa 5, grupa dostawcy prądu, Volt Polska.
2: Reklama.
3: Świadomy rodzicu, twoje dziecko niedługo kończy klasę 8. Przed wami ważna decyzja. Wybór szkoły, który otworzy drzwi do przyszłości zawodowej młodego człowieka. Zespół Szkół Energetycznych i Transportowych daje szansę na zatrudnienie w branżach, które potrzebują fachowców oraz stwarzają realne miejsca pracy na lokalnym i globalnym rynku pracy. ZSEIT to miejsce, gdzie pasja łączy się z praktyką. W technikum oferujemy nowoczesne i poszukiwane kierunki kształcenia. Technik transportu kolejowego, mechanik, elektryk, logistyk, a w branżowej szkole pierwszego stopnia kierowca, mechanik i elektryk. Profesjonalni, pełni pasji nauczyciele, nowocześnie wyposażone pracownie, współpraca z pracodawcami, stypendia i płatne staże zawodowe to gwarancja

0: wybierz kosy z atrakcyjnymi dodatkami. Promocja obowiązuje od 14 marca do 30 czerwca. Wszystko sztylowe i do pracy gotowe. Szczegóły u autoryzowanych dealerów Stihl i na www.stihl.pl. 100 lat Stihl. Nasz jubileusz, twoje okazje.
1: Autoryzowany dealer, firma Precto zaprasza. Hełm Lwowska 13W przez 14 obok pawilonu Chrobry i Lubelska 82. Krasnystaw Przemysłowa 7, Auto Viva. www.precto.pl.
2: Reklama. Bonton

0: Zakaz smartfonów w szkołach. Rząd przyjął projekt ustawy. Sąd wydłużył więzienie dla członka śląskiego gangu Kiboli. Piłkarska reprezentacja trenowała na Stadionie Narodowym. Jutro mecz z Nigerią. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Zakaz smartfonów w szkołach możliwy już od września. Rząd przyjął projekt ustawy. Zabrania uczniom korzystania z telefonów zarówno na lekcjach, jak i na przerwach. Obejmie szkoły podstawowe, zarówno publiczne, jak i niepubliczne, mówi minister edukacji Barbara Nowacka.
1: Ta zmiana jest wprowadzona na wyraźny głos nauczycielek i nauczycieli, którzy też jasno mówią, w ponad 50% szkół taki zakaz już funkcjonuje. Czy potrzebują takiego narzędzia z Warszawy? Tak, odpowiadali, że to jest im potrzebne. Potrzebne jest im prawo, do którego mogą się odwołać.
0: Projekt trafi teraz do Sejmu. Rząd chce, żeby zakaz wszedł w życie od razu po wakacjach. Wcześniej niż zwykle do domu wrócili dzisiaj uczniowie 3. Liceum imienia Adama Mickiewicza we Wrocławiu. 430 osób ewakuowano po tym, jak w czasie prac przed budynkiem znaleziono niewybuch. Na miejsce wezwano policyjnych saperów. Sąd apelacyjny utrzymał większość wyroków dla członków śląskiego gangu pseudokibiców Psychofans. 46 osób skazano za zabójstwa, porwania i handel narkotykami. Jednemu z członków gangu wydłużył sąd karę więzienia z 11 do 15 lat. Ten wyrok zamyka pewien rozdział, mówi prokurator Jacek Otola.
2: To jest największy sukces tego procesu apelacyjnego, że sąd apelacyjny w Krakowie podzielił naszą argumentację, uznał, że pan Kajetan B. jest sprawcą nie pobicia z pośpiewaniem, ale także sprawcą zbrodni zabójstwa, że działał z zamiarem pozbawienia życia innej osoby. Przypomnę, że to było niezwykle brutalne zdarzenie.
0: To zakończenie najważniejszego rozdziału w tej sprawie. W różnych wątkach pobocznych podejrzanych jest jeszcze 140.

0: kilkanaście osób. Wiceszef ukraińskiej dyplomacji rozmawiał z polskim chargé d'affaires w Kijowie o nadaniu ukraińskiej jednostce wojskowej imienia bohaterów UPA. Po tym spotkaniu Kijów oświadczył, że UPA wielu Ukraińcom kojarzy się przede wszystkim z dążeniem do niepodległości i oporem wobec rosyjskiej okupacji. Przypomnijmy, w ubiegłym tygodniu prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski nadał prestiżowej wojskowej jednostce tytuł bohaterów UPA, organizacji ukraińskich nacjonalistów odpowiedzialnej za ludobójstwo na Polakach w czasie II wojny światowej. Jeszcze do godziny 21 może potrwać strajk na lotniskach w Belgii. Z tego powodu odwołano dzisiaj 200 lotów. Piłkarze naszej reprezentacji trenowali dzisiaj na Stadionie Narodowym w Warszawie. Jutro zmierzą się tam towarzysko z reprezentacją Nigerii. Liczymy oczywiście na zwycięstwo, tym bardziej, że rywale Polaków przyjechali bez swoich największych gwiazd.
1: Nie ma Lukmana, nie ma Osimhena, ale myślę, że Nigeria to bardzo, bardzo dobry zespół. Mocny fizycznie i bardzo, bardzo szybki. Myślę, że to będzie dobry mecz. Musimy jutro pokazać, że możemy takie mecze wygrać.
0: Mówił wahadłowy naszej kadry Nikola Zalewski. Mecz Polska-Nigeria jutro o 20:45. Selekcjoner reprezentacji Nigerii tymczasem na konferencji prasowej podziękował Polakom za ciepłe przyjęcie. Zapewnił, że jego piłkarze przyjechali do Polski z uśmiechem na ustach. Obiecał też, że w trosce o swoich kibiców drużyna postara się o zwycięstwo i o dobre widowisko.
2: Na program zaprasza sponsor. Stacja kontroli pojazdów i warsztat samochodowy AM Trans. Hełm Przemysłowa 28. Dobrej pogody życzy sponsor, firma MKSA.
0: Przelotne, ale intensywne opady możliwe jutro w całej Polsce z wyjątkiem północnego wschodu. Będą też przejaśnienia, ale przede wszystkim możemy spodziewać się burz. Temperatura od 20 do 25 stopni. Wiatr zwykle słaby i umiarkowany, ale w czasie burz oczywiście porywisty.
3: Prognozę pogody sponsoruje firma MKSA. www.ekomk.com.pl.
2: Na program zaprasza sponsor. Stacja kontroli pojazdów i warsztat samochodowy AM Trans. Hełm Przemysłowa 28.
4: Bonton Radio. 104,9 FM. Na dzień dobry.
5: Sponsorem programu jest Bieluch, producent naturalnego jogurtu prebiotycznego wspomagającego odporność.
6: Sponsorem programu jest Centrum Akumulatorów, dystrybutor zasilania awaryjnego i akumulatorów do wszystkich pojazdów.
7: Minęła ósma, jedni są już po pierwszych sukcesach dnia, inni nadal próbują przypomnieć sobie, gdzie mają klucze od domu. I bez względu na etap poranka, ruszamy wspólnie na podbój tego małego piątku, jakim jest środa. A ja razem z Wami, Kamil Bukowski, dzień dobry.
4: Słuchacie Bonton Radio.

0: Gość radia Bon Ton.
1: Dzień dobry Państwu, Kinga Miszczyk przy mikrofonie. Dzisiaj porozmawiam z człowiekiem, który swoją drogę zawodową rozpoczął w murach PANS w Chełmie. Jarosław Karpiuk, absolwent uczelni, który opowie o decyzjach, doświadczeniach i o tym, jak studia mogą stać się początkiem ciekawej kariery. Porozmawiamy o sukcesie, wyzwaniach i radach dla młodych ludzi stojących u progu swojej drogi. Zapraszam Was serdecznie. Dzień dobry.
2: Dzień dobry. Jestem Jarek Karpiuk, jestem pierwszym oficerem w Polskich Liniach Lotniczych LOT na Boeingu 737.
1: Czyli to jest ten duży?
2: To jest ten mniejszy Boeing.
1: Mniejszy?
2: Największy to jest 787 Dreamliner.
1: O co chodzi z pierwszym oficerem? Jesteś pomocniczym pilotem?
2: Znaczy, to jest po prostu drugi pilot. Jest kapitan i pierwszy oficer. Taki jest standardowy zestaw pilotów w kokpicie.
1: Na kapitana ile jeszcze ci zostało?
2: No, tutaj trzeba mieć 1500 godzin całkowitego nalotu, także tutaj jeszcze trochę będzie trzeba poczekać.
1: To następnym razem, jak tutaj będziesz u nas, to będziesz już kapitanem.
2: No, również mam taką nadzieję, oczywiście.
1: No to zaczynamy teraz grad pytań. Jak zaczęła się twoja przygoda z lotnictwem?
2: No, przede wszystkim moja przygoda z lotnictwem zaczęła się nieco późno, bo na początku szkoły średniej, dosyć tak nietypowo, bo zajmowałem się składaniem modeli samolotów. Mhm. Na początku były to takie najprostsze modele, nie wyglądały one zbyt zjawiskowo, bo byłem wtedy osobą początkującą, ale z każdym to następnym modelem bardziej się w to wkręcałem, bardziej się zainteresowałem. Głównie zainteresowała mnie generalnie fizyka lotu. Dlaczego samolot lata, jak to się dzieje, jakim cudem taka wielka maszyna jest w stanie przewieźć tak wielką ilość pasażerów w tak krótkim czasie, na tak dużym dystansie.
1: No to zastanawia, podejrzewam, wielu dorosłych ludzi do dzisiaj, włącznie ze mną, mimo że mniej więcej wiem, o co chodzi, to jak patrzę, to myślę sobie, okej, dobra, to chyba za dużo, mózg się przegrzewa. Kiedy poczułeś, że to była dobra decyzja, że to jest to, co chcesz robić?
2: Tak naprawdę, kiedy rozpocząłem moje pierwsze szkolenie do mojej pierwszej licencji turystycznej w kontekście praktycznym, bo tu oczywiście trzeba przejść szkolenie teoretyczne i praktyczne. Kiedy pierwszy raz wsiadłem do samolotu, była to Cessna 152, taki podstawowy samolot szkoleniowy, podczas tego pierwszego startu, kiedy byłem już za sterami, kiedy poczułem kontrolę nad tym samolotem, tak naprawdę poczułem, że podjąłem dobrą decyzję.
1: Cessna to są te awionetki tak zwane, tak?
2: Tak, to jest podstawowy samolot szkolny.
1: Czy czujesz różnicę, bo ja muszę się przyznać, że nigdy nie leciałam samolotem, czy czujesz różnicę między lotem, chodzi o wewnętrzne odczucia, między właśnie lotem tą Cessną, a tym już rejsowym samolotem?
2: Oczywiście tutaj różnica jest bardzo duża. Samolot Boeing 737 w porównaniu do Cessny to jest zupełnie inna historia. Tak naprawdę można by powiedzieć, że napisana z zupełnie innej strony, ale to jest zupełnie inny sposób latania, zupełnie inne podejście do procedur. Już sama moc silników mówi sama za siebie. Odpowiedzialność za tą dużą ilość pasażerów i złożoność procedur, o których już wcześniej wspomniałem, też zdecydowanie robią dużą różnicę.
1: W takim klasycznym kokpicie takiego właśnie już dużego samolotu jest 1 500 000 przycisków. Czy one wszystkie są używane, czy tylko wybrany set, powiedzmy, na dany lot?
2: No, oczywiście w trakcie takiego normalnego lotu, gdzie nie dzieje się nic niespodziewanego, nie mamy żadnej sytuacji niebezpiecznej albo wymagającej użycia jakiegoś specjalnego przełącznika, to nie używamy wszystkich przycisków, jakie tylko znajdują się u nas w kabinie. Wszystko to jest podyktowane specjalnymi procedurami, kiedy który przycisk należy w jaki sposób przełączyć albo użyć, więc wiadomo, na samym

0: Na początku wydaje się to bardzo skomplikowane, ale z biegiem czasu, dzięki treningom i odpowiednim przygotowaniom, później ten kokpit staje się dla pilota dużo bardziej przystępny i logiczny.
1: No właśnie, bo jak tak się patrzy, to tak w oczach się mini. Ale podejrzewam właśnie, że tak jak mówisz, że jak już się tam jest i już wie, co wciskać, wygląda to całkiem inaczej. To coś jak pralka dla kobiety i mężczyzny.
0: No, można tak to przyrównać. To jest całkiem ciekawe porównanie.
1: Oczywiście śmiechem żartem, bo jednak bycie pilotem takiego dużego samolotu to odpowiedzialna rzecz. Co poczułeś pierwszy raz, kiedy wsiadłeś jako pierwszy oficer i było takie, dobra, lecimy?
0: No, przede wszystkim to było takie duże poczucie odpowiedzialności. Akurat kiedy usiadłem na prawym fotelu, zdałem sobie sprawę, że za mną siedzi bardzo dużo osób, pasażerów, jak również kolegów i koleżanek z pracy, za które między innymi ja również jestem odpowiedzialny. Więc tutaj taka duża doza stresu motywującego bym to określił, że zmotywował mnie do działań. Oczywiście na samym początku zdarzały się błędy, na szczęście instruktorzy wyłapywali te błędy i w bardzo dobry sposób nam je tłumaczyli, żeby każdy kolejny lot stawał się dużo bardziej bezpieczny i profesjonalny.
1: A możesz powiedzieć, jak daleko był ten pierwszy lot? Gdzie on się...
0: Mój pierwszy lot samolotem rejsowym na linii w trakcie szkoleń, bo oczywiście wiadomo, że po odbyciu szkoleń symulatorowych odbywaliśmy też szkolenia praktyczne latając na normalnych trasach, a to był akurat lot na lotnisko London Heathrow.
1: Czyli niedaleko.
0: No niedaleko, aczkolwiek jak na pierwszy lot, to myślę, że było to dosyć wymagające, bo to bardzo zatłoczone lotnisko, aczkolwiek z biegiem czasu, kiedy już miałem okazję więcej razy tam się wybrać, można zauważyć taką bardzo dobrą organizację, że to wiadomo, początki zawsze są trudne, ale później jak już człowiek się zaznajomi z tym wszystkim, to idzie już dużo wygodniej.
1: Od kiedy latasz jako pierwszy oficer?
0: Jako pierwszy oficer, taki już po egzaminie, to mniej więcej końcówka stycznia, początek lutego. Natomiast kiedy zaczynałem moje pierwsze loty samolotem liniowym, nie na symulatorze, to właśnie był początek listopada zeszłego roku.
1: No to już sporo.
0: No tutaj wiadomo, już wiele rejsów udało się zrobić, aczkolwiek dalej mam poczucie, że każdy następny rejs to jest bardzo dobra okazja do podnoszenia swoich kwalifikacji i wiedzy.
1: No oczywiście, bo pytam, bo chcę zadać dwa ważne pytania, które mnie interesują osobiście. Pierwsze, warunki, w jakich się startuje i ląduje. Czy zdarzyły ci się takie ekstremalne, gdzie na przykład nie było nic widać i trzeba było tylko polegać na radarach i na tym, co mówią z wieży kontrolnej? I drugie, czy to prawda, że tylko Polacy klaszczą?
0: To jest bardzo ciekawe pytanie. Może odpowiem najpierw na to drugie pytanie, bo tu myślę, że odpowiedź będzie dużo szybsza. To się taki stereotyp dosyć śmieszny utarł, że Polacy klaszczą po lądowaniu. Szczerze mówiąc, my jako piloci za bardzo nie orientujemy się, czy ktoś klaszcze po lądowaniu, czy nie. Mamy słuchawki na uszach, jesteśmy skupieni na naszych procedurach, bo po wylądowaniu trzeba jeszcze oczywiście odpowiednio samolotem pokołować na miejsce postojowe. Więc wiadomo, że na lądowaniu cała operacja się tak naprawdę nie kończy. Także nie mam pewności, co tam się wtedy na kabinie dzieje. Być może pasażerowie czują ulgę, taką mam przynajmniej nadzieję. Ale jeżeli chodzi o klaskanie, to w sumie się tym do tej pory nie zainteresowałem, jak latałem.
1: To była krótsza wersja naszej rozmowy. Na tym dłuższą zapraszam na naszą stronę radiobonton.pl w zakładce Gość Radia Bonton.
2: Gość Radia Bonton. Reklama.
3: Szukasz swojego miejsca w Chełmie? A może chcesz sprzedać nieruchomość bez stresu i zgadywania? Biuro Nieruchomości ADEA. Lokalne biuro, które naprawdę zna ten rynek. Pomagamy sprzedać skutecznie, kupić bezpiecznie i przejść przez cały proces krok po kroku. Chełm, Lwowska 24 w Galerii Atelier. Telefon 577 877 004. ADEA, twoja nieruchomość w dobrych rękach.
4: Na zakup, budowę albo remont mieszkania. Kredyt mieszkaniowy w Banku Spółdzielczym w Leśniowicach. Zero prowizji za udzielenie kredytu oraz wcześniejszą spłatę. Zero stresu, 100% profesjonalizmu. RRSO 6,38%. Zapraszamy do Banku Spółdzielczego w Leśniowicach. Szczegóły oraz adresy placówek na stronie www.bslesniowice.pl. Nie obawiaj się formalności. Nasz ekspert będzie z Tobą od wniosku aż do aktu notarialnego.
5: Specjalistyczne Centrum Wspierające Edukację Włączającą w Chełmie działa przy specjalnym ośrodku szkolno-wychowawczym i współpracuje z miejskimi szkołami i przedszkolami. Projekt jest finansowany.

0: Finansowany przez Unię Europejską, tworzymy przestrzeń, w której każdy może uczyć się i rozwijać w atmosferze akceptacji, wspierając nauczycieli i rodziców szkoleniami, doradztwem i nowoczesnymi pomocami dydaktycznymi. SCWEW Chełm pomaga tworzyć szkołę otwartą i przyjazną, dostosowaną do potrzeb wszystkich uczniów. Specjalistyczne centrum wspierające edukację włączającą w Chełmie działa przy specjalnym ośrodku szkolno-wychowawczym i współpracuje z miejskimi szkołami i przedszkolami. Projekt jest finansowany przez Unię Europejską. Tworzymy przestrzeń, w której każdy może uczyć się i rozwijać w atmosferze akceptacji, wspierając nauczycieli i rodziców szkoleniami, doradztwem i nowoczesnymi pomocami dydaktycznymi. SCWEW Chełm pomaga tworzyć szkołę otwartą i przyjazną, dostosowaną do potrzeb wszystkich uczniów.
1: Ekotaxi Chełm. Wybierz najlepsze taksi w mieście. Komfortowy i przede wszystkim bezpieczny przejazd z polskim kierowcą Ekotaxi, który zna Chełm jak własną kieszeń. Zadzwoń i zamów już teraz. 82 540 8000. Ekotaxi. Zawsze tam, gdzie ty.
2: Termomodernizacja? Czyste powietrze? Postaw na lokalną firmę. Specbud Marek Bober. Docieplenia, okna, piece oraz mycie i malowanie elewacji. Znajdź nas w Super Tygodniu i Nowym Tygodniu. Specbud, ulica Dąbrowskiego 15, Rejowiec. Budujemy twoje oszczędności.
3: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Maszynka do napojów mrożonych, granity i slushy Silverglass. Aż 200 zł taniej. 699 zł. Najniższa cena z 30 dni. 899 zł.
4: Lidl, to się opłaca.
5: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
6: Innowacyjne, doskonale zaprojektowane, zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi Q5. Imponującego SUV-a w ofercie Business Edition, dostępnego w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
7: Reklama. Bonton Radio. Na dzień dobry.

Jeśli ktoś z Was jeszcze nie ma planów na popołudnie 6 czerwca i w tych planach musi uwzględnić najmłodszych, to warto zapamiętać jedną lokalizację. Amfiteatr Kumowa Dolina. Od 14 do 19 odbędzie się tam Miejski Dzień Dziecka organizowany przez Chełmski Ratusz. Będą występy młodych artystów, pokazy karate, sportowe konkurencje, animacje i cała masa aktywności, które pozwolą dzieciom spożytkować energię, której, umówmy się, czasem nam dorosłym po prostu brakuje. A jeśli nie macie czym dojechać, spokojnie, uruchomiona zostanie także specjalna linia autobusowa numer 20, więc nawet kwestię dojazdu mamy już rozwiązaną. I bardzo dobrze, bo czasem najlepsze wspomnienia to nie te z drogich atrakcji, tylko z jednego dnia spędzonego razem, bez patrzenia na zegary. A jeśli chcecie dokładny plan imprezy, to zajrzyjcie na radiobonton.pl, tam mamy całą rozpiskę przygotowaną specjalnie dla Was. Bonton.

0: Reklama.
1: Szukasz ogrodzenia, które przetrwa lata, a sąsiadowi zaimponuje? Wpadnij do hurtowni Unipol w Chełmie. U nas wielkie zmiany i promocja. Panel ogrodzeniowy 3D, solidny drut 4 mm, wysokość 123 cm. W supercenie tylko 49,50. Sztachety metalowe na wymiar z 10-letnią gwarancją oraz bramy i furtki pod Twój projekt. U nas skompletujesz od ręki śruby, klamki, zamki i farby. Nie masz czasu? Zamontujemy za Ciebie. Zapraszamy. Chełm Ceramiczna 34E. Zadzwoń 608-340-730 lub wejdź na unipolhelm.pl. Hurtownia Unipol. Twoje ogrodzenie od A do Z.
2: Leci od Plusa internet srogi. Mega szybki, stabilny, niedrogi. Odtwarza, streamuje i od 40 zł miesięcznie kosztuje. Po rabatach przez 2 lata taka cena obowiązuje. Szok jak niedużo, uff jak oszczędnie. Internet od Plusa w super cenie nabędziesz.
3: Przyjdź do Plusa. Od 25 miesiąca łączna cena od 45 zł po rabatach. O szczegóły zapytaj w salonie.
4: Przyjdź i sprawdź. Galeria Chełm i Plac Kupiecki 13.
5: Ciepłotech. Z nami nowoczesne systemy grzewcze i instalacyjne. Zamontujesz już dziś. Hurtownia hydrauliczna. Specjalne warunki współpracy dla instalatorów. Montaż źródeł ciepła zgodnie z zasadami czystego powietrza. Dokumentacja do programu Czyste Powietrze. Sieci preizolowane. Usługi hydrauliczne i stolarka okienna. Doradztwo, rzetelna wycena, 30-letnie doświadczenie. Ciepłotech. Jakość, komfort i efektywność każdej instalacji. Chełm Przemysłowa 26. Telefon 82 563 26 82.
6: Enzos Almed, specjalistyczne gabinety lekarskie, Chełm, ulica 1 Pułku Szwoleżerów 25, informuje o uruchomieniu gabinetu badań ultrasonograficznych. Wykonujemy badania USG jamy brzusznej, tarczycy, węzłów chłonnych, piersi, jąder oraz USG Doppler naczyń szyjnych i USG Doppler naczyń kończyn dolnych. Zapisy na badania osobiście w siedzibie Enzos Almed, Chełm, 1 Pułku Szwoleżerów 25 lub telefonicznie pod numerami 82 565 66 55 lub 571 403 400.
0: Reklama.
7: Jeśli gdzieś dziś padły rekordy, gole albo sensacyjne wyniki, Marcin Petruk już wszystko zebrał i za chwilę nam o tym opowie. Oczywiście w serwisie sportowym Radia Bonton.
8: Na program zaprasza sponsor AluPoint, wykonawca aluminiowych ogrodzeń i tarasów.
9: Sponsorem programu jest serwis samochodowy i stacja kontroli pojazdów 4 koła. Chełm, Aleja 3 Maja obok Kauflandu.
10: Bonton Radio Sport.
11: Wiadomości sportowe, Marcin Petruk. 6 siatkarzy opuściło szeregi plusligowego HKS-u Chełm. W najbliższym sezonie w biało-zielonych barwach nie zagrają przyjmujący Paweł Rusin, atakujący Jędrzej Gos i Remigiusz Kapica, rozgrywający Grzegorz Jacznik, środkowy Rune Fastaland oraz libero Sonae Kazuma. Andrzej Łoiński, jeden z czołowych reprezentantów sekcji biegowej ruchu Izbica, jest już w finalnym etapie przygotowań do Mistrzostw Europy Age Group w triatlonie, które rozegrają się w hiszpańskiej Tarragonie. Dobrą dyspozycję potwierdził wysoką lokatą osiągniętą podczas zmagań Europe Triathlon Cup, których gospodarzem był Rzeszów, mówi Paweł Zieliński.
12: Startował po raz kolejny na dystansie sprinterskim. Rywalizacja była bardzo mocna. Wystartowało kilkuset zawodników i w tej grupie Andrzej uzyskał czas godzinę 10:22. Dało mu to 4. miejsce w kategorii i 105. miejsce open w całej stawce, co pokazuje, że przy tak mocnym czasie, jaka była tutaj konkurencja.
11: Mistrzostwa Europy Age Group w triatlonie, w których powalczy Andrzej Łoiński, rozegrają się w drugi weekend czerwca. Koniec maja przyniósł kolejne sukcesy kolarzom GKK Peloton Okrzów, którzy rywalizowali zarówno w zmaganiach szosowych, jak też terenowych. Marcin Sieńko udał się do Strzyżowa, gdzie odbył się następny etap wyścigów z cyklu Grand Prix Amatorów. Podróżniczy dystans ponad 140 km ukończył jako drugi. O kolejnych medalowych startach mówi Jarosław Garda.
13: Równie genialne wiadomości napłynęły do nas z Woli Okrzejskiej, gdzie rozegrano

0: 9. bieg kolarski o Puchar Henryka Sienkiewicza. Na dystansie 46 km bezkonkurencyjny okazał się Paweł Semeniuk, który wywalczył pierwsze miejsce w klasyfikacji Open w kategorii rowerów nieszosowych. Paweł po raz kolejny udowodnił, że jest absolutnym specjalistą tego wyścigu, ponieważ na najwyższym stopniu podium staje regularnie od lat.
1: Dwaj kolejni reprezentanci peletonu startowali natomiast w następnym wyścigu maratonów krasowych, którego gospodarzem były Siemiatycze. Stanisław Pruchniak był 5. Open i 1. w kategorii wiekowej, zaś Krzysztof Grajczyk 17. Open i 6. wśród równolatków.
2: Na program zaprasza sponsor AluPoint, wykonawca aluminiowych ogrodzeń i tarasów.
3: Sponsorem programu jest serwis samochodowy i stacja kontroli pojazdów 4 koła. Chełm, Aleja 3 Maja obok Kauflandu.
2: Bonton Radio na

0: Droga do celu bywa czasem bardziej skomplikowana niż instrukcja składania mebli. Przyznacie, za chwilę Marcin Petruk sprawdzi, co dzieje się na trasach i opowie to nam na 104.9 FM.
1: Program sponsoruje stacja kontroli pojazdów i serwis tachografów cyfrowych AM Trans. Hełm Przemysłowa 28.
2: Radio Nawigacja. Informacje dla kierowców.
3: Dziś wszedł w życie kolejny pakiet szumnie zapowiadanych przepisów, nie tylko dla kierowców. Zacznijmy jednak od nich. Jeżeli ktoś ma na koncie za dużo punktów karnych, to nie może się już ich przedterminowo pozbyć, jeżeli dotyczą najpoważniejszych wykroczeń, a lista jest spora. Kursy dalej się odbywają, aczkolwiek po ostatnich tłumach frekwencja może znacznie spaść. Od dziś dotkliwie karane jest również driftowanie oraz udział w nielegalnych wyścigach. Nowe przepisy objęły także użytkowników rowerów, hulajnóg elektrycznych oraz osoby korzystające z urządzeń transportu osobistego. Jeżeli mają one poniżej 16 lat, muszą obowiązkowo korzystać z kasków ochronnych. Co do hulajnóg, to ich amatorzy nie mogą wyjeżdżać na drogi publiczne, jeżeli mają mniej niż 14 lat.
1: Program sponsoruje stacja kontroli pojazdów i serwis tachografów cyfrowych AM Trans. Hełm Przemysłowa 28.
2: Bonton Radio.

0: Autopromocja.
1: Promocja na fali. Promocyjna oferta Twojej firmy na radiowej fali. 3 razy dziennie, 6 dni w tygodniu. Promocja na fali. Sprawdź naszą atrakcyjną propozycję reklamową. Zapraszamy o 8.45, 12.45 i 16.45.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Wiadomość dla osób starszych i ich bliskich. Przychodnia Dentado Chełm Rejowiecka 117 informuje o rozpoczęciu przyjęć przez lekarza geriatrę. Zajmujemy się diagnostyką, leczeniem i poprawą jakości życia osób starszych. Zapisy trwają. Zadzwoń 512 835 211. Więcej informacji na www.dentado.pl.
3: Gepard Serwis Stołpie 32 zaprasza właścicieli samochodów ciężarowych. Specjalizujemy się w pełnej mechanice aut ciężarowych, od zaawansowanej diagnostyki komputerowej przez precyzyjną elektrykę aż po pneumatykę. Wykonujemy naprawy bieżące i profesjonalne dozory techniczne cemento-naczep. Sprawdzeni i doświadczeni mechanicy to gwarancja dobrze zrobionej naprawy. Gepard Serwis Stołpie 32 przy trasie Chełm-Lublin.
4: Chełmskie Centrum Terapii i Rozwoju SELF oraz Fundacja Rozwoju Psychospołecznego SELF zaprasza do skorzystania z bogatej oferty porad doświadczonej kadry psychiatrów, dietetyka klinicznego oraz usług pielęgniarskich. W ramach terapii ozonowej prowadzimy saunoterapię, ozonoterapię i tlenoterapię. Oferujemy kroplówki elektrolitowe, nawadniające, oczyszczające i odtruwające. Detoks alkoholowy. Ponadto pijawki lekarskie jako naturalny sposób leczenia. Szczegóły oferty na www.selfcentrum.pl. Bliższe informacje pod numerem telefonu 608 100 676. Oferujemy także zabiegi pielęgniarskie w domu pacjenta.
0: Reklama. Autopromocja.
1: Promocja na fali. Promocyjna oferta Twojej firmy na radiowej fali. 3 razy

0: Dziennie, 6 dni w tygodniu. Promocja na fali. Sprawdź naszą atrakcyjną propozycję reklamową. Zapraszamy o 8.45, 12.45 i 16.45. Autopromocja.
1: Bonton Radio. Na dzień dobry.

0: Przeglądamy wydarzenia ze świata, w tych krajowych też mocno się orientujemy, a co? Zaglądamy do regionu i sprawdzamy prognozę. Także komplet informacji punktualnie o godzinie 9 w Radiu Bontum na 104.9 FM.
1: Słuchacie

0: Sponsorem programu jest Bieluch, producent naturalnych serków i jogurtów wyróżnionych znakiem Poznaj dobrą żywność.
1: Sponsorem programu jest Centrum Akumulatorów, Chełm Kolejowa 5, grupa dostawcy prądu, Volt Polska.
2: Reklama.
3: Biegasz wyczynowo, a może tylko amatorsko? Dołącz do skrzydlatego biegu organizowanego przez PANS w Chełmie. Już 27 czerwca na lotnisku w Depułtyczach Królewskich Chełmskiej Państwowej Akademii Nauk Stosowanych odbędzie się wyjątkowa biegowa rywalizacja na dystansie 5 km. Zapisz się już dzisiaj. Czeka na Ciebie ciekawy program i moc atrakcji. Więcej szczegółów na www.panshelm.edu.pl. Ostateczny termin zgłoszeń mija 21 czerwca. Liczba miejsc ograniczona.
4: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomni, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
5: Plany ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej ING, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się i spełnij warunki promocji. Mobilni zyskują, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia otwartego konta oszczędnościowego w PLN w ofercie specjalnej.
6: Odkryj Volkswagena Polo ze światłami LED, cyfrowymi zegarami oraz multifunkcyjną kierownicą w standardzie. Ten kultowy model z zaskakująco bogatym wyposażeniem czeka na Ciebie w atrakcyjnej cenie. Już od 65 990 zł. Wybierz miejskie auto, z którego nie chce się wysiadać. Szczegóły u partnera.
7: Volkswagen.
8: Innowacyjne, doskonale zaprojektowane, zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi A5. Wyjątkową limuzynę w ofercie Business Edition, dostępną w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
2: Reklama.
9: Słuchacie Bonton Radio.

0: burzowa pogoda w sporej części kraju, są ostrzeżenia. Burza też w sprawie zakazu używania smartfonów w podstawówkach i polityczna zawierucha po decyzji prezydenta Ukrainy. Marcin Krzemiński. Uwaga na burze w południowej i zachodniej części Polski. Są alerty pierwszego stopnia w województwie opolskim i śląskim oraz w części zachodniopomorskiego, wielkopolskiego, łódzkiego i dolnośląskiego. Ostrzeżenia zaczną obowiązywać o 13, a godzinę później w Małopolsce i na Podkarpaciu. Burzom mogą towarzyszyć ulewy, silny wiatr i grad. Utrudnień na lotniskach czy w komunikacji miejskiej muszą się spodziewać lecący do Portugalii. Po północy ruszył tam bowiem ogólnokrajowy strajk generalny. To odpowiedź na planowane przez rząd zmiany w kodeksie pracy. W Lizbonie, Porto i Faro odwołano ponad 20 rejsów lotniczych. W sumie dziś może zostać odwołanych kolejnych 500 lotów. Ceny maksymalne benzyny dziś bez zmian. Za litr 95 nie zapłacimy więcej niż 5 zł 95 groszy, za 98 6,54. W górę za to poszedł zgodnie z rozporządzeniem ministra energii olej napędowy do 6 zł 40 groszy. To wzrost o 14 groszy. Po wakacjach uczniowie podstawówek mają już nie korzystać ze smartfonów w szkołach. Tego chce rząd. Wczoraj przyjął projekt w tej sprawie. Młodzieży się to nie podoba. Eksperci apelują, żeby zrobić to mądrze. O szczegółach Błażej Kulesza.
1: Telefony w szkołach podstawowych zostaną całkowicie zakazane.
2: Aprobaty wśród środowisk uczniowskich nie ma, mówi Zuzanna Głuch za akcję uczniowskiej.
1: Nasz głos został całkowicie zignorowany.
2: Jest za to w gronie nauczycieli i badanych, przekonuje Barbara Nowacka, minister edukacji.
3: Około 85% społeczeństwa w badaniach pokazało, że jest zwolennikami takiego rozwiązania.
2: Smartfonowe zakazy obowiązują w połowie szkół, ale wielu to zapis martwy, przekonuje Magdalena Bigaj z Fundacji Instytutu Cyfrowego Obywatelstwa.
4: Bardzo często nauczyciele po prostu rezygnują z wiecznego upominania uczniów: odłóż ten telefon, bo jest zakaz.
2: Ponad 70% młodych ludzi deklaruje, że

0: mikrofonu. Prezydent Wołodymyr Zełenski popełnił błąd. Mamy prawo do rozczarowania. Tak wicepremier, szef MSZ-u Radosław Sikorski odniósł się do sprawy nadania ukraińskiej jednostce imienia bohaterów UPA. Jednocześnie przyznał, że rozmowy dyplomatyczne w tej sprawie trwają.
1: Mam nadzieję, że strona ukraińska znajdzie jakiś sposób na skorygowanie tego błędu.
0: Prezydent Karol Nawrocki chce, by w związku z tym, co się stało 8 czerwca na posiedzeniu kapituły Orderu Orła Białego, jednym z punktów było odebranie Zełenskiemu tego orderu. Order Orła Białego przyznał prezydentowi Ukrainy w 2023 roku ówczesny prezydent Andrzej Duda. A skoro o prezydencie Nawrockim mowa, jest on liderem rankingu zaufania w sondażu pracowni Ibris. Głowie państwa ufa blisko 46,5% ankietowanych. Drugie miejsce zajął wspomniany też już szef polskiej dyplomacji Radosław Sikorski. Podium zamyka premier Donald Tusk.
2: Flash. Skrót lokalnych informacji.
3: Przed długim weekendem policja apeluje o ostrożność na drogach. Funkcjonariusze zapowiadają wzmożone kontrole prędkości i trzeźwości. Kierowców przypominają też o nowych przepisach. Od dziś osoby do 16 roku życia muszą jeździć na rowerach i hulajnogach w kaskach ochronnych. Bezpieczny weekend zaczyna się od rozsądku za kierownicą. Gmina Chełm kontynuuje rozbudowę infrastruktury wodno-kanalizacyjnej. Podczas sesji Rady Gminy wójt Wiesław Kociuba informował o podpisaniu umowy na przygotowanie dokumentacji dla nowych odcinków sieci w kilku miejscowościach gminy. Wartość tego projektu to blisko 100 tysięcy złotych. Ruszyła także budowa kanalizacji sanitarnej w Pokrówce przy jednej z ulic i o tych planach na rozwój lokalnej infrastruktury. Więcej w lokalnych wiadomościach zapraszam za niecałe pół godziny.
4: Sponsorem programu jest Stachniuk Super Optyk, dystrybutor szkieł progresywnych Varilux.
5: Sponsorem programu jest Domrux, polskie składy budowlane, dystrybutor pokryć dachowych Pruszyński.
0: Najpogodniej na północnym wschodzie, tam też nie powinno padać. Poza tym możliwe przelotne opady deszczu i burze także z gradem. Na termometrach 14 stopni na Przedgórzu Sudeckim, 16 na południowym zachodzie, na południu nawet do 27.
5: Sponsorem programu jest Domlux, polskie składy budowlane. Chełm Ceramiczna 32C.
4: Sponsorem programu jest Stachniuk Super Optyk, dystrybutor szkieł progresywnych Varilux.
6: Bonton Radio 104,9 FM. Na dzień dobry.
5: Sponsorem programu jest Spółdzielnia Mleczarska w Chełmie, producent markowych produktów Bieluch.
7: Sponsorem programu jest Centrum Akumulatorów, dystrybutor zasilania awaryjnego i akumulatorów do wszystkich pojazdów.
8: 9:06 to ten moment, kiedy poranek przestaje być obietnicą, a zaczyna być konkretnym planem działania. Dobrze, że do realizacji tego planu zaprosiliście Radio Bonton. Kamil Bukowski, dzień dobry.

0: Program sponsoruje twój agent ubezpieczenia Kinga Jędrzejewska. Hełm Lwowska 13R.
1: Dla ruchu, ciała i ducha. Witamina FM w radiu Bon Ton.
2: Narodowy Fundusz Zdrowia realizuje projekt wsparcia placówek podstawowej opieki zdrowotnej. Drugi nabór właśnie się zakończył. O jakim wsparciu mowa? Kto je otrzyma? Janek Zieliński. Zapraszam. Dzisiaj mówimy o programie Fundusze Europejskie na infrastrukturę, klimat i środowisko. W skrócie FEnIKS. Unijne granty mają posłużyć w zamierzeniu miejscom w Polsce, gdzie POZ-y mają ograniczone pole działania. Jednak środki otrzymały też inne placówki. Konkretnie środki są przeznaczane na opiekę koordynowaną, czyli usługi z zakresu kardiologii, pulmonologii, endokrynologii, diabetologii i nefrologii. W podstawowej opiece, więc te podmioty, które nie oferują takich usług, mają otrzymać pieniądze na wsparcie ich, konkretnie na budowę, remonty, dostarczenie dobrego sprzętu medycznego czy komputerowego. Cała pula obejmowała 420 milionów złotych, a szczególnym względem objęte były placówki, które ucierpiały podczas jesiennej powodzi z 2024, jednak na Lubelszczyznę po tym naborze trafi 21,5 miliona złotych, rozdysponowane na 67 lecznic. Beneficjentami tego naboru będą trzy chełmskie placówki, w tym miejski zakład, o którego sytuacji jakiś czas temu Was informowałem na antenie Radia Bon Ton. Oprócz tego wsparcie dostaną też dwie przychodnie z Krasnego Stawu. Listę wszystkich placówek sprawdzicie na stronie fenix.nfz.gov.pl. A podkreślę tylko, że Filip Nowak, prezes NFZ, zapowiada, że całkiem możliwe będzie uruchomienie trzeciego naboru jeszcze w tym roku kalendarzowym. W minionym z kolei, w zależności od wielkości zakładu, te mogły otrzymać dotacje od 300 tysięcy do 600 tysięcy złotych. A przecież w końcu podstawowa opieka zdrowotna jest szczególnie ważna w tym właśnie pierwszym kontakcie, abyśmy byli zdrowi, aby to zdrowie w kryzysowych momentach można było podratować, aby to wszystko działało i abyśmy byli zdrowi. Tak więc za dzisiaj Wam dziękuję, życzę miłego dnia i oczywiście dużo zdrowia. Janek Zieliński, Witamina FM, Radio Bon Ton.
0: Program sponsoruje doradca ubezpieczeniowy Kinga Jędrzejewska, Hełm Lwowska 13R. Bon Ton.

0: Czas!
1: Reklama. Tomlux Polskie Składy Budowlane. Urealnimy Twoje marzenia. Polecamy nowoczesne wzory ogrodzeń firmy Joniec. Stworzymy wizualizację ogrodzenia według Twojego pomysłu. Kostkę brukową i architekturę betonową Polbruk i Semelrock oraz materiały budowlane, remontowe i wykończeniowe. Tomlux Polskie Składy Budowlane. Hełm ceramiczna 32C. Zapraszamy!
2: Garaż Top Service Wołyńska 53 zaprasza na badania techniczne. Garaż Top Service. Świadczymy usługi w zakresie wymiany rozrządów i sprzęgła, napraw zawieszenia i ustawiania zbieżności. Właścicieli wszystkich modeli samochodów Peugeot, Citroën, Renault zapraszamy na regenerację tylnych belek. Pomoc drogowa 24 godziny na dobę. Garaż Top Service. Chełm, ulica Wołyńska 53. Telefon 82 565 1096. Uwaga! Dysponujemy samochodem zastępczym na czas naprawy. A, i naprawiamy też busy.
3: Sprzedaję mieszkanie po mamie na Słoneczku, ale przychodzą tylko oglądacze. Jedni chcą tylko zbić cenę, inni w ogóle się nie odzywają.
4: Miałam tak samo z domem na Bazylanach. W końcu poszłam do Północ Nieruchomości na darmową konsultację. Dowiedziałam się, co trzeba załatwić, jak dobrze wystawić, jak uniknąć takich oglądaczy.
3: Serio?
4: Tak. W poniedziałki i piątki od 11 do 13 na Lubelskiej 31 można bez żadnej presji porozmawiać o papierach, cenie i jak to wszystko ogarnąć.
3: I co? Udało Ci się sprzedać?
4: Na początku myślałam, że sama dam radę, ale dobrze, że zleciłam to Północy. Sprzedali szybko, pomogli z kredytem, a teraz mam spokój i nowe znalezione przez nich mieszkanie.
5: Północ Nieruchomości. Bezpłatne konsultacje w Chełmie. Poniedziałki i piątki od 11 do 13, ulica Lubelska 31.
6: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym

0: Cena sprzed obniżki 21,49, teraz tylko 9,99 za kilogram. Tak, tylko 9,99 za kilogram karkówki. A soczysty filet z piersi kurczaka, cena sprzed obniżki 19,99. Teraz jedynie 14,99 za kilogram.
1: Tanie tutaj jest, stokrotka.
2: Innowacyjne, doskonale zaprojektowane, zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi Q5. Imponującego SUV-a w ofercie Business Edition, dostępnego w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
3: Reklama. Bon.

0: przewrotne. W tych naszych szybkich czasach, żeby nie zaburzać tempa naszego życia, wszystko można kupić, zamówić przez internet. Więc od dawna nikogo nie dziwi fakt, że drugą połówkę też można znaleźć w sieci. Kiedyś były anonse towarzyskie, to takie info dla wszystkich zetek. Później Gary Crayman przeniósł te anonse na łono jednej z pierwszych aplikacji randkowych na świecie, o dumnej nazwie Match.com, a dzięki niej miliony ludzi znalazły miłość i oparcie w drugim człowieku. Kilka lat po otworzeniu tej aplikacji okazało się, że jego była żona również znalazła nowego partnera właśnie dzięki Match.com. I teraz wyobraźcie sobie ten poziom skuteczności produktu. Stworzyć narzędzie, które działa tak dobrze, że pomaga nawet własnej byłej rozpocząć nowy rozdział. No to chyba jest najbardziej bolesny dowód jakości usługi w historii internetu.
1: Bodom Radio.

0: Reklama.
1: W domu weselnym za Borkiem była moja studniówka. Tam również z Andrzejem zorganizowaliśmy nasze wesele. A 2 tygodnie temu odbyły się chrzciny naszego Michasia. Zawsze byliśmy zadowoleni z obsługi i bardzo dobrego jedzenia. A ty jaką imprezę chcesz zorganizować w domu weselnym za Borkiem?
2: Dom weselny za Borkiem. Chełm, ulica Hrubieszowska 135. Telefon 785 701 066. Uwaga, posiadamy wolne terminy weekendowe jeszcze w tym roku.
3: Przychodnia Marmet zaprasza do gabinetu stomatologicznego. Świadczymy usługi w zakresie stomatologii zachowawczej, dziecięcej, chirurgii, endodoncji i protetyki. Najnowszy sprzęt – pantomogram 3D. Wykonujemy badania USG i RTG oraz bezpłatne badania mammografii w ramach NFZ dla pań w wieku od 45 do 74 roku życia w nowoczesnej technologii cyfrowej. Ponadto oferujemy wizyty i konsultacje lekarzy specjalistów ortopedii dla niemowląt, dzieci i młodzieży. Przychodnia Marmet, Chełm, Obłońska 9, telefon 82 563 90 74. Zadzwoń, zapewniamy szybkie terminy badań.
4: Planujesz zakup pieca gazowego lub na paliwa stałe? A może szukasz instalacji grzewczej i centralnego odkurzania? Przyjdź i skorzystaj z fachowego doradztwa doświadczonego zespołu. Specjalnie dla Ciebie dobierzemy stacje uzdatniania i odżelaziania wody, systemy grzewcze, kanalizacyjne i rekuperatory powietrza. To wszystko i wiele więcej w hurtowni hydraulicznej Termotop w Chełmie, ulica Hrubieszowska 54. Instalatorom zapewniamy dogodne warunki współpracy. Termotop. Znajdź nas, bo warto.
0: Reklama.
5: To, co dzieje się najbliżej nas, często ma największy wpływ na codzienność. Zgodzicie się chyba. Za chwilę na 104,9 FM lokalny serwis informacyjny.
6: Zapraszam na lokalne wiadomości Radia Bon Ton. Przed mikrofonem Eliza Kudalska-Nawosat. Długi weekend przed nami, na drogach zaczną się większe ruchy. Samochody wypełnią trasy wyjazdowe, kierowcy ruszą na krótkie urlopy, rodzinne spotkania i turystyczne wypady. To czas, gdy kilka minut pośpiechu może kosztować znacznie więcej niż tylko opóźnienie podróży. Policja przypomina, im większy ruch, tym większa odpowiedzialność każdego uczestnika ruchu. Funkcjonariusze zapowiadają wzmożone kontrole prędkości i trzeźwości kierowców. Sprawdzą również, czy pasażerowie korzystają z pasów bezpieczeństwa, a dzieci są przewożone zgodnie z przepisami. Przed wyjazdem warto poświęcić kilka minut na sprawdzenie stanu technicznego auta i zaplanowanie trasy. Eksperci podkreślają, że jednym z najgroźniejszych przeciwników kierowcy pozostaje zmęczenie, które może spowolnić reakcję równie skutecznie jak alkohol. Policjanci przypominają także o nowych przepisach. Obowiązują od dziś i te nowe regulacje dotyczą nie tylko kierowców. Obowiązek jazdy w kaskach ochronnych obejmuje rowerzystów oraz użytkowników hulajnóg elektrycznych i innych urządzeń transportu osobistego do 16 roku życia. To jednak nie koniec zmian. Dzieci poniżej 14 lat nie mogą samodzielnie poruszać się hulajnogami elektrycznymi po drogach publicznych. Nowe przepisy mają poprawić bezpieczeństwo najmłodszych uczestników ruchu i jest to odpowiedź na rosnącą popularność hulajnóg i rowerów, ale także coraz większą liczbę niebezpiecznych zdarzeń z ich udziałem. O tym, dlaczego zmiany są potrzebne, mówi Mariusz Ostrowski, dyrektor Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Chełmie.
7: W ubiegłym roku było aż 1000 wypadków z udziałem hulajnóg. No i niestety 10 osób poniosło śmierć na drodze. W związku z tym ci użytkownicy powinni korzystać z wyznaczonych ścieżek. Przy braku można poruszać się jezdnią, ale tylko wtedy, kiedy ograniczenie prędkości jest do 30 km. Przy chodnikiem można poruszać się hulajnogą. Oczywiście tylko w wyjątkowych sytuacjach, gdy nie ma ścieżki rowerowej.

0: ani drogi o tej prędkości dopuszczalnej do 30 km. Prędkość, jaka obowiązuje dla hulajnóg, to jest oczywiście do 20 km tylko. Bardzo często widzimy, że te hulajnogi z dużo większą prędkością się poruszają.
1: Od dziś obowiązują także nowe zasady dotyczące redukcji punktów karnych. Kierowcy nie będą już mogli usuwać punktów zdobytych za najpoważniejsze wykroczenia drogowe poprzez udział w specjalnych kursach.
2: Słuchacie wiadomości lokalnych Radia Bon Ton.
1: Podczas ostatniej sesji Rady Gminy Chełm wójt Wiesław Kociuba przedstawił szczegółowy raport z działalności samorządu. W swoim wystąpieniu omówił najważniejsze inwestycje infrastrukturalne. Gmina Chełm konsekwentnie rozwija sieć wodno-kanalizacyjną. Jak poinformował wójt, 24 kwietnia podpisano umowę na opracowanie dokumentacji projektowej dla 12 odcinków sieci wodociągowej o łącznej długości około 2 km. Inwestycje obejmą Żółtańce, Kolonię, Pokrówkę, Zawadówkę, Podgórze, Okrzów, Chorodyszcze, Rozdżałów oraz Kolonie przy drodze wojewódzkiej w Deputyczach Królewskich i Ochorzy. Wartość dokumentacji wynosi około 97 tysięcy złotych. Równocześnie rozpoczęła się budowa sieci kanalizacji sanitarnej przy ulicy Wiosennej w Pokrówce. Umowę o wartości 152 tysięcy podpisano w maju z wykonawcą z Zamościa. A więcej na temat inwestycyjnych planów w tym samorządzie znajdziecie w materiale na portalu Super Tydzień. Młodzieżowy Dom Kultury w Chełmie czeka na zgłoszenia do nowych inicjatyw dla młodych pasjonatów sztuki wizualnej. Mowa o regionalnym dziecięcym konkursie fotograficznym Cień, który organizowany jest we współpracy z grupami Paparazzi Kids oraz Młodszy Animator MDK. Głównym zadaniem stającym przed uczestnikami jest własna unikalna interpretacja tytułowego cienia. Projekt ma na celu nie tylko rozwijanie umiejętności technicznych młodego pokolenia, ale także wspieranie młodych talentów i promocję Chełma jako ośrodka przyjaznego twórczości dziecięcej. Konkurs skierowany jest do dzieci w wieku od 10 do 13 lat, które mieszkają lub uczą się na terenie powiatu chełmskiego. Pracę wraz z wypełnioną przez rodziców lub opiekunów kartą zgłoszeniową należy przesłać drogą elektroniczną na adres mailowy MDK-u. Termin nadsyłania zgłoszeń mija 22 sierpnia. A finałem wydarzenia będzie uroczysty wernisaż połączony z wręczeniem nagród 22 września.
2: Bon Ton Radio na

0: Kultura nie stoi dziś w kącie, wręcz przeciwnie. Zaraz zajmie centralne miejsce na naszej antenie, a to za sprawą Marty Łupkowskiej, która zaprasza na Bliżej Kultury.
1: Program sponsoruje Stowarzyszenie IMX Studio. Wspieramy lokalną kulturę i muzykę. Chełm, ulica Hrubieszowska 80.
2: Bliżej Kultury.
3: Zapraszam, Monika Łupkowska. Młodzieżowy Dom Kultury w Chełmie ogłosił start nowej inicjatywy dla młodych pasjonatów sztuki wizualnej. Mowa o regionalnym dziecięcym konkursie fotograficznym Cień 2026, który organizowany jest we współpracy z grupami Paparazzi Kids oraz Młody Animator MDK. Głównym zadaniem stojącym przed uczestnikami jest własna unikalna interpretacja tytułowego cienia. Projekt ma na celu nie tylko rozwijanie umiejętności technicznych młodego pokolenia, ale także wspieranie młodych talentów i promocję Chełma jako ośrodka przyjaznego dziecięcej twórczości. Konkurs skierowany jest do dzieci w wieku od 10 do 13 lat, które mieszkają lub uczą się na terenie powiatu chełmskiego. Udział w wydarzeniu jest całkowicie bezpłatny, a każdy uczestnik może zgłosić maksymalnie 2 zdjęcia. Organizatorzy podkreślają, że kluczowa będzie autentyczność nadsyłania prac. Fotografie muszą być absolutnie samodzielnym dziełem autora. Regulamin całkowicie wyklucza współautorstwo oraz stosowanie fotomontaży. Prace wraz z wypełnioną przez rodziców lub opiekunów kartą zgłoszeniową należy przesyłać drogą e-mailową na adres sekretariat@mdkhelm.pl. Termin nadsyłania zgłoszeń mija 22 sierpnia. Nad prawidłowym przebiegiem konkursu czuwać będzie profesjonalne jury, które przyzna nagrody rzeczowe oraz wyróżnienia. Oficjalne ogłoszenie wyników zaplanowano 8 września. Finałem wydarzenia będzie uroczysty wernisaż połączony z wręczeniem nagród, który odbędzie się 22 września o godzinie 12 w Galerii na Górce w siedzibie MDK przy ulicy Pocztowej 41. Regulamin oraz niezbędne dokumenty są dostępne na stronie internetowej Młodzieżowego Domu Kultury.
1: Program sponsoruje Stowarzyszenie IMX Studio. Wspieramy lokalną kulturę i muzykę. Znajdziesz nas na Facebooku.
2: To jest Bonton Radio.

0: Reklama.
1: Wyobraź sobie życie, w którym wszystko masz pod ręką. Villa Połaniecka to nowa inwestycja w idealnym miejscu dla rodzin. W zasięgu kilku kroków żłobek, przedszkole i szkoła oraz basen, korty, boiska, park i sklepy. Koniec z porannym stresem i korkami. Taka właśnie jest lokalizacja nowej inwestycji Villa Połaniecka. Sprawdź szczegóły na www.k4t.pl albo zadzwoń 736 357 737.
2: Tato, słyszałeś o ACR?
3: A co to jest ACR?
4: ACR Autoczęści Rudka. Ponad 100 tysięcy używanych części w jednym miejscu. Rozruszniki, alternatory, wtryski, pompy, turbiny, części blacharskie i mechaniczne oraz największy wybór silników i skrzyń biegów w regionie.
2: To tu, gdzie ten robot?
4: Rudka, Podleśna 9. Wylot z Chełma na Krasny Staw. Telefon 601 500 636. Odwiedź nas osobiście lub na acr.pl.
5: Masz już plany na wiosnę i na lato? Remont kuchni czy wymarzone wakacje pod palmami? Nie musisz wybierać. We Wschodnim Banku Spółdzielczym w Chełmie czeka na Ciebie kredyt 4 pory roku. Weź do 30 tysięcy złotych z gwarancją spokoju. Stałe oprocentowanie 6,5% przez cały czas. Spłata rozłożona nawet na 36 miesięcy. RRSO 8,92%. Odwiedź nasze placówki. Wschodni Bank Spółdzielczy. Z nami zrealizujesz marzenia.
6: Lubisz rysować, malować albo wyklejać? Jesteś uczniem szkoły podstawowej lub ponadpodstawowej? Weź udział w 7. edycji konkursu plastycznego Lubelskie Pięknieje i pokaż, jak fundusze europejskie zmieniają Twoją okolicę. Technika prac dowolna, pełna swoboda twórcza, formada 3 i wyobraźnia bez granic. Do wygrania atrakcyjne nagrody rzeczowe i profesjonalne zestawy plastyczne. Na pracę czekamy do 30 września. Nie zwlekaj, twórz i wygrywaj.
7: Fundusze europejskie dla Lubelskiego. Razem rozwijajmy nasze województwo. Więc na fundusze.ue.lubelskie.pl. Zapraszam, Jarosław Stawiarski, marszałek województwa lubelskiego.
8: Spot dofinansowany z Unii Europejskiej.
9: Odkryj Volkswagena Polo ze światłami LED, cyfrowymi zegarami oraz multifunkcyjną kierownicą w standardzie. Ten kultowy model z zaskakująco bogatym wyposażeniem czeka na Ciebie w atrakcyjnej cenie. Już od 65 990 zł. Wybierz miejskie auto, z którego nie chce się wysiadać. Szczegóły u partnera.
10: Volkswagen.
11: Hej dzieciaki, hej rodzice! 6 czerwca bawimy się razem w Kumowej Dolinie. Urząd Miasta Chełm i Rada Osiedla Cementownia zapraszają na kolorowy Dzień Dziecka z budżetu obywatelskiego. Od 14 czekają na Was występy, konkursy, joga dla dzieci, pokazy karate, dmuchańce, malowanie buziek i mnóstwo zabawy. Będzie piana party, piłkarskie emocje i słodkie nagrody. Spotkajmy się w amfiteatrze Kumowa Dolina 6 czerwca od godziny 14. Wstęp wolny. Przyjdźcie całymi rodzinami i bawcie się razem z nami.
0: Reklama.
12: Bonton Radio. Na dzień dobry.

0: Za 10 minut, godzinę 10, rozpoczniemy faktami z kraju, z zagranicy, będzie trochę sportu, a potem sprawdzimy, co planuje dla nas pogoda, także zostańcie z nami.
1: Słuchacie Bonton Radio.

0: Sponsorem programu jest Bieluch, producent twarogu wyróżnionego znakiem jakość tradycja.
1: Sponsorem programu jest Centrum Akumulatorów, Chełm Kolejowa 5, grupa dostawcy prądu, Volt Polska.
2: Reklama.
0: Specjalistyczne centrum wspierające edukację włączającą w Chełmie działa przy specjalnym ośrodku szkolno-wychowawczym i współpracuje z miejskimi szkołami i przedszkolami. Projekt jest finansowany przez Unię Europejską. Tworzymy przestrzeń, w której każdy może uczyć się i rozwijać w atmosferze akceptacji, wspierając nauczycieli i rodziców szkoleniami, doradztwem i nowoczesnymi pomocami dydaktycznymi. CWEW Chełm pomaga tworzyć szkołę otwartą i przyjazną, dostosowaną do potrzeb wszystkich uczniów. Specjalistyczne Centrum wspierające edukację włączającą w Chełmie działa przy specjalnym ośrodku szkolno-wychowawczym i współpracuje z miejskimi szkołami i przedszkolami. Projekt jest finansowany przez Unię Europejską. Tworzymy przestrzeń, w której każdy może uczyć się i rozwijać w atmosferze akceptacji, wspierając nauczycieli i rodziców szkoleniami, doradztwem i nowoczesnymi pomocami dydaktycznymi. CWEW Chełm pomaga tworzyć szkołę otwartą i przyjazną, dostosowaną do potrzeb wszystkich uczniów.
1: Inspira nie tylko Cię zainspiruje, ale również da Ci pomysł na Twoją nową łazienkę. Największy salon łazienek w Chełmie Inspira zaprasza i oferuje wszystko do Twojej nowej łazienki. Płytki i armaturę w szerokim wyborze oraz bezpłatny profesjonalny projekt. Przyjdź, zobacz gotowe ekspozycje. U nas każdy znajdzie coś dla siebie. Salon łazienek Inspira Chełm, Aleja 3 Maja 26, obok Vendo Parku.
3: Wiosna w powietrzu. Ekscytacja w sercu. Już wiem! Przyszło natchnienie na wielkie koszenie. Zainspiruj się wiosennymi ofertami Stihl i skorzystaj z 10 lat RRSO 0% na cały asortyment. Oszczędź 650 zł przy zakupie kosiarki z dwoma akumulatorami lub wybierz kosy z atrakcyjnymi dodatkami. Promocja obowiązuje od 14 marca do 30 czerwca. Wszystko Stihlowe i do pracy gotowe. Szczegóły u autoryzowanych dealerów Stihl i na www.stihl.pl. 100 lat Stihl. Nasz jubileusz, Twoje okazje.
1: Autoryzowany dealer, firma Precto zaprasza. Chełm Lwowska 13 W przez 14 obok pawilonu Chrobry i Lubelska 82. Krasny Staw Przemysłowa 7. Auto Viva. www.prekto.pl.
4: Patrzę przez okno i nie ma tu tych ludzi.
5: Nie to okno, tato. To tu. 13 milionów potencjalnie kupujących czeka, by zobaczyć Twoje ogłoszenie.
6: Wystaw, sprzedaj, kup. Oto moto. To tu.
2: Reklama.
7: Bonton Radio i wszystko.

0: bez kasku ani róż. Od dziś ważne zmiany dla dzieci i młodzieży. Unia Europejska szykuje się na sezon pożarów lasów. Za chwilę też tenisowa światowa jedynka o Maji Chwalińskiej. Marcin Krzemiński. Od dziś młodzież do 16 roku życia może jeździć na hulajnogach elektrycznych tylko w kaskach. Przepisy obejmą też dzieci do 7 roku życia przewożone rowerem. To ważne, bo jak podkreślają eksperci, kask ratuje życie. O czym doskonale wiedzą na przykład uczniowie szkoły podstawowej nr 15 w Lublinie i mają ze sobą dziś nie tylko kaski, ale i też odblaski.
1: Pewnie kaski są teraz bardzo potrzebne, bo jest coraz więcej wypadków.
2: No jakby, żeby być bezpiecznym, bo mogą być różne urazy głowy.
3: Trzeba mieć wyobraźnię.
0: Wyobraźnia się przyda, żeby przewidywać sytuację na trasie przejazdu i w ten sposób unikać groźnych sytuacji. Policja dodatkowo przypomina, że na hulajnodze nie można przewozić zwierząt, jechać z dużą prędkością czy rozmawiać przez telefon. Ostatnie godziny dzielą nas od kolejnego długiego weekendu. Szkoły zawieszają lekcje do poniedziałku, a jeśli ktoś wziął urlop na piątek, to będzie miał 4 dni wolnego. I takich szczęściarzy nie brakuje, co widać w systemach rezerwacyjnych hoteli i pensjonatów, między innymi w Beskidach, potwierdza Karolina Fuchs z Urzędu Miasta w Wiśle.
4: Obłożenie turystyczne jest spore. Na ten moment sięga ono blisko 80%. Natomiast w związku z tym, że w tym roku splotły nam się w tym czasie terminy dwóch dużych festiwali, Festiwalu Słowa imienia Jerzego Pilcha Granatowe Góry oraz Festiwalu Dziewięciu Festiwal, spodziewamy się, że tych gości będzie jeszcze więcej.
0: Na długi weekend jedźcie spokojnie i rozważnie, zwłaszcza, że od dziś do poniedziałku będzie więcej policyjnych patroli na drogach. I o mandat nie trudno. Funkcjonariusze będą mierzyć prędkość, z jaką jedziemy. Sprawdzą też m.in., czy nie prowadzimy pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających. Unia Europejska przygotowuje się na pożary lasów. Poznaliśmy plan gotowości niemal 800 strażaków z 14 krajów, w tym Polski, będzie rozmieszczonych w najbardziej narażonych na pożary krajach wspólnoty, czyli na Cyprze, we Francji, Włoszech, Hiszpanii, Portugalii i Grecji. Stan gotowości postawiona jest także unijna flota, czyli 22 samoloty gaśnicze i 5 śmigłowców. Najpierw Maja Chwalińska, a chwilę później światowa numer 1 powalczą dziś o awans do półfinału Rolanda Garrosa. Nasza tenisistka, która stała się objawieniem paryskiego turnieju, na korty wyjdzie za godzinę o 11 i zmierzy się z Anną Kalińską z Rosji. W drugim ćwierćfinale zagra dziś Aryna Sabalenka, która o Chwalińskiej mówi tak.
5: I've been watching couple of her matches.
6: Oglądałam kilka jej meczów, a kilka dni temu przypadkiem widziałam, jak trenowała. Korty ziemne naprawdę dobrze pasują do jej stylu gry. Dobrze się porusza, często zmienia rytm, jest sprytna, świetnie gra w obronie i jest wojowniczką. W przyszłości może być czołową zawodniczką w turze.
5: Yeah, definitely future top player.
0: Białorusinka bezpośrednio po meczu Chwalińskiej powalczy o półfinał French Open z Rosjanką Dianą Schneider.
7: Radio Sport.

0: wiadomości sportowe Mateusz Stanicki. Zapraszam. Dziś towarzyski mecz Polski piłkarzy z Nigerią. Czy to będzie ostatnie spotkanie Roberta Lewandowskiego na Stadionie Narodowym? Tego nie wiadomo, bo kapitan naszej kadry nie zdradził jeszcze swoich planów na kolejny sezon. Wiadomo jednak, że jego kariera w reprezentacji powoli zmierza do końca, a jego następców nie widać. Selekcjoner Jan Urban ma tego świadomość.
1: Też się o to obawiam. Oczywiście, że tak. Powiem inaczej. To będzie niemożliwe, żeby Roberta zastąpić, jeśli popatrzymy na ile spotkań i ilość strzelonych bramek. Tacy goście się rodzą raz na nie wiadomo ile lat i będzie bardzo, bardzo trudno.
0: Mecz z Nigerią na Stadionie Narodowym dziś o 20:45. Znamy pierwsze półfinalistki. French Open. Mira Andrijewa pokonała gładko Rumunkę Sorana Kirstę 6-0-6-3. A w ukraińskim pojedynku Marta Kostiuk wygrała z Eliną Svitoliną 6-3-2-6-6-2. Kostiuk jest w tym roku niepokonana na mączce, ale zdaniem byłej liderki rankingu Angeliki Kerber wciąż nie jest główną pretendentką do tytułu.
2: Myślę, że faktycznie faworytką będzie Sabalenka, jest numer jeden i to jest faworytka zawsze, obojętnie na jakim poziomie, więc w tej chwili na pewno faworytką zostanie Sabalenka.
0: Kerber, tak jak wielu ekspertów, jest zaskoczona i zachwycona grą Mai Chwalińskiej.
2: Wszystkich to zaskoczyło i cała Polska się w tej chwili też cieszy, bo muszę powiedzieć, wygrać i wyjść z eliminacji i teraz być w ćwierćfinale w Paryżu. Na pewno może już być dumna, ale oczywiście jeszcze jest w turnieju, grać ćwierćfinał i to jest coś niesamowitego i życzę Mai oczywiście co najlepszego w ćwierćfinale.
0: Maja Chwalińska dziś o 11 zagra z Anną Kalińską, po nich na kort wyjdą Aryna Sabalenka i Diana Schneider. Reprezentacja polskich koszykarzy 3-3 przegrała z Łotwą 20-22 po dogrywce w swoim drugim meczu grupy B jubileuszowych 10. Mistrzostw Świata, które trwają w Warszawie na placu Defilad pod Pałacem Kultury i Nauki. Wcześniej Polacy przegrali z zespołem Mongolii 19-21. W czwartek biało-czerwoni zagrały jeszcze z Czechami, a ich ostatnimi rywalami w grupie będą wiceliderzy rankingu FIBA 3-3 Amerykanie.
3: Program sponsoruje stacja kontroli pojazdów i serwis tachografów cyfrowych AM Trans. Hełm Przemysłowa 28. Sponsorem prognozy pogody jest salon meblowy i studio mebli kuchennych Black Red White. Hełm, ulica Okrzowska 27.
4: Na Dolnym Śląsku do 16 stopni, na Podkarpaciu nawet 27, w większości regionów jednak od 22 do 25. I to są te najlepsze wieści, bo dużo słońca tylko na północnym wschodzie i na wybrzeżu. Poza tym może padać deszcz, możliwe też burze, miejscami z gradem.
3: Program sponsoruje stacja kontroli pojazdów i serwis tachografów cyfrowych AM Trans. Hełm Przemysłowa 28. Sponsorem prognozy pogody jest salon meblowy i studio mebli kuchennych Black Red White. Hełm, ulica Okrzowska 27.
5: Bon Ton Radio 104,9 FM. Na dzień dobry.
6: Sponsorem programu jest Bieluch. Dobry duch zdrowego śniadania.
7: Sponsorem programu jest Centrum Akumulatorów, dystrybutor zasilania awaryjnego i akumulatorów do wszystkich pojazdów.
8: Jest 10:07. Jeśli lista zadań nadal wygląda groźnie, to spokojnie, papier wszystko przyjmie. Najważniejsze, żeby dzień przyjmował także odrobinę dobrego humoru i ciekawych informacji. A tego w naszym radiu nie brakuje. Kamil Bugowski, kłaniam się nisko. Jestem z Wami do 12:00.

0: audycja reklamowa.
1: Naszym gościem jest Wojciech Kowalczyk, wójt gminy Krasnystaw. Panie wójcie, przed nami drugie forum gospodarcze gminy Krasnystaw. Pierwsza edycja zgromadziła prawie 100 uczestników. Czy to właśnie ten odbiór zdecydował o kontynuacji wydarzenia?
2: Tak, bo pierwsza edycja z całą pewnością była sukcesem i rozmowy, które wówczas były prowadzone i te komentarze, które pojawiły się po pierwszej edycji, tylko utwierdziły mnie w przekonaniu, że trzeba tę ideę kontynuować. Zresztą z samego początku, kiedy zdecydowałem się na pierwszą edycję, zakładałem, że będzie to impreza cykliczna i rok po roku będziemy ją uzupełniać o te tematy, które są w danym roku, w danym czasie najważniejsze dla rozwoju gminy, dla mieszkańców i dla przedsiębiorców.
1: Hasło tegorocznego forum brzmi energia, współpraca, rozwój. Co to oznacza w praktyce?
2: To hasło jest bardzo szerokie. Ono nie mówi jedynie o energii w takim bezpośrednim rozumieniu, chociażby energii elektrycznej, ale w ogóle o energii, o ludziach, o potencjale, o aktywności. To się wiąże ze współpracą. Współpraca z kolei daje rozwój. Zamysł jest taki, aby te słowa w taki najbardziej szeroki sposób oddawały ideę tego spotkania, którym jest forum gospodarcze. I mam nadzieję, że to się nam udało i te słowa doskonale definiują cel, jaki mamy postawiony przed tym forum. Forum nie jest klasyczną konferencją. Od samego początku zakładaliśmy, organizując już pierwszą edycję, że ma być to forum dyskusyjne, że to ma być miejsce, w którym przedstawiane są pewne propozycje, ale też słuchamy informacji zwrotnej. Bardzo mi osobiście zależy na tym, żeby wysłuchać przedsiębiorców, uczestników tego spotkania, specjalistów, ekspertów i zestawić nasze pomysły czy propozycje z ich odpowiedzią na to, co na forum przedstawimy, bo przecież nie robimy tego dla siebie jako organizatorzy, tylko robimy to, aby osiągnąć efekt dla społeczeństwa, dla przedsiębiorców. Taki jest cel.
1: W programie forum pojawia się również przykład młynów Kapka. Dlaczego jest on tak istotny?
2: Przykład młynów Kapka to jest przykład, że odwaga i determinacja może prowadzić do bardzo dużych przedsięwzięć. I w gminie takiej jak Krasnystaw, która nie jest przecież jakąś wielką gminą, tak, to średnia gmina 8-tysięczna, może powstać inwestycja na miarę ogólnopolską czy nawet europejską, bo rozmach tej inwestycji to nie tylko młyn, ale również elewatory. Wielkość tego obiektu, jego przyszłe moce przerobowe to jest inwestycja na miarę kraju i Europy. I takie przykłady mają pomóc ściągnąć kolejnych inwestorów, właśnie odważnych inwestorów, którzy nie patrząc na to, że jesteśmy gminą, zresztą może niezbyt dużą, czy też tak na tak zwanej ścianie wschodniej, ale zechcą tutaj inwestować i rozwijać swój biznes.
1: Szanowni Państwo, naszym rozmówcą był Wojciech Kowalczyk, wójt gminy Krasnystaw. Dziękujemy za rozmowę.
0: Audycja reklamowa.
3: Reklama. Chcesz pielęgnować swój ogród wygodnie i profesjonalnie? Odwiedź autoryzowanego dealera Stihl i skorzystaj z oferty urządzeń akumulatorowych. Pilarka, kosa, kosiarka, nożyce do żywopłotów. To tylko niektóre z nich. Postaw na markę Stihl i skompletuj niezbędny zestaw urządzeń. Aktualnie oferujemy raty 0% na wszystkie urządzenia Stihl. Zapraszamy.
4: Fino Market. Chełm, ulica Rampa Brzeska 7A. To tam, gdzie te duże traktory.
5: W poniedziałek przychodzi glazurnik, a ty w dalszym ciągu nie wybrałaś płytek do łazienki. Doskonale wiesz, że wszędzie trzeba je zamawiać i długo czekać.
6: A słyszałeś o outlecie Tania Glazura? Do wyboru mają ponad 300 wzorów od ręki. Na pewno tam coś wybierzemy.
5: Outlet Tania Glazura to płytki w cenie już od 9 zł 99 groszy za metr kwadratowy i wyprzedaże do minus 85%. Fachowa obsługa i wszystko dostępne od ręki. Chełm Okrzowska 27.
6: Tanio i od ręki.
7: Teraz wizualizacja 3D twojej wymarzonej łazienki gratis.
8: Forma nie bierze się znikąd.
9: Zdrowie nie bierze się znikąd.
8: Skocz po nowość. Tylko mleko i żywe kultury bakterii. Aż 17 gramów białka w jednym kubeczku wyjątkowego, niskotłuszczowego serka naturalnego Bieluch.
9: Dużo białka, mało tłuszczu. Serek Bieluch.
8: W zdrowym ciele zdrowy duch. Bieluch.
10: Doradzamy, sprzedajemy i instalujemy od lat, a grono zadowolonych klientów wciąż rośnie. Saniterm. Hurt i detal artykułów techniki grzewczej, instalacyjnej i sanitarnej. Duży wybór, rabaty i najlepsi fachowcy. To nas wyróżnia. Hurtownia hydrauliczna Saniterm. Chełm Okrzowska 39. www.saniterminfo.pl. Saniterm. Dobrze trafiłeś.

0: Kawieprzowa. Wieprzowa. Cena sprzed obniżki 21,49. Teraz tylko 9,99 za kilogram. A polskie pomidory malinowe. Cena sprzed obniżki 14,99. Teraz tylko 6,99 za kilogram. Tak, tylko 6,99.
1: Tanio tutaj jest 100-krotka.
2: My, pracownicy Agaty, zwracamy się do stolarzy, żeby tak się nie martwili tym, że mamy takie szafy, które dają się dopasować we wnękę i doskonale można je skonfigurować.
3: Są jeszcze klienci, którzy na waszą szafę cierpliwie poczekają kilka miesięcy.
4: A tych, co chcą mi szafę Adbox nawet kilka dni, zapraszamy do Agaty.
5: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Do 40 rat 0% albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł. Tylko w Agacie, tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl.
6: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
7: Reklama. Bon Ton Radio. Na dzień dobry.

0: Od czasu do czasu pojawiają się wiadomości, które naprawdę brzmią jak krok w przyszłość i nie chodzi tu o jakieś latające samochody, deskorolki czy inne jedzenie w pigułkach. Chodzi o coś bardziej przyziemnego, dzięki czemu można śmiało patrzeć nie tyle w przyszłość, co na nasz piękny świat. Naukowcy z Korei opracowali metodę, która w eksperymentach pozwoliła regenerować nerwy siatkówki i przywracać widzenie. Przed badaczami jeszcze długa droga, ale po raz pierwszy udało się uzyskać długotrwałą regenerację komórek odpowiedzialnych za wzrok. No, jest to naprawdę duży sukces i właśnie za takie wiadomości lubię naukę. Bo podczas gdy my zastanawiamy się, gdzie odłożyliśmy okulary, ktoś po drugiej stronie świata pracuje nad tym, żeby miliony ludzi mogły kiedyś odzyskać możliwość patrzenia na świat. Dosłownie.
1: Bonton Radio i wszystko gra.

0: Reklama.
1: Wyobraź sobie, że właśnie tak brzmi twoja kosiarka. Nic nie słyszysz? No właśnie. Wyobraź sobie, że już nie musisz tracić czasu na koszenie. Wyobraź sobie tę ciszę, zaoszczędzony czas i swój trawnik regularnie koszony przez inteligentnego robota koszącego Husqvarna. To, czego nie musisz sobie wyobrażać, to możliwość zakupów w ratach 0%, RSO 0%.
2: Autoryzowany srebrny dealer Husqvarna, Garden Park, Hełm Mickiewicza 41, telefon 731-33-21-33.
3: Najlepszy opał w dobrej cenie tylko w składzie opału Szumiło. Jedyny w okolicy autoryzowany punkt odbioru węgla śląskiego z PGG. Odbierz swoje zamówienie szybko i wygodnie albo kup od ręki. Węgiel śląski odsiany bez miału od 1450 zł za tonę z transportem. Certyfikowany pelet. Zapraszamy. Hełm, Chrubieszowska za Borkiem. Telefon 82 560 33 92.
4: Ponad 10-letnie doświadczenie pozwala nam gwarantować jakość naszych usług. Profesjonalnie regenerujemy turbosprężarki autosobowych, busów, ciężarówek, maszyn rolniczych oraz budowlanych. Turbo Wschód. Sawin Zielona 1. Czas realizacji usługi do 24 godzin. Możliwość odbioru uszkodzonej turbosprężarki od klienta na terenie całego województwa lubelskiego. Kompleksowa usługa wykonana w naszym warsztacie przedłuża gwarancję do 18 miesięcy. Centrum Regeneracji Turbosprężarek Turbo Wschód. Sawin Zielona 1. Telefon 505 180 770.
5: W pracy, w domu, w rytmie dnia.
4: Spotkaj się z nami na 104,9 FM.
5: Newsy, goście i twoja muzyka.
6: Od poniedziałku do piątku, od 12.
7: Sponsorem programu jest Salon Samochodów Używanych Best Auto. Hełm, ulica Kopernika 52.
0: Reklama.
8: Wiążemy buty, sprawdzamy trykoty, bo czas na sportowy sprint przez najważniejsze wydarzenia ze świata kibicowskich emocji. Ze stoperem w ręku pojawił się w studiu Marcin Petruk.
9: Program sponsoruje AluPoint, wykonawca aluminiowych zadaszeń tarasów i ogrodów zimowych.
10: Sponsorem programu jest serwis samochodowy i stacja kontroli pojazdów 4 koła. Hełm, Aleja 3 Maja obok Kauflandu.
11: Ponton Radio Sport.
12: Sport, Marcin Petruk. Kolejny sukces Niny Oszwylek, lekkoatletki MKS-u Agroschelm, która brała udział w Mistrzostwach Polski Związku Stowarzyszeń Sportowych Sprawni Razem, które rozegrały się w Szczecinku. Zawodniczce udało się dotrzeć do podium, a tym samym potwierdziła dobrą formę przed zbliżającym się krajowym czempionatem, mówi trener Marek Mazurek.
13: Nina w swojej koronnej konkurencji 400 metrów uzyskała 62,97, jest to jej nowy rekord życiowy. Oczywiście wygrała mistrzostwa, zdobywając złoty medal w tej konkurencji. Również wystąpiła w konkurencji 200 metrów. Bieg odbył się w sesji popołudniowej i tutaj na tym dystansie linię mety minęła czasem 27 sekund 91 setnych na trzeciej pozycji, zdobywając brązowy medal.
12: Liczną grupą reprezentantów chełmski Agros miał również w zmaganiach lekkoatletyka dla każdego, której gospodarzem był Włocławek. O uzyskanych tam rezultatach powiemy w sobotnim magazynie sportowym. Z nowym doświadczeniem wrócił z rozgrywanej w Spale Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży Błażej Duda, jeden z pięściarzy UKS-u Roki Krasnystaw. Rywalizował tam w kategorii kadetów w wadze 70 kg i już w pierwszej walce trafił na mocnego przeciwnika. O szczegółach trener Zbigniew Rokosz.
14: Błażej za przeciwnika miał Marcela Miszkera z Boxing Team Chojnice. Zawodnik ten był rozstawiony już kilka razy, był mistrzem Polski, był rozstawiony w tej stawce zawodników, co już wróżyło ciężkie przejścia dla Błażeja. Próbowałem mu to wyperswadować, chociaż pomimo tego, że to dobry zawodnik, ale Błażej go nie znał osobiście i nie wiedział, jakie on ma tam zasługi.
12: Finalnie Błażej Duda przegrał walkę jednogłośną decyzją sędziów. 26 osób, w tym również reprezentanci Włodawy i Zamościa, rywalizowało w 7. turnieju w jesiennej ligi Steel Dart Hełm, a ten rozegrał się w formule 501 Double In oraz Double Out. Zmagania o podium relacjonuje Łukasz Duczmal.
15: W pierwszym półfinale spotkali się młodzi żoni sukcesów Piotr Jasiuk i Jakub Wodyk. Pierwszy finalista został wyłoniony dopiero w 5. ostatnim legu. Tutaj zdecydowanie lepiej zagrał Piotrek. W drugim półfinale Grzegorz Cieślak mierzył się z Koletą Stanecką. Koleta pogubiła się na dystansie i nie mogła znaleźć odpowiedzi na solidne granie przeciwnika. Mecz bez większych historii, pewna wygrana 3-0 dla Grześka.
12: W
15: finale debiutujący na tym etapie Piotr Jasiuk versus Grzegorz Cieślak. Młodość kontra doświadczenie. Choć ostateczny wynik tego nie oddaje, to Piotr zaprezentował solidną grę. Brakło trochę spokoju, może właśnie tego doświadczenia w najważniejszych momentach. Grzesiek zagrał swoje i pokazał dobrą skuteczność zarówno na otwarciach, jak i zamknięciach. Ostateczny wynik 0-4, pewna wygrana Grzeszka.
12: Ósmy turniej w jesennej ligi Stildart Helm rozegra się w najbliższy piątek.
0: Program sponsoruje Alupoint, wykonawca aluminiowych zadaszeń, tarasów i ogrodów zimowych.

0: Sponsorem programu jest serwis samochodowy i stacja kontroli pojazdów 4 koła. Chełm, Aleja 3 Maja obok Kauflandu.
1: Bonton Radio. Na dzień dobry.

Środa to taki mały piątek. Tak przynajmniej lubimy sobie tłumaczyć rzeczywistość. A jak piątek? No to wiadomo, weekend. Ale czy wiecie, skąd właściwie wziął się weekend? No właśnie, popularny model 5 dni pracy i 2 dni wolnego wprowadził prawie 100 lat temu Henry Ford. Tak, ten sam od silników Forda i od taśmy produkcyjnej, ten wynalazca.

0: Program sponsoruje twój agent ubezpieczenia Kinga Jędrzejewska. Hełm Lwowska 13R.
1: Miasto na fali. Opinie mieszkańców zbiera Kinga Miszczyk.
2: Gdyby wam umknęło, to jutro mamy Boże Ciało i wolne. Niektórzy mają wolny weekend, niektórzy muszą wrócić do pracy, ale jeżeli wolne, to oczywiście relaks. Jeżeli nie wiecie, jak się zrelaksować, oto kilka pomysłów od was, dla was.
3: Idę na spacer albo czytam książkę.
4: Sen.
5: Rower, spacer z sąsiadami, weekend do pracy w ogrodzie.
6: Słuchanie muzyki, czytanie książek.
7: Spędzenie czasu z znajomymi.
8: Odpoczynek na ryba.
9: Urlop w Polsce.
10: Jeżdżąc gdzieś, odpoczywając, czytając książki.
11: Ja uprawiam dużo sportu, jeżdżę motocyklem.
12: Do lasu, lubię zbierać grzyby, więc to też mnie na pewno odpręża.
13: W domu leżąc.
14: Zajmuję się trochę sportem, młodzieżą. Wolny czas mam wypełniony.
15: Dzień w dzień prawie na działeczce. Tak się relaksujemy.
16: Chodzę na basen, na gimnastykę.
17: Oglądam serial.
18: No ja to muzykę głównie, tak myślę. Albo jak jestem sama w domu, to śpiewam na cały głos, to z gardła boli.
19: Na rowerze.
3: Co ja mogę się relaksować? No spacer, działka oczywiście.
0: Program sponsoruje doradca ubezpieczeniowy Kinga Jędrzejewska. Hełm Lwowska 13R.
1: Reklama. Ciepłotech. Z nami nowoczesne systemy grzewcze i instalacyjne. Zamontujesz już dziś. Hurtownia hydrauliczna. Specjalne warunki współpracy dla instalatorów. Montaż źródeł ciepła zgodnie z zasadami czystego powietrza. Dokumentacja do programu Czyste Powietrze. Sieci preizolowane. Usługi hydrauliczne i stolarka okienna. Doradztwo, rzetelna wycena, 30-letnie doświadczenie. Ciepłotech. Jakość, komfort i efektywność każdej instalacji. Hełm Przemysłowa 26. Telefon 82 563 26 82. Enzos Almed, specjalistyczne gabinety lekarskie, Hełm, ulica 1 Pułku Szwoleżerów 25, informuje o uruchomieniu gabinetu badań ultrasonograficznych. Wykonujemy badania USG jamy brzusznej, tarczycy, węzłów chłonnych, piersi, jąder oraz USG Doppler naczyń szyjnych i USG Doppler naczyń kończyn dolnych. Zapisy na badania osobiście w siedzibie Enzos Almed, Hełm, 1 Pułku Szwoleżerów 25 lub telefonicznie pod numerami 82 565 66 55 lub 571 403 400.
20: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Maszynka do napojów mrożonych, granity i slushy Silverglass. Aż 200 zł taniej, 699 zł. Najniższa cena z 30 dni, 899 zł.
21: Lidl, to się opłaca.
1: Reklama. Bonton Radio. Na dzień dobry.

0: Zanim ruszymy dalej, zatrzymajmy się na chwilę przy tym, co najważniejsze. Wiadomości z kraju i ze świata, plus lokalne informacje, a i te pogodowe się znajdą. Więc za 10 minut posłuchajcie w Radiu Bonton serwisu informacyjnego.
1: To jest Bonton Radio.

0: Sponsorem programu jest Bieluch, producent serków i jogurtów z wysoką zawartością białka.
1: Sponsorem programu jest Centrum Akumulatorów, Chełm Kolejowa 5, grupa dostawcy prądu, Volt Polska.
2: Reklama. Leci od Plusa internet srogi. Mega szybki, stabilny, niedrogi. Odtwarza, streamuje i od 40 zł miesięcznie kosztuje. Po rabatach przez 2 lata taka cena obowiązuje. Szok jak niedużo, uff jak oszczędnie. Internet od Plusa w super cenie nabędziesz.
3: Przyjdź do Plusa. Od 25 miesiąca łączna cena od 45 zł po rabatach. O szczegóły zapytaj w salonie.
4: Przyjdź i sprawdź. Galeria Chełm i Plac Kupiecki 13.
5: Biegasz wyczynowo, a może tylko amatorsko? Dołącz do skrzydlatego biegu organizowanego przez PANS w Chełmie. Już 27 czerwca na lotnisku w Deputyczach Królewskich Chełmskiej Państwowej Akademii Nauk Stosowanych odbędzie się wyjątkowa biegowa rywalizacja na dystansie 5 km. Zapisz się już dzisiaj. Czeka na Ciebie ciekawy program i moc atrakcji. Więcej szczegółów na www.panshelm.edu.pl. Ostateczny termin zgłoszeń mija 21 czerwca. Liczba miejsc ograniczona.
6: Domowe jedzenie, kawa, herbata i dobra atmosfera w jednym miejscu. Nowo otwarta Akademia Smaku Słowianka zaprasza. Chełm Pocztowa 54B, tuż obok PANS. Obiady dnia, pierogi, kopytka, naleśniki, kanapki, sałatki i inne smakołyki. Do tego świeże ciasta i drożdżówki na słodko i na słono, na miejscu lub na wynos. Akademia Smaku Słowianka, Chełm Pocztowa 54B. U nas każdy znajdzie coś dla siebie. Zapraszamy również do sklepu firmowego przy ulicy Szymanowskiego 7 w Chełmie.
2: Reklama 104,9. Bonton Radio.

0: redukowania punktów za poważne wykroczenia drogowe. Upalnie, ale i deszczowo, taka pogoda w długi weekend. Wieczorem towarzyskie starcie piłkarskie Polska-Nigeria. Marcin Krzemiński. Od dziś kierowcy nie mogą już redukować liczby punktów karnych za najpoważniejsze wykroczenia drogowe. Nadal będzie można raz na pół roku wziąć udział w płatnym szkoleniu i zmniejszyć liczbę punktów o 6, ale są znaczne ograniczenia. Agnieszka Wynarska.
1: Chodzi o poważne wykroczenie zagrożone też największą liczbą punktów karnych, mówi podkomisarz Remigiusz Rakowski z Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Wojewódzkiej Policji w Bydgoszczy.
2: Na przykład rażące przekroczenie prędkości, bądź też nieustąpienie pierwszeństwa pieszemu, do tych punktów już nie będzie mógł zredukować, te punkty będą zablokowane. Będzie można sobie raz na pół roku zredukować punkty na przykład za jakieś drobniejsze wykroczenia typu nieprawidłowe parkowanie.
1: Nowe przepisy zaostrzają też kary za drift i nielegalne wyścigi. Za driftowanie lub jazdę na tylnym kole jest 10 punktów karnych, a jeżeli dojdzie do kolizji, policjant może doliczyć dodatkowe 12 punktów.
0: Przypomnę, że także od dziś dzieci do 16 roku życia mają obowiązek jazdy w kasku na rowerze i hulajnodze elektrycznej. Zaostrzenie relacji między Ukrainą i Polską nie przynosi korzyści ani Ukraińcom, ani Polakom. Nie wolno nakręcać spirali nienawiści, gdy wisi nad nami zagrożenie ze strony odwiecznego wroga Rosji, oświadczył minister spraw zagranicznych Ukrainy Andrii Sibicha. Przypomniał, że w ciągu ostatnich 2 lat nasze dwa kraje prowadziły konstruktywny dialog na sporne tematy historyczne. Odblokowane zostały ekshumacje i odbyły się ponowne pochówki ofiar. Sybicha odniósł się w ten sposób do tego, co ostatnio dzieje się na linii Warszawa-Kijów. Polskie władze potępiają nazwanie ukraińskiej jednostki imieniem UPA i zastanawiają się nad odebraniem Wołodymirowi Zełenskiemu orderu Orła Białego. Dobra wiadomość, długi czerwcowy weekend będzie generalnie ciepły, miejscami wręcz upalny. Zła, będzie często padać. Takie są prognozy na najbliższe dni. Temperatura będzie się miejscami zbliżać nawet do 30 stopni, ale wszędzie, zwłaszcza popołudniami, mogą się pojawić burze.
3: Szczególnie w centrum, na południu oraz we wschodniej połowie kraju. Miejscami mogą im towarzyszyć intensywne opady deszczu, grad i porwisty wiatr.
0: Mówi synoptyk Agnieszka Prasek. To miało być przetarcie przed mundialem, ale został mecz na otarcie łez. Wieczorem piłkarski pojedynek naszej kadry, która zmierzy się towarzysko z Nigerią. Polacy, jak wiadomo, na ruszające w przyszłym tygodniu Mistrzostwa Świata nie jadą, więc dzisiejsze spotkanie będzie okazją do sprawdzenia nowych graczy. O czym więcej Mateusz Stanicki.
4: Selekcjoner Jan Urban zapowiedział, że choć na murawie Stadionu Narodowego zobaczymy w wyjściowej jedenastce podstawowych graczy kadry, takich jak Robert Lewandowski czy Piotr Zieliński, to jednak nie zabraknie też zmienników. Na swoją szansę czeka m.in. wybrany najlepszym napastnikiem Ekstraklasy Karol Czubak, bo trener zdaje sobie sprawę, że czas poszukać następcy Lewandowskiego.
5: To będzie niemożliwe, żeby Roberta zastąpić, jeśli popatrzymy na ilość spotkań i ilość strzelonych bramek. Tacy gości się rodzą raz na nie wiadomo ile lat i będzie bardzo, bardzo trudno.
0: Początek spotkania na Stadionie Narodowym o 20:45.
6: Flash. Skrót lokalnych informacji.
7: Chełmianie mogą już zgłaszać projekty do budżetu obywatelskiego na 2027 rok. Miasto przeznaczy na ich realizację 3

0: miliony złotych. Wnioski można składać do 30 czerwca. Wójt gminy Rejowiec Fabryczny Zdzisław Krupa jednogłośnie otrzymał od radnych wotum zaufania i absolutorium za wykonanie budżetu za ubiegły rok. Pozytywnie działalność samorządu oceniła również Regionalna Izba Obrachunkowa, wskazując na prawidłową realizację dochodów i wydatków, o czym więcej za niecałe pół godziny. W wiadomościach lokalnych o 11.30 także o jubileuszu stulecia istnienia Ochotniczej Straży Pożarnej w Starych Deputyczach. Uroczystość była okazją do uhonorowania zasłużonych strażaków, ochotników i podkreślenia roli kilku pokoleń druhów w budowaniu lokalnego systemu bezpieczeństwa.
1: Sponsorem prognozy pogody jest salon meblowy i studio mebli kuchennych Black Red White. Chełm, ulica Okrzowska 27.
2: Sponsorem prognozy pogody jest Północ Nieruchomości. Chełm, ulica Lubelska 31.
3: Maksymalnie 14 stopni na Przedgórzu Sudeckim, do 18 na Dolnym Śląsku, nawet 26 na Podkarpaciu. Na ogół jednak od 22 do 25. Najwięcej słońca w Trójmieście i na Podlasiu, poza tym przewaga chmur. Od wspomnianego Dolnego Śląska w głąb kraju będą się przemieszczać deszczowe chmury, możliwe też burze z gradem.
2: Sponsorem prognozy pogody jest Północ Nieruchomości. Telefon 665 751 038.
1: Sponsorem prognozy pogody jest salon meblowy i studio mebli kuchennych Black Red White. Chełm, ulica Okrzowska 27.
4: Bonton Radio 104,9 FM. Na dzień dobry.
5: Sponsorem programu jest Bieluch, producent naturalnego jogurtu prebiotycznego wspomagającego odporność.
1: Sponsorem programu jest Centrum Akumulatorów, dystrybutor zasilania awaryjnego i akumulatorów do wszystkich pojazdów.
6: 6 minut temu minęła 11, a przed nami jeszcze spory kawał dnia, ale najtrudniejsza część poranka jest już za nami. Teraz można działać z większym spokojem i mniejszą liczbą ziewnięć. I tego Wam i sobie życzę. Kamil Bukowski, jeszcze przez godzinę jestem z Wami.

0: Reklama.
1: Szukasz swojego miejsca w Chełmie? A może chcesz sprzedać nieruchomość bez stresu i zgadywania? Biuro Nieruchomości Adea. Lokalne biuro, które naprawdę zna ten rynek. Pomagamy sprzedać skutecznie, kupić bezpiecznie i przejść przez cały proces krok po kroku. Chełm, Lwowska 24 w Galerii Atelier. Telefon 577 877 004. Adea, twoja nieruchomość w dobrych rękach. Zadbaj o prawidłową kondycję swojego ogrodu z Bisko Dom i Ogród. Oferujemy szeroki wybór węży ogrodniczych, zraszaczy oraz złączek polskiego producenta firmy Celfast. W sprzedaży również sadzonki i gotowe kompozycje kwiatów balkonowych, rośliny doniczkowe, krzewy ozdobne, hortensje, iglaki, byliny, berberysy, lawenda, zioła, rośliny na żywopłot, drzewa i krzewy owocowe, donice ogrodowe, grille i akcesoria, kosiarki, kosy spalinowe, glebogryzarki, kosmetyki, środki czystości i AGD. Bisko Dom i Ogród, Chełm, Rampa Brzeska 27. Szczegóły na fanpage'u.
2: Ekotaxi Chełm. Wybierz najlepsze taksi w mieście. Komfortowy i przede wszystkim bezpieczny przejazd z polskim kierowcą Ekotaxi, który zna Chełm jak własną kieszeń. Zadzwoń i zamów już teraz. 82 540 8000. Ekotaxi. Zawsze tam, gdzie ty.
3: Garaż Top Service Wołyńska 53 zaprasza na badania techniczne. Garaż Top Service. Świadczymy usługi w zakresie wymiany rozrządów i sprzęgła, napraw zawieszenia i ustawiania zbieżności. Właścicieli wszystkich modeli samochodów Peugeot, Citroen, Renault zapraszamy na regenerację tylnych belek. Pomoc drogowa 24 godziny na dobę. Garaż Top Service. Chełm, ulica Wołyńska 53. Telefon 82 565 10 96. Uwaga! Dysponujemy samochodem zastępczym na czas naprawy. A, i naprawiamy też busy.
4: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład kapsułki do prania Ariel 38 prań w nowej cenie regularnej 49,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 69,99. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
5: Lidl, to się opłaca.
6: Aktywny czas z dziećmi tylko z Decathlon. Szeroka oferta piłkarska, w tym bramka Kipsta Classic z 5-letnią gwarancją w rozmiarze M. Teraz w promocji z aplikacją za 269,99. Kupuj w sklepach Decathlon i w aplikacji. Najniższa cena z 30 dni 319,99.
0: Reklama. Anton Radio. Na dzień dobry.

0: Przygotowując program, znalazłem coś na słodko i coś dla pszczelarzy, ale nie tylko. Miód. To jeden z nielicznych produktów, który praktycznie nie psuje się w ogóle, bo pamiętamy ten znaleziony w egipskich grobowcach, po tysiącach lat nadal nadawał się do jedzenia. I jeszcze ciekawostka, jedna pszczoła przez całe życie produkuje mniej więcej 1/12 łyżeczki miodu, czyli każda kropla to taka mała fabryka pracująca na pełnych obrotach, tak to można interpretować. A teraz coś jeszcze bardziej zaskakującego, bo naukowcy w stanie Nowy Jork odkryli pod cmentarzem kolonię pszczół liczącą około 5,5 miliona osobników. No to takie naprawdę już bardzo, bardzo duże miasto. Ta podziemia metropolia rozwijała się spokojnie przez ponad 100 lat, bez korków, bez remontów i bez sąsiada wiercącego o 7 rano. Pszczoły po prostu znalazły miejsce, w którym nikt im nie przeszkadzał i stworzyły jedno z największych swoich królestw na świecie. I powiem wam, że chyba jest w tym jakaś życiowa mądrość, bo wygląda na to, że czasami do zbudowania czegoś naprawdę wielkiego nie potrzeba cudów techniki. Wystarczy trochę czasu, dobra organizacja i święty spokój.
1: Bon Ton Radio.

0: Reklama.
1: Świadomy rodzicu, twoje dziecko niedługo kończy klasę 8. Przed wami ważna decyzja. Wybór szkoły, który otworzy drzwi do przyszłości zawodowej młodego człowieka. Zespół Szkół Energetycznych i Transportowych daje szansę na zatrudnienie w branżach, które potrzebują fachowców oraz stwarzają realne miejsca pracy na lokalnym i globalnym rynku pracy. ZSEIT to miejsce, gdzie pasja łączy się z praktyką. W technikum oferujemy nowoczesne i poszukiwane kierunki kształcenia. Technik transportu kolejowego, mechanik, elektryk, logistyk, a w branżowej szkole pierwszego stopnia kierowca, mechanik i elektryk. Profesjonalni, pełni pasji nauczyciele, nowocześnie wyposażone pracownie, współpraca z pracodawcami, stypendia i płatne staże zawodowe to gwarancja udanego startu na rynku pracy. Zespół Szkół Energetycznych i Transportowych. Tu zaczyna się zawodowa przyszłość waszego dziecka. Więcej szczegółów na stronie www.zseit-helm.pl lub pod numerem telefonu 82 563 28 38.
2: Dzień dobry, czy zastałam niskie ceny?
3: Mamy to od Lewiatanie tanie.
4: A teraz w Lewiatanie mamy Pepsi oraz Pepsi Zero Cukru, 1,5 litra. Tylko 5,99 za sztukę przy zakupie dwóch. Pyszne lody Magnum na patyku, różne smaki w czekoladzie. Jedynie 5,99 z kartą lub aplikacją Mój Lewiatan.
2: Doskonale, kupujemy.
4: Sposób na twój dobry.

0: aplikacji Mój Lewiatan.
1: Zaczniesz wkrótce budowę domu, a może planujesz remont? Użyj najwyższej jakości betonu z betoniarni PrevBet w Pawłowie oraz w Chełmie przy ulicy Towarowej. Wysoką jakość gwarantuje własne nowoczesne laboratorium. W sprzedaży również płyty stropowe, kruszywa oraz piasek. A to wszystko w konkurencyjnych cenach. Przy kompleksowym zamówieniu czekają na Ciebie dodatkowe rabaty. Zapraszamy. PrevBet. Pawłów, ulica Lubelska 80. Chełm, ulica Towarowa 7. Zadzwoń 508 901 140.
2: Twoje, moje!
3: .com. Sprzedaj działkę, mieszkanie albo dom.
4: Stwórzmy wspólnie darmowy chełmski portal nieruchomościowy. Wejdź na twojemoje.com i wystaw swoje ogłoszenie za darmo.
5: Co? Za darmo?
3: Wejdź na twojemoje.com i wystaw swoje ogłoszenie za darmo.
6: Sportowe wiadomości, transfery i wyniki z lokalnych boisk, mat i torów. O dużym i małym sporcie. Od poniedziałku do piątku na 104,9 FM.
7: Program sponsoruje AluPoint, wykonawca aluminiowych zadarzeń tarasów i ogrodów zimowych.
8: Sponsorem programu jest serwis samochodowy i stacja kontroli pojazdów 4 koła. Chełm, Aleja 3 Maja obok Kauflandu.
9: Reklama.
10: Teraz zajrzyjmy tam, gdzie ważne decyzje spotykają codzienne życie mieszkańców. Wiadomości lokalne już teraz w Radiu Bonton.
11: Eliza Kudalska-Nowosad, zapraszam na kolejne wydanie lokalnych wiadomości Radia Bonton. Jest 11:30. Przypominamy, trwa nabór projektów do budżetu obywatelskiego Chełma na 2027 rok. Na realizację projektów przeznaczono łącznie 3 miliony złotych. W ramach tej kwoty można zgłaszać projekty ogólnomiejskie w kwocie do 600 tysięcy, osiedlowe do 210 tysięcy oraz projekty z zielonego budżetu w kwocie do 300 tysięcy złotych. Mówi Dagmara Zając, rzecznik praw mieszkańca Urzędu Miasta Chełm.
12: Proszę pamiętać, że w tym roku obowiązuje nowa uchwała dotycząca budżetu obywatelskiego. Formularze wniosków oraz uchwałę można pobrać ze strony Biuletynu Informacji Publicznej oraz strony internetowej helm.budzet-obywatelski.org, a także w Urzędzie Miasta Chełm. Dodatkowo w czerwcu planowane są dwa spotkania konsultacyjne w Urzędzie Miasta Chełm, podczas których mieszkańcy będą mogli uzyskać pomoc i odpowiedzi na pytania dotyczące budżetu obywatelskiego.
11: Szczegółowe informacje o regulaminie budżetu można uzyskać pod numerem 82 56 43 326 lub osobiście w Urzędzie Miasta przy ulicy Obłońskiej 20. Podczas sesji Rady Gminy Rajowiec-Fabryczny radni dokonali corocznej oceny działalności organu wykonawczego gminy. Po analizie dokumentów finansowych i raportu o stanie gminy, zapoznaniu się z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej oraz stanowiskiem Komisji Rewizyjnej, wójt Zdzisław Krupa otrzymał jednogłośnie zarówno wotum zaufania, jak i absolutorium z tytułu wykonania budżetu za ubiegły rok. Jednym z najważniejszych punktów sesji było przedstawienie opinii Regionalnej Izby dotyczącej wykonania budżetu gminy za 2025. Jak wynika z dokumentów, dochody budżetu zostały wykonane na wysokim poziomie. Podobnie jak wydatki, które wyniosły przeszło 30 milionów złotych, co stanowiło 91,78% planu. Izba zwróciła uwagę na niższe od zakładanych wpływy ze sprzedaży mienia komunalnego, które osiągnęły ponad 41% zaplanowanej wartości. Jednocześnie Izba nie stwierdziła nieprawidłowości mogących mieć istotny wpływ na wykonanie budżetu. W opinii pojawiła się jednak uwaga dotycząca zobowiązania wymagalnego w wysokości ponad 362 zł, które wystąpiło na koniec 2025 roku. RIO zaleciła też podjęcie działań eliminujących podobne sytuacje w przyszłości, przypominając, że ich występowanie może skutkować naruszeniem dyscypliny finansów publicznych. Ogólna ocena wykonania budżetu była jednak pozytywna. Izba podkreśliła, że nie doszło do przekroczenia planowanych wydatków, a rozchody budżetu w kwocie przekraczającej 1 000 000 zł przeznaczono na spłatę zaciągniętych wcześniej kredytów.
9: Słuchacie wiadomości lokalnych Radia Bonton.
11: 31 maja stał się historyczną datą dla mieszkańców gminy Chełm oraz druhów z Ochotniczej Straży Pożarnej w Starych Depułtyczach. Jednostka świętowała jubileusz stulecia swojego istnienia. Uroczystość, która była hołdem dla pokoleń strażaków ochotników, zgromadziła licznych gości honorowych, przedstawicieli władz oraz lokalną społeczność. Kluczowym punktem uroczystości było wręczenie odznaczeń najbardziej zasłużonym druhom. Najwyższym wyróżnieniem, złotym znakiem związku, uhonorowano OSP w

0: starych deputyczach oraz jej prezesa Mirosława Mysiaka. Medal honorowy imienia Bolesława Chomicza otrzymał druh Edward Pietraś. W uznaniu za wieloletnią służbę przyznano również medale za zasługi dla pożarnictwa. Złote otrzymali Ireneusz Makaruk, Marcin Chomiak, Marcin Piekaruś, Maciej Żółciński, Paweł Modzelewski, wszyscy z OSP w Starych Deputyczach, a także Eugeniusz Darasz z OSP z Weremowic. Srebrne medale otrzymali Piotr Milaniuk, Kamil Kuśniewski, Jacek Churko, Łukasz Bornus i Sławomir Pokrzycki. Brązowe medale przyznano Arturowi Kubackiemu, Rafałowi Gruszce, Tomaszowi Wernerowi, Andrzejowi Derlakowi oraz Rafałowi Palczyńskiemu. Doceniono także druhów z długoletnim stażem, przyznając im odznaki Strażak Wzorowy oraz pamiątkowe medale jubileuszowe. Gratulujemy!
1: Bon Ton Radio. Na dzień dobry.

Za chwilę Jarosław Kołota cofnie wskazówki zegara i sprawdzi, co wydarzyło się w historii muzyki na przestrzeni lat. Muzyczna kartka z kalendarza właśnie teraz na naszej antenie.

0: Muzyczna kartka z kalendarza w Radiu Bonton.
1: Środa, siódeczka, czyli mały weekend. Witam was z pełną mocą na 104,9 FM, jeśli potrzebujecie solidnego muzycznego kopa, żeby idealnie przełamywać ten tydzień. To dzisiejsze zestawienie muzycznych faktów historycznych ułożonych w chronologiczną opowieść sprawdzi się idealnie. Naszą podróż zaczynamy w roku 1942. 3 czerwca na świat przyszedł Curtis Mayfield, genialny amerykański wokalista, kompozytor i jeden z najważniejszych pionierów muzyki soul, funk i R&B. Curtis, który przeszedł do historii również jako autor kultowej ścieżki dźwiękowej do filmu Superfly, zmarł w 1999 roku, ale dziś świętowalibyśmy jego 84. urodziny. Jego unikalny falset i zaangażowane teksty ukształtowały brzmienie całej czarnej muzyki w USA. Przenosimy się do roku 1946. 3 czerwca urodził się Michael Ian Burgess, którego świat poznał jako Iana Huntera, charyzmatycznego lidera i wokalistę glam rockowej formacji Mudhoople. Ian świętuje dziś swoje okrągłe 80. urodziny. To jego głos słyszycie w nieśmiertelnym hymnie All the Young Dudes, który napisał dla nich sam David Bowie. 100 lat dla rockowego gentlemana. W kalendarzu zapisujemy rok 1950. Swoje 76. urodziny obchodzi dziś Suzy Quatro, absolutna pionierka kobiecego rock'n'rolla. Ta filigranowa Amerykanka z gitarą basową w ręku udowodniła w latach 70., że drapieżne, skórzane i rockowe brzmienie nie jest zarezerwowane wyłącznie dla facetów. Jej hity Candy Can czy duet z Chrisem Normanem Stumbling In do dziś królują w radiowym eterze. Naszą dzisiejszą kartkę zamykamy jednak pięknym, jubileuszowym akcentem i rodzinną harmonią prosto ze Szmaragdowej Wyspy. Dokładnie 65 lat temu, 3 czerwca 1961 roku w Dundalk urodził się Jim Corr, najstarszy z rodzeństwa, gitarzysta, klawiszowiec i współzałożyciel legendarnego irlandzkiego zespołu The Corrs. Jim wraz ze swoimi trzema niezwykle utalentowanymi siostrami podbił świat pod koniec lat 90. Genialnie łącząc nowoczesny pop rock z tradycyjną muzyką celtycką. Ich wielogłosowe harmonie, chwytliwe melodie i unikalne brzmienie skrzypiec oraz irlandzkich fletów sprawiły, że sprzedali ponad 40 milionów płyt na całym świecie. Dzisiaj Jim kończy 65 lat, a my z tej okazji kręcimy potencjometrem w prawo. Zamykając to środowe spotkanie z historią muzyki, uciekamy od ponurych klimatów i stawiamy na czystą radiową energię. Skoro świętujemy urodziny Jima Cora na 104,9, musi wybrzmieć utwór, który był absolutnym hitem i do dziś wprawia w genialny nastrój od pierwszych sekund. Podkręćcie głośniki, przed wami rodzeństwo The Corrs.

0: Reklama.
1: Termomodernizacja? Czyste powietrze? Postaw na lokalną firmę. Specbud Marek Bober. Docieplenia, okna, piece oraz mycie i malowanie elewacji. Znajdź nas w Super Tygodniu i Nowym Tygodniu. Specbud, ulica Dąbrowskiego 15, Rejowiec. Budujemy Twoje oszczędności.
2: Wiosna w powietrzu. Ekscytacja w sercu. Już wiem! Przyszło natchnienie na wielkie koszenie. Zainspiruj się wiosennymi ofertami Stihl i skorzystaj z 10 lat RRSO 0% na cały asortyment. Oszczędź 650 zł przy zakupie kosiarki z dwoma akumulatorami lub wybierz kosy z atrakcyjnymi dodatkami. Promocja obowiązuje od 14 marca do 30 czerwca. Wszystko Stihlowe i do pracy gotowe. Szczegóły u autoryzowanych dealerów Stihl i na www.stihl.pl. 100 lat Stihl. Nasz jubileusz, Twoje okazje.
3: Autoryzowany dealer, firma Precto zaprasza. Hełm Lwowska 13W/14 obok pawilonu Chrobry i Lubelska 82. Krasnystaw Przemysłowa 7. Auto Viva. www.precto.pl.
4: Masz nieruchomość, którą chcesz sprzedać, ale pojawiają się problemy? Chcesz bez stresu i bezpiecznie kupić nieruchomość?
5: Północ Nieruchomości pomoże Ci we wszystkim. Oferujemy kompleksową obsługę kupna i sprzedaży nieruchomości. Pomoc w sprawach takich jak udziały, spadki i zadłużenia, profesjonalne wyceny, znalezienie Twojej wymarzonej nieruchomości.
4: Zaufaj specjalistom z Północ Nieruchomości.
5: Zadzwoń 664 775 457
4: lub odwiedź Północ przy Lubelskiej 31.
6: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu Twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
7: Odkryj Volkswagena Polo ze światłami LED, cyfrowymi zegarami oraz multifunkcyjną kierownicą w standardzie. Ten kultowy model z zaskakująco bogatym wyposażeniem czeka na Ciebie w atrakcyjnej cenie już od 65 990 zł. Wybierz miejskie auto, z którego nie chce się wysiadać. Szczegóły u partnera.
8: Volkswagen.
9: Jak zakupy nie tylko na Allegro, to...

0: Kończymy nasze dzisiejsze spotkanie. Pamiętajcie, że o 20:45 kibicujemy naszym. Niby tylko mecz towarzyski, no ale trzeba. Trzymajcie się ciepło, słyszymy się jutro od 7:00, a do tego czasu niech wszystko układa się Wam przyjemnie i odrobinę lepiej niż przewidywaliście rano. Kamil Bukowski, cześć!
1: Słuchacie Bonton Radio.

0: Sponsorem programu jest Bieluch, producent naturalnych serków i jogurtów wyróżnionych znakiem Poznaj Dobrą Żywność.
1: Sponsorem programu jest Centrum Akumulatorów, Chełm Kolejowa 5, grupa dostawcy prądu, Volt Polska.
2: Reklama.
3: Szukasz ogrodzenia, które przetrwa lata, a sąsiadowi zaimponuje? Wpadnij do hurtowni Unipol w Chełmie. U nas wielkie zmiany i promocja. Panel ogrodzeniowy 3D, solidny drut 4 mm, wysokość 123 cm. W supercenie tylko 49,50. Sztachety metalowe na wymiar z 10-letnią gwarancją 50. Sztachety metalowe na wymiar z 10...

0: A ty jaką imprezę chcesz zorganizować w domu weselnym Zaborkiem?
1: Dom weselny Zaborkiem. Chełm, ulica Hrubieszowska 135. Telefon 785 701 066. Uwaga, posiadamy wolne terminy weekendowe jeszcze w tym roku.
2: Recepta na udany dzień?
3: Przeboje i dobre śniadanie. Dzień dobry, mówimy Wam już o 7 rano.
2: Bon ton na dzień dobry od poniedziałku do piątku w Twoim radiu.
0: Sponsorem programu jest Bieluch, producent naturalnego jogurtu prebiotycznego wspomagającego odporność.
4: Sponsorem programu jest Centrum Akumulatorów, Chełm Kolejowa 5, grupa dostawcy prądu, Volt Polska.
5: Reklama. Minęła 12, zapraszam na wiadomości w Radiu Bonton.
6: Obowiązkowe kaski od dziś dla dzieci i młodzieży na hulajnogach. Ukraina uderzyła dronami w Petersburg tuż przed ekonomicznym forum. Dziś po południu blokada Zakopianki sparaliżuje wyjazd z Krakowa na Podhale. Agnieszka Trojanowska, BIS. Od dziś młodzież do 16 roku życia może jeździć na hulajnogach elektrycznych wyłącznie w kaskach. Przepisy obejmą też dzieci do 7 roku życia przewożone rowerem, by egzekwować nowe prawo i sprawdzać, czy kaski na głowach dzieci są. Policja ma pojawiać się coraz częściej na miejskich placach i w okolicach szkół. Młodzież zapewnia, że rozumie nowe przepisy.
7: Żeby być bezpiecznym, bardziej jest się dojrzałym i się wie, co się robi bardziej.
8: Nasi bliscy się poturbowali. Tak można powiedzieć, na takich wyczynach.
9: Zdarzało się wcześniej czasem. Jak zaczął być ten szum na to jeżdżenie w kasku, to wtedy dopiero zacząłem.
6: Za brak kasku dziecka pouczenie i mandaty dostawać będą opiekunowie. Ukraińskie drony uderzyły w obiekty energetyczne i wojskowe w Petersburgu. Ukraińcy przekazali, że zaatakowali m.in. terminal naftowy oddalony o ponad 1000 km od granicy z Ukrainą. To odwet za ostatni zmasowany rosyjski atak na Ukrainę, w którym zginęło ponad 20 osób. Uderzenie w Petersburg jest wizerunkowym policzkiem dla Putina. Dziś rusza tam Międzynarodowe Forum Ekonomiczne. Kolejni właściciele samochodów zgłaszają od rana do policji w Poznaniu uszkodzenie pojazdów, do których doszło w nocy lub nad ranem, mówi podkomisarz Łukasz Paterski z Komendy Miejskiej Policji w Poznaniu.
10: Do tej pory odnotowaliśmy takie zdarzenia na kilku dzielnicach. To Stare Miasto, Wilda czy poznańskie Jeżyce. Jak ustalili policjanci, sprawca idąc z ulicami miasta uszkadzał karoserię zaparkowaną samochodów poprzez rysowanie znaków, liczb, krzyżyków czy też napisów. Stawiał on doniczki na autach, kamienie czy też posypywał piachem dachy.
6: Policjanci zabezpieczyli monitoringi, by wytypować podejrzanego i go zatrzymać. Docierają także do kolejnych pokrzywdzonych, których może być nawet kilkudziesięciu. To może być trudny początek długiego weekendu dla przejeżdżających przez Zakopiankę i Kraków. Zanim na dobre się rozpocznie, kierowcy wyjeżdżający z miasta mogą utknąć w korkach. To dlatego, że przeciwnicy budowy trasy S7 Kraków-Myślenice zapowiedzieli protesty na głównych trasach wylotowych z miasta, o czym Katarzyna Mynaczek.
11: Dzień nie jest przypadkowy. Chodzi o to, żeby przysporzyć kierowcom trudności w czasie dużego ruchu. Od godziny 16 protestujący blokować będą trzy miejsca. Mają pojawić się na ulicy Wielickiej na zjeździe z autostrady A4 w kierunku Wieliczki, na ulicy Zakopiańskiej przy zjeździe z A4 w kierunku Myślenic i na Zakopiance w Gaju. Organizatorzy w ten sposób pokazać chcą swój sprzeciw wobec planowanego przebiegu nowej ekspresówki, z którym nie zgadza się żadna z podkrakowskich gmin, m.in. gmina Skawina.
6: Akcja zbiega się z początkiem wyjazdów na długi weekend, dlatego kierowcy powinni spodziewać się utrudnień i wydłużonego czasu przejazdu. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia przed burzami dla 9 województw na terenie południowej i zachodniej Polski. Już za godzinę o 13:00 zagrzmieć może w województwie opolskim i śląskim oraz części zachodniopomorskiego, wielkopolskiego, łódzkiego i dolnośląskiego. Z kolei dla małopolskiego i podkarpackiego oraz części świętokrzyskiego ostrzeżenia przed burzami zaczną obowiązywać za 2 godziny. To alerty pierwszego stopnia w 3-stopniowej skali.
12: Sponsorem programu jest Okręgowa Stacja Kontroli Pojazdów Speedcar. Chełm, ulica Kolejowa 38 przy stacji BP. Sponsorem programu jest Stachniuk Super Optyk. Dystrybutor szkieł progresywnych Varilux.
5: Wiemy, jak sytuacja pogodowa wygląda w innych częściach państwa, a patrzymy teraz u nas za oknem, co się dzieje. Na termometrach około 18 stopni. W tym momencie jest słonecznie z pochmurnym niebem. Tak, troszeczkę chmur jest. Jeżeli chodzi o ciśnienie atmosferyczne, 1010 hektopaskali, co przekłada się na biometr umiarkowany. No i dzisiaj nie powinno padać, w późniejszych godzinach więcej słońca.

0: Sponsorem programu jest Okręgowa Stacja Kontroli Pojazdów Speedcar. Chełm, ulica Kolejowa 38 przy stacji BP. Sponsorem programu jest Stachniuk Super Optyk. Dystrybutor szkieł progresywnych Varilux.
1: Bonton Radio 104,9 FM. W rytmie dnia.
2: Sponsorem programu jest salon samochodów używanych Best Auto. Chełm, ulica Kopernika 52.
3: Dzień dobry, Kinga Miszczyk, Radio Bontona w rytmie dnia. Zaczynamy, słuchajcie, dzień dobry jeszcze raz, bo dzisiaj wiecie co, jest środa, ale to taki mały piątek, bo jutro jest wolne, ale zamieszanie na zegarach 12:05, w głośnikach Pet Shop Boys, Always on my mind. No, czyli zawsze jesteście w moich myślach, zawsze o was myślę, a co? Skoro dzisiaj mamy piątek, taki mały pierwszy piątek z dwóch piątków w tym tygodniu, powinno być całkiem ciekawie, będą informacje stąd, zewsząd, troszeczkę głupotek i tych ważnych rzeczy. Kinga Miszczyk, to ja.

0: Słuchacie Bon Ton Radio.
1: Wyobraź sobie, że umiesz widzieć rzecz taką, jaka ona jest, że da się zdjąć okulary skojarzeń, wymazać wspomnień, obrazy.

0: reklama.
1: Inspira nie tylko Cię zainspiruje, ale również da Ci pomysł na Twoją nową łazienkę. Największy salon łazienek w Chełmie. Inspira zaprasza i oferuje wszystko do Twojej nowej łazienki. Płytki i armaturę w szerokim wyborze oraz bezpłatny, profesjonalny projekt. Przyjdź, zobacz gotowe ekspozycje. U nas każdy znajdzie coś dla siebie. Salon łazienek Inspira. Chełm, Aleja 3 Maja 26, obok Vendo Parku. Masz już plany na wiosnę i na lato? Remont kuchni czy wymarzone wakacje pod palmami? Nie musisz wybierać. We Wschodnim Banku Spółdzielczym w Chełmie czeka na Ciebie kredyt 4 pory roku. Weź do 30 tysięcy złotych z gwarancją spokoju. Stałe oprocentowanie 6,5% przez cały czas. Spłata rozłożona nawet na 36 miesięcy. RRSO 8,92%. Odwiedź nasze placówki. Wschodni Bank Spółdzielczy. Z nami zrealizujesz marzenia.
2: Doradzamy, sprzedajemy i instalujemy od lat, a grono zadowolonych klientów wciąż rośnie. Saniterm. Hurt i detal artykułów techniki grzewczej, instalacyjnej i sanitarnej. Duży wybór, rabaty i najlepsi fachowcy. To nas wyróżnia. Hurtownia hydrauliczna Saniterm. Chełm Okrzowska 39. www.saniterminfo.pl. Saniterm. Dobrze trafiłeś.
3: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Filet z piersi kurczaka XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 24,80. A teraz tylko 14,99 za kilogram. A brykiet do grilla z węgla drzewnego 2,5 kg. Teraz jedno opakowanie plus jedno gratis. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
4: Lidl. To się opłaca.
5: Castorama.
6: Teoria
5: i praktyka.
6: W teorii miała być jedna doniczka,
5: a w praktyce będą lampki, leżak i rośliny.
7: Bo teraz w Castoramie aż 150 zł na kupon za każdy 1000 wydany na wszystkie produkty ogrodowe i oświetlenie zewnętrzne. Akcja trwa do 8 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
8: Jak mistrzowski wybór, to Allegro. Rozegraj to po swojemu. Zobacz najlepszą reprezentację produktów w każdej kategorii. Od elektroniki przez sport aż po supermarket. Ustrzel najlepsze oferty w niskich cenach.
9: Jak tak, to Allegro.
10: Hej dzieciaki, hej rodzice! 6 czerwca bawimy się razem w Kumowej Dolinie. Urząd Miasta Chełm i Rada Osiedla Cementownia zapraszają na kolorowy Dzień Dziecka z budżetu obywatelskiego. Od 14 czekają na Was występy, konkursy, joga dla dzieci, pokazy karate, dmuchańce, malowanie buziek i mnóstwo zabawy. Będzie piana party, piłkarskie emocje i słodkie nagrody. Spotkajmy się w amfiteatrze Kumowa Dolina 6 czerwca od godziny 14. Wstęp wolny. Przyjdźcie całymi rodzinami i bawcie się razem z nami.
0: Reklama.
11: Bonton Radio.

dnia, a rzeczywistość jest taka, że zaczynamy już powoli długi weekend. Nie wszyscy oczywiście, ale większość na pewno. I teraz tak, warto by wiedzieć, jaki dzisiaj dzień jest, prawda? Dzisiaj mamy środę, 3 czerwca, imieniny obchodzą Leszek oraz Kevin. Wszystkiego najlepszego, panowie. Następny utwór jest dla was, czyli Capital Cities. No i jakie są święta? Dzisiaj mamy 3. Światowy Dzień Roweru, Dzień Savoir Vivre oraz Dzień Dobrej Oceny. No, wszystko tak jakby się łączy razem. 12:30, Marcin Petruk i Sport.

0: Reklama.
1: Uwaga, ósmoklasiści! Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Okszowie w nowym roku szkolnym prowadzić będzie kształcenie na kierunkach technik mechanizacji rolnictwa i agrotoniki, technik weterynarii, technik żywienia i usług gastronomicznych, mechanik operator pojazdów i maszyn rolniczych oraz na kwalifikacyjnych kursach zawodowych. Zapewniamy bezpłatny kurs prawa jazdy kategorii B i T w wybranych zawodach, bezpłatny dowóz uczniów klas pierwszych do szkoły, liczne stypendia, 2-3-osobowe pokoje w internacie z opłatą wyłącznie za wyżywienie. Szczegółowe informacje na zskr.okszow.edu.pl. L.
2: Sprzedaj mieszkanie po mamie na Słoneczku, ale przychodzą tylko oglądacze. Jedni chcą tylko zbić cenę, inni w ogóle się nie odzywają.
3: Miałam tak samo z domem na Bazylanach. W końcu poszłam do Północ Nieruchomości na darmową konsultację. Dowiedziałam się, co trzeba załatwić, jak dobrze wystawić, jak uniknąć takich oglądaczy.
2: Serio?
3: Tak. W poniedziałki i piątki od 11 do 13 na Lubelskiej 31 można bez żadnej presji porozmawiać o papierach, cenie i jak to wszystko ogarnąć.
2: I co? Udało Ci się sprzedać?
3: Na początku myślałam, że sama dam radę, ale dobrze, że zleciłam to Północy. Sprzedali szybko, pomogli z kredytem, a teraz mam spokój i nowe znalezione przez nich mieszkanie.
4: Północ Nieruchomości. Bezpłatne konsultacje w Chełmie. Poniedziałki i piątki od 11 do 13, ulica Lubelska 31.
5: Wyobraź sobie życie, w którym wszystko masz pod ręką. Villa Połaniecka to nowa inwestycja w idealnym miejscu dla rodzin. W zasięgu kilku kroków żłobek, przedszkole i szkoła oraz basen, korty, boiska, park i sklepy. Koniec z porannym stresem i korkami. Taka właśnie jest lokalizacja nowej inwestycji Villa Połaniecka. Sprawdź szczegóły na www.k4t.pl albo zadzwoń 736 357 737.
6: Przychodnia Marmet zaprasza do gabinetu stomatologicznego. Świadczymy usługi w zakresie stomatologii zachowawczej, dziecięcej, chirurgii, endodoncji i protetyki. Najnowszy sprzęt – pantomogram 3D. Wykonujemy badania USG i RTG oraz bezpłatne badania mammografii w ramach NFZ dla pacjentów.

0: w wieku od 45 do 74 roku życia w nowoczesnej technologii cyfrowej. Ponadto oferujemy wizyty i konsultacje lekarzy specjalistów ortopedii dla niemowląt, dzieci i młodzieży. Przychodnia Marmet, Chełm, Obłońska 9, telefon 82 563 90 74. Zadzwoń, zapewniamy szybkie terminy badań.
1: Reklama. Na program zaprasza sponsor AluPoint, wykonawca aluminiowych ogrodzeń i tarasów.
2: Sponsorem programu jest serwis samochodowy i stacja kontroli pojazdów 4 koła. Chełm, Aleja 3 Maja obok Kauflandu.
1: Bonton Radio. Sport.
3: Wiadomości sportowe, Marcin Petruk. 6 siatkarzy opuściło szeregi plusligowego HKS-u Chełm. W najbliższym sezonie w biało-zielonych barwach nie zagrają przyjmujący Paweł Rusin, atakujący Jędrzej Gos i Remigiusz Kapica, rozgrywający Grzegorz Jacznik, środkowy Rune Fastaland oraz libero Sonae Kazuma. Andrzej Łoiński, jeden z czołowych reprezentantów sekcji biegowej ruchu Izbica, jest już w finalnym etapie przygotowań do Mistrzostw Europy Age Group w triatlonie, które rozegrają się w hiszpańskiej Tarragonie. Dobrą dyspozycję potwierdził wysoką lokatą osiągniętą podczas zmagań Europe Triathlon Cup, których gospodarzem był Rzeszów, mówi Paweł Zieliński.
4: Startował po raz kolejny na dystansie sprinterskim. Rywalizacja była bardzo mocna. Wystartowało kilkuset zawodników i w tej grupie Andrzej uzyskał czas godzinę 10:22. Dało mu to 4. miejsce w kategorii i 105. miejsce open w całej stawce, co pokazuje, że przy tak mocnym czasie, jaka była tutaj konkurencja.
3: Mistrzostwa Europy Age Group w triatlonie, w których powalczy Andrzej Łoiński, rozegrają się w drugi weekend czerwca. Koniec maja przyniósł kolejne sukcesy kolarzom GKK Peloton Okrzów, którzy rywalizowali zarówno w zmaganiach szosowych, jak też terenowych. Marcin Sieńko udał się do Strzyżowa, gdzie odbył się następny etap wyścigów z cyklu Grand Prix Amatorów. Podróżniczy dystans ponad 140 km ukończył jako drugi. O kolejnych medalowych startach mówi Jarosław Garda.
5: Równie genialne wiadomości napłynęły do nas z Woli Okrzejskiej, gdzie rozegrano 9. bieg kolarski o Puchar Henryka Sienkiewicza. Na dystansie 46 km bezkonkurencyjny okazał się Paweł Semeniuk, który wywalczył 1. miejsce w klasyfikacji Open w kategorii rowerów nieszosowych. Paweł po raz kolejny udowodnił, że jest absolutnym specjalistą tego wyścigu, ponieważ na najwyższym stopniu podium staje regularnie od lat.
3: Dwaj kolejni reprezentanci pelotonu startowali natomiast w następnym wyścigu maratonów krasowych, którego gospodarzem były Siemiatycze. Stanisław Pruchniak był 5. Open i 1. w kategorii wiekowej, zaś Krzysztof Grajczyk 17. Open i 6. wśród równolatków.
1: Na program zaprasza sponsor AluPoint, wykonawca aluminiowych ogrodzeń i tarasów.
2: Sponsorem programu jest serwis samochodowy i stacja kontroli pojazdów 4 koła. Chełm, Aleja 3 Maja obok Kauflandu.
6: Bonton Radio. W rytmie dnia.

Nie chciała nic, Rotar, na jednej z dzikich plaż, a ja chcę, słuchajcie, ja chcę bardzo poinformować Was, że zaczęło się. Rowerowa stolica Polski wyruszyła, no i Chełm walczy oczywiście o tytuł rowerowej stolicy Polski. Zapraszam Was na supertydzień.pl w zakładce. Już patrzę, która to zakładka, nie przegap. Tak jest, tam jest informacja, jak się zgłosić, jak to dokładnie robić, żeby dołączyć, żeby wykręcić kilometr i zdobyć puchar, ale oprócz tego jest jeszcze zaproszenie na zawody rowerowe 6 czerwca na placu parkingowym przed miejską halą sportową. To są zawody dla dzieci i młodzieży do 18 roku życia. Zajrzyjcie, może coś znajdziecie dla siebie, a teraz kroniki miasta będą za chwilę.

Kroniki miasta. Dziennikarski powrót do przeszłości. Wehikułem czasu sterują Eliza Kudelska-Nowosad i Zbigniew Lubaszewski.

0: zaśpiewaj nam.
1: Chór węgierski Meczek koncertował w Chełmie. Taką krótką informację uwieczniono na łamach Sztandaru Ludu 16 lipca 1971 roku. I z tej notatki dowiadujemy się, że była to 50-osobowa formacja Specz. I był to odpowiednik chełmskiego chóru Hejnał. Wystąpił z koncertem w sali widowiskowej Powiatowego Domu Kultury. Program był bardzo urozmaicony. Prezentowano pieśni dawne z okresu baroku i renesansu oraz ludowe kompozytorów węgierskich. Meczek wykonał także 3 piosenki polskie, m.in. Kukułeczkę i Lubelskie pieśni. Chórem dyrygował adiunkt Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Pecz, Aurel Kilaj. Zgromadzona na koncercie publiczność nie szczędziła wykonawcom gorących owacji oraz wiązanych kwiatów.
2: Mieliśmy notatkę o chórze Hejnał, który pierwszą swoją wyjazdową imprezę miał na Węgrzech. No i teraz w odpowiedzi do Chełma przyjechał chór węgierski. Dosyć skromna notatka, ale taka entuzjastyczna. Widownia w Chełmie przyjęła węgierskich śpiewaków dosyć pozytywnie. Zresztą notatka okraszona zdjęciem, też dosyć to jest charakterystyczne. No a generalnie trzeba powiedzieć, że rzeczywiście takie kontakty muzyczne między Polską i Węgrami, między Chełmem w zasadzie i Węgrami były dosyć częste, bo artyści węgierscy również pojawiali się w Państwowej Szkole Muzycznej. Często właśnie organizowano takie koncerty, gdzie pojawiali się soliści, pojawiali się też instrumentaliści różnorodnych dziedzin, więc te kontakty były rzeczywiście dosyć częste. No a tutaj przyjazd pewnie był efektem wizyty Hejnału na Węgrzech. Wtedy pewnie dokonano pewnych ustaleń. No i rzeczywiście stwierdzono, że taki przyjazd węgierskiego zespołu będzie dla mieszkańców Chełma ciekawy. No niestety nie znalazłem jakichś bardziej szczegółowych informacji dotyczących tego zespołu, czy jeszcze funkcjonuje, czy już został zlikwidowany. W przypadku Hejnału jednak tradycje są kontynuowane, więc można zakładać, że również i na Węgrzech w miejscowości Pecz jak najbardziej taki chór może funkcjonować. No ale niestety nie udało mi się tego odkryć. No, niewątpliwie dla mieszkańców Chełma było to dosyć ciekawe i ważne wydarzenie kulturalne w połowie roku 1971.

Kroniki miasta. Dziennikarski powrót do przeszłości. Wehikułem czasu sterują Eliza Kudelska-Nowosad i Zbigniew Lubaszewski. Bon Ton Radio.

0: Autopromocja.
1: Promocja na fali. Promocyjna oferta Twojej firmy na radiowej fali. 3 razy dziennie, 6 dni w tygodniu. Promocja na fali. Sprawdź naszą atrakcyjną propozycję reklamową. Zapraszamy o 8.45, 12.45 i 16.45.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Przychodnia Dentado, Chełm, ulica Rejowiecka 115 i 117, zaprasza pacjentów z chorobą wieńcową, zaburzeniami rytmu serca, niewydolnością serca, nadciśnieniem tętniczym, zaburzeniami lipidowymi, po przebytych zawałach oraz z innymi problemami kardiologicznymi na konsultację z doktorem Marcinem Łubiarzem. Na miejscu wykonujemy echo serca, EKG spoczynkowe, badanie Holtera. Rejestracja pod numerem telefonu 82 565 34 32. Szczegóły na stronie www.dentado.pl.
3: Gepard Serwis Stołpie 32 zaprasza właścicieli samochodów ciężarowych. Specjalizujemy się w pełnej mechanice aut ciężarowych, od zaawansowanej diagnostyki komputerowej przez precyzyjną elektrykę aż po pneumatykę. Wykonujemy naprawy bieżące i profesjonalne dozory techniczne cemento naczep. Sprawdzeni i doświadczeni mechanicy to gwarancja dobrze zrobionej naprawy. Gepard Serwis Stołpie 32 przy trasie Chełm Lublin.
4: Chełmskie Centrum Terapii i Rozwoju SELF oraz Fundacja Rozwoju Psychospołecznego SELF zaprasza do skorzystania z porad doświadczonej kadry specjalistów psychiatrów dla dzieci, młodzieży i dorosłych, psychologów, psychoterapeutów oraz logopedy. Prowadzimy psychoterapię indywidualną i grupową, terapię uzależnień, terapię rodzin, par i małżeństw, dzieci i młodzieży oraz terapię logopedyczną. Zajmujemy się także diagnostyką zaburzeń psychicznych dzieci i młodzieży. W naszej ofercie znajdą Państwo pakiet różnych badań psychologicznych, w tym diagnostykę zaburzeń mowy i zaburzeń ze spektrum autyzmu. Bliższe informacje pod numerem telefonu 608 100 676. Oferujemy także zabiegi pielęgniarskie w domu pacjenta.
0: Reklama. Autopromocja.
1: Promocja na fali. Promocyjna oferta Twojej firmy na radiowej fali. 3 razy dziennie, 6 dni w tygodniu. Promocja na fali. Sprawdź naszą atrakcyjną propozycję reklamową. Zapraszamy o 8.45, 12.45 i 16.45.
0: Autopromocja. Bonton Radio. W rytmie dnia.

Dzięki Zara Larsson Symphony. Zara to jeden z fajniejszych głosów ostatniej dekady, mogę śmiało powiedzieć. Bardzo, bardzo lubię tę dziewczynę. Za chwilę Landery i plan awaryjny. No i wiadomości, a w wiadomościach uwaga, informacja dla tych, którzy planują wakacyjne loty. Powinniście już teraz zacząć kupować bilety, bo może być drożej. A nikt nie lubi płacić dużo za coś, co nie powinno być drogie. Takie chaotyczne, ale jednak prawdziwe. Nie.

0: Sponsorem programu jest salon samochodów używanych Best Auto. Chełm, ulica Kopernika 52.
1: Reklama.
2: W poniedziałek przychodzi glazurnik, a ty w dalszym ciągu nie wybrałaś płytek do łazienki. Doskonale wiesz, że wszędzie trzeba je zamawiać i długo czekać.
3: A słyszałeś o outlecie Tania Glazura? Do wyboru mają ponad 300 wzorów od ręki. Na pewno tam coś wybierzemy.
2: Outlet Tania Glazura to płytki w cenie już od 9,99 zł za metr kwadratowy i wyprzedaże do -85%. Fachowa obsługa i wszystko dostępne od ręki. Chełm Okrzowska 27.
3: Tanio i od ręki.
4: Teraz wizualizacja 3D twojej wymarzonej łazienki gratis.
5: Tomlux Polskie Składy Budowlane. Urealnimy twoje marzenia. Polecamy nowoczesne wzory ogrodzeń firmy Joniec. Stworzymy wizualizację ogrodzenia według twojego pomysłu. Kostkę brukową i architekturę betonową Polbruk i Semelrock oraz materiały budowlane, remontowe i wykończeniowe. Tomlux Polskie Składy Budowlane. Chełm Ceramiczna 32C. Zapraszamy.
6: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rąbem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład mleko UHT 3,2% Filos 1 litr w nowej cenie regularnej 2,49. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 3,29. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bezpromocja. Lista produktów

0: bezpiecznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi Q3. Wszechstronnego SUV-a w ofercie Business Edition, dostępnego w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl. Reklama.
1: Minęła 13. Zapraszam na wiadomości z kraju i ze świata oraz skrót wiadomości lokalnych w Radiu Bonton.
2: Planujący wakacyjne loty powinni już teraz kupować bilety. Rekordowa liczba cudzoziemców uzyskała niemieckie obywatelstwo. Zjazd zabytkowych pojazdów w Iławie już niebawem. Agnieszka Trojanowska-Bis. To ostatnie dni na zakupy w miarę tanich biletów lotniczych na wakacje, twierdzą eksperci, bo na razie spodziewanych mocnych podwyżek cen wynikających z bardzo drogiego paliwa lotniczego nie widać, zwłaszcza u przewoźników niskokosztowych. Póki co na wakacyjne loty po Europie można znaleźć sporo dość tanich biletów, bo po pierwsze przewoźnicy boją się przerzucać na pasażerów koszty drogiego paliwa, a po drugie na polskim rynku trwa właśnie wojna o pasażera, mówi Mariusz Piotrowski z serwisu Fly for Free.
3: Linie lotnicze muszą bardzo mocno stymulować ten popyt z uwagi na ogólną niepewność w związku z kryzysem geopolitycznym na Bliskim Wschodzie. I te ceny faktycznie trzymają się na bardzo niskim poziomie i wydaje się, bardzo prawdopodobne jest to, że jest to pewnie ostatni moment na szukanie tanich biletów na wakacje, ponieważ w bilansach wielu linii lotniczych no, paliwo lotnicze waży bardzo dużo. Cena ropy, cena paliwa lotniczego jest wciąż na bardzo dużych poziomach, więc linie nie mogą sobie pozwolić na to, aby dopłacać do interesów nieskończoność.
2: Jak dodaje ekspert, niskokosztowi przewoźnicy mogą utrzymać podstawowe ceny biletów niżej, ale będą chcieli ukryć swoje koszty w wyższych opłatach, na przykład za usługi dodatkowe, bagaż, pierwszeństwo wejścia na pokład albo wybór miejsc w samolocie. A póki co w Polsce ceny paliwa dla kierowców są regulowane. Jutro i w piątek litr benzyny 95 ma kosztować nie więcej niż 5 zł 94 grosze, benzyny 98 6,52, a oleju napędowego 6,40, ogłosił minister energii. Oznacza to, że ceny maksymalne benzyny będą niższe niż dziś, a cena diesla pozostanie bez zmian. Ukraina zaatakowała Petersburg. Drony uderzyły w obiekty energetyczne i wojskowe. Dziś rusza tam Międzynarodowe Forum Ekonomiczne, o czym Tomasz Orchowski.
4: Ukraińcy przekazali, że zaatakowali między innymi terminal naftowy w Petersburgu, oddalony o ponad 1000 kilometrów od granicy z Ukrainą. To odwet za ostatni zmasowany rosyjski atak na Ukrainę, w którym zginęło ponad 20 osób. Uderzenie na Petersburg jest wizerunkowym policzkiem dla Władimira Putina, bo dyktator bardzo chciałby pokazać, że rosyjska gospodarka ma się świetnie, tak jak zagraniczne inwestycje. Na forum po raz pierwszy od lat przyjechała amerykańska delegacja, są też przedsiębiorcy z Niemiec. W sumie Rosjanie zapowiadali udział około 20 tysięcy osób z ponad 100 krajów.
2: Rekordowa liczba cudzoziemców uzyskała niemieckie obywatelstwo w minionym roku. Niemcami w sensie prawnym zostało 332,5 tysiąca nowo przybyłych osób. Wśród nowych obywateli najliczniejsi byli Syryjczycy, a za nimi znaleźli się Turcy i Rosjanie. Pasjonaci zabytkowych samochodów i motocykli zjadą wkrótce do Iławy. Okazją będą legendy motoryzacji, które w tym roku zaplanowano na 21 czerwca. Podczas wydarzenia zaprezentowane zostaną zabytkowe klasyki z wielu zakątków regionu. Będzie też konkurs na najciekawszy pojazd, mówi Lidia Miłosz, dyrektor Iławskiego Centrum Kultury.
5: Wydarzenie rozpocznie się piękną paradą, przejazdem przez miasto. Zapraszamy właścicieli legendarnych aut, zapraszamy również wystawców.
2: Uczestnicy imprezy mogą liczyć również na strefę gastronomiczną oraz wystawę zabytkowych pojazdów przed basenem miejskim. To właśnie tam organizatorzy przygotowują strefę dla publiczności.
6: Flash. Skrót lokalnych informacji.
7: Prezydent Chełma odniósł się do napięć w relacjach polsko-ukraińskich po decyzji o nadaniu jednostce wojskowej imienia bohaterów UPA. Przypomniał jednocześnie, że w 2023 roku Chełm został uhonorowany przez Ukrainę tytułem Miasto Ratownik za pomoc uchodźcom. Jak podkreślił, decyzja w sprawie ewentualnego zwrotu tego wyróżnienia powinna należeć do mieszkańców. Szkoła podstawowa nr 1 w Chełmie świętuje w tym roku 110-lecie istnienia. Główne obchody jubileuszu zaplanowano właśnie na czerwiec. Odbędzie się uroczysta gala, a już dziś placówka zaprasza mieszkańców na wyjątkowe wydarzenie towarzyszące, o którym więcej w wiadomościach lokalnych o 13.30. Podczas sesji Rady Gminy Kamień wywiązała się burzliwa dyskusja dotycząca gospodarki leśnej prowadzonej przez Nadleśnictwo

0: Muzeum. Choć przedstawione sprawozdanie wskazywało na zrównoważone zarządzanie zasobami, a także inwestycje w infrastrukturę leśną, część radnych zgłaszała swoje zastrzeżenia.
1: Na program zaprasza sponsor. Stacja kontroli pojazdów i warsztat samochodowy AM Trans. Chełm Przemysłowa 28.
2: Na prognozę pogody zaprasza sponsor. Firma MKSA.
3: No to patrzymy, co tam w tej pogodzie u nas w Chełmie. Jeżeli chodzi o słońce, to walczy z chmur, próbuje się przedostać. Temperatura około 19-20 stopni. Ciśnienie atmosferyczne bez zmian 1010 hektopaskali, czyli biometr umiarkowany. Indeks V oczywiście jest bardzo niski, czyli nie potrzebujemy, a nie, przepraszam, średni, czyli jednak już zaczyna słońce nam dogrzewać. W następnych godzinach powinno być więcej tego słońca, więc parasol się przyda, ale przeciwsłoneczny.
1: Na program zaprasza sponsor. Stacja kontroli pojazdów i warsztat samochodowy AM Trans. Chełm Przemysłowa 28.
2: Prognozę pogody sponsoruje firma MKSA. www.ekomk.com.pl.
4: Bonton Radio 104,9 FM. W rytmie dnia.
5: Sponsorem programu jest salon samochodów używanych Best Auto. Chełm, ulica Kopernika 52.
3: Dzień dobry, Kinga Miszczyk, Radio Bonton w rytmie dnia. Witam Was po godzinie 13. Wracając do tego parasola, w sumie sol to słońce. Parasol, słońce jak najbardziej nadaje się w głośnikach David Guetta i Dangerous, a my jesteśmy razem do godziny 17.

0: Biuro Nieruchomości Adea. Lokalne biuro, które naprawdę zna ten rynek. Pomagamy sprzedać skutecznie, kupić bezpiecznie i przejść przez cały proces krok po kroku. Chełm, Lwowska 24 w Galerii Atelier. Telefon 577 877 004. Adea, twoja nieruchomość w dobrych rękach.
1: Chcesz pielęgnować swój ogród wygodnie i profesjonalnie? Odwiedź autoryzowanego dealera Stihl i skorzystaj z oferty urządzeń akumulatorowych. Pilarka, kosa, kosiarka, nożyce do żywopłotów. To tylko niektóre z nich. Postaw na markę Stihl i skompletuj niezbędny zestaw urządzeń. Aktualnie oferujemy raty 0% na wszystkie urządzenia Stihl. Zapraszamy.
2: Fino Market. Chełm, ulica Rampa Brzeska 7A. To tam, gdzie te duże traktory.
3: Tato, słyszałeś o ACR?
4: A co to jest ACR?
5: ACR Autoczęści Rudka. Ponad 100 tysięcy używanych części w jednym miejscu. Rozruszniki, alternatory, wtryski, pompy, turbiny, części blacharskie i mechaniczne oraz największy wybór silników i skrzyń biegów w regionie.
3: To tu! Gdzie ten robot?
5: Rudka, Podleśna 9. Wylot z Chełma na Krasny Staw. Telefon 601 500 636. Odwiedź nas osobiście lub na acr.pl.
6: Biegasz wyczynowo, a może tylko amatorsko? Dołącz do skrzydlatego biegu organizowanego przez PANS w Chełmie. Już 27 czerwca na lotnisku w Depułtyczach Królewskich Chełmskiej Państwowej Akademii Nauk Stosowanych odbędzie się wyjątkowa biegowa rywalizacja na dystansie 5 km. Zapisz się już dzisiaj. Czeka na Ciebie ciekawy program i moc atrakcji. Więcej szczegółów na www.panshelm.edu.pl. Ostateczny termin zgłoszeń mija 21 czerwca. Liczba miejsc ograniczona.

0: wieprzowa. Cena sprzed obniżki 21,49, teraz tylko 9,99 za kilogram. Tak, tylko 9,99 za kilogram karkówki. A soczysty filet z piersi kurczaka, cena sprzed obniżki 19,99, teraz jedynie 14,99 za kilogram.
1: Danie tutaj jest stokrotka.
2: Muszę kupić auto, znaleźć ubezpieczenie, pamiętać o serwisie, wymianie opon.
3: Możesz mieć auto w abonamencie Oto Moto Lease. Wybierasz samochód, masz stałą miesięczną ratę, a w niej pakiety. Serwis, opony, OCAC i asystans.
2: I to gdzie?
3: Oto Moto Lease. Auto w abonamencie. To tu.
4: My, pracownicy Agaty, gościmy dziś znanego psychologa mebli.
5: Meble kuchenne Kubik, z uwagi na to, że wpasowują się nawet w najtrudniejsze wnętrza, są uważane za układne, bezkonfliktowe i spolegliwe.
4: To dobre cechy charakteru.
5: Raczej konstrukcji wewnętrznej.
6: A teraz, kupując w Agacie meble kuchenne Kubik pod wymiar, otrzymasz wow! Zwrot VAT! Tak! Zwrot VAT na kartę podarunkową. Zyskaj aż do 2000 zł. Tylko do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
7: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
8: Reklama.
9: Bon Ton Radio.

Witam, panie Krzysztofie Zalewski. Jakie koniec lata? Za chwilę początek lata, mamy początek czerwca. Trzy tygodnie niecałe do tego cudownego momentu. Krzysztof Zalewski, lepiej już było. No nie, lepiej będzie, bo się wakacje zbliżają. Teraz Jennifer Lopez i Waiting for Tonight. To jest utwór napisany specjalnie na Sylwestra 99-2000. Byłam, pamiętam cudownie. I oczywiście Jennifer Lopez też również była, chociaż nie osobiście, tylko w głośnikach, no bo wiecie, nie? To było dawno, dawno temu. 13.30, wiadomości lokalne w pełnym wydaniu. Zapraszam Was serdecznie i spójrzcie przez okno, jakie piękne słońce. To będzie dobry dzień.

0: Reklama.
1: Specjalistyczne Centrum Wspierające Edukację Włączającą w Chełmie działa przy Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym i współpracuje z miejskimi szkołami i przedszkolami. Projekt jest finansowany przez Unię Europejską. Tworzymy przestrzeń, w której każdy może uczyć się i rozwijać w atmosferze akceptacji, wspierając nauczycieli i rodziców szkoleniami, doradztwem i nowoczesnymi pomocami dydaktycznymi. CWEW Chełm pomaga tworzyć szkołę otwartą i przyjazną, dostosowaną do potrzeb wszystkich uczniów. Specjalistyczne Centrum Wspierające Edukację Włączającą w Chełmie działa przy Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym i współpracuje z miejskimi szkołami i przedszkolami. Projekt jest finansowany przez Unię Europejską. Tworzymy przestrzeń, w której każdy może uczyć się i rozwijać w atmosferze akceptacji, wspierając nauczycieli i rodziców szkoleniami, doradztwem i nowoczesnymi pomocami dydaktycznymi. CWEW Chełm pomaga tworzyć szkołę otwartą i przyjazną, dostosowaną do potrzeb wszystkich uczniów.
2: Leci od Plusa internet srogi, mega szybki, stabilny, niedrogi, odtwarza, streamuje i od 40 zł miesięcznie kosztuje. Po rabatach przez 2 lata taka cena obowiązuje. Szok jak niedużo, uff jak oszczędnie. Internet od Plusa w super cenie nabędziesz.
3: Przyjdź do Plusa, od 25 miesiąca łączna cena od 45 zł po rabatach. O szczegóły zapytaj w salonie.
4: Przyjdź i sprawdź. Galeria Chełm i Plac Kupiecki 13.
5: Enzos Almed, specjalistyczne gabinety lekarskie, Chełm, ulica 1 pułku Szwoleżerów 25. Informuje o uruchomieniu gabinetu badań ultrasonograficznych. Wykonujemy badania USG jamy brzusznej, tarczycy, węzłów chłonnych, piersi, jąder oraz USG Doppler naczyń szyjnych i USG Doppler naczyń kończyn dolnych. Zapisy na badania osobiście w siedzibie Enzos Almed, Chełm, 1 pułku Szwoleżerów 25 lub telefonicznie pod numerami 82 565 66 55 lub 571 403 400.
6: W domu weselnym za Borkiem była moja studniówka. Tam również z Andrzejem zorganizowaliśmy nasze wesele. A 2 tygodnie temu odbyły się chrzciny naszego Michasia. Zawsze byliśmy zadowoleni z obsługi i bardzo dobrego jedzenia. A ty jaką imprezę chcesz zorganizować w domu weselnym za Borkiem?
7: Dom weselny za Borkiem. Chełm, ulica Hrubieszowska 135. Telefon 785 701 066. Uwaga, posiadamy wolne terminy weekendowe jeszcze w tym roku.
0: Reklama.
8: Eliza Kudolska-Nowosad, wiadomości lokalne. Zapraszam na szczegóły, jest 13.30. Chełm ponownie znalazł się w centrum dyskusji dotyczącej relacji polsko-ukraińskich i symbolicznych gestów z okresu wojny. Prezydent miasta Jakub Banaszek w mediach społecznościowych odniósł się do decyzji prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego o nadaniu jednej z jednostek wojskowych imienia bohaterów UPA, podkreślając, że wywołała ona w Polsce silne emocje i sprzeciw, szczególnie w kontekście pamięci o ofiarach ludobójstwa wołyńskiego. W swoim wpisie prezydent Chełma przypomniał jednocześnie o wydarzeniach z 2022 roku, kiedy w pierwszych miesiącach pełnoskalowej wojny w Ukrainie Polska, w tym Chełm, niosła szeroko zakrojoną pomoc humanitarną uchodźcom uciekającym przed rosyjską agresją. Jak zaznaczył, działania te miały charakter bezinteresowny i wynikały z potrzeby serca, po sąsiedzku i po ludzku. W dowód wdzięczności za tamtą postawę, jak podkreślał prezydent, Chełm oraz inne miasta regionu, w tym Lublin, Rzeszów i Przemyśl, zostały uhonorowane tytułem Miasto Ratownicze, przyznanym przez Zełenskiego. Wyróżnienie to miało symbolizować uznanie dla społeczności lokalnych za organizację pomocy i otwarcie granic dla tysięcy uchodźców. Banaszek zaznaczył jednak, że w jego ocenie sens takich odznaczeń opiera się wyłącznie na wzajemnym szacunku, prawdzie i szczerości. Jak stwierdził, obecne decyzje strony ukraińskiej stoją w sprzeczności z tymi wartościami i budzą uzasadnione pytania o dalszy charakter relacji symbolicznych między państwami. We wpisie pojawił się również wątek społecznych oczekiwań i pytań mieszkańców oraz mediów dotyczących ewentualnego zwrotu tytułu Miasto Ratownik.

0: Prezydent Chełma podkreślił, że nie może podejmować takiej decyzji samodzielnie i że głos w tej sprawie powinien należeć do mieszkańców miasta. Ciekawe tylko, jak poza przestrzenią mediów społecznościowych mogą go wyrazić. Sprawa, jak wynika z wypowiedzi włodarza, wywołuje w Chełmie szeroką debatę łączącą pamięć historyczną, emocje związane z wojną w Ukrainie oraz pytania o granice symbolicznych gestów w relacjach międzynarodowych. Szkoła podstawowa nr 1 w Chełmie świętuje w tym roku 110-lecie. Główne uroczystości zostały skupione w czerwcu. W przyszłym tygodniu odbędzie się gala, a już dziś placówka otwiera swoje drzwi bardzo szeroko, by pomieścić gości i świętować z nimi w innej formie.
1: Zapraszamy wszystkich obecnych i przyszłych uczniów jedynki, rodziców, emerytowanych nauczycieli i pracowników, absolwentów naszej szkoły i wszystkich przyjaciół jedynki na wielki taki festyn pokoleniowy, który rozpocznie się o godzinie 14. Powiem tyle, że na uczestników czeka moc atrakcji, niespodzianek. Nie będę zdradzała dzisiaj jakich, bo nie byłyby niespodziankami. Natomiast powiem, że będzie coś i dla zdrowia, i dla ducha, i dla ciała. A do naszej szkoły przybędzie nowy, niezwykły uczeń.
0: Ujawnia Magdalena Nowakowska, dyrektor szkoły. No i to brzmi zagadkowo. Zaintrygowanych zapraszamy z organizatorami do wspólnego świętowania dzisiaj na terenie placówki przy ulicy Wałyńskiej.
2: Słuchacie wiadomości lokalnych Radia Bon Ton.
0: Podczas ostatniej sesji Rady Gminy Kamień doszło do burzliwej dyskusji na temat gospodarki leśnej prowadzonej przez Nadleśnictwo Chełm. Oficjalne sprawozdanie tej instytucji przedstawiało obraz zrównoważonego zarządzania zasobami leśnymi i inwestycji w ochronę przyrody. Jednak część radnych nie kryła krytycznego stanowiska wobec działań leśników. Padły nawet oskarżenia o nadmierną wycinkę i brak przejrzystości w gospodarowaniu drewnem. Najlepszy surowiec wyjeżdża wagonami za granicę, a dla mieszkańców zostaje tylko gałęziówka i pozostałości po wycince, mówił jeden z uczestników dyskusji. Tegoroczna prezentacja miała szczególny charakter. Po raz pierwszy, zgodnie z nowymi wytycznymi dyrektora generalnego Lasów Państwowych, nadleśnictwa zostały zobowiązane do przedstawiania samorządom szczegółowych informacji dotyczących swojej działalności. Sprawozdanie za 2025 rok przedstawił wójt gminy Dariusz Stocki, zastępując nieobecnego przedstawiciela Nadleśnictwa Chełm. Z dokumentu wynika, że Nadleśnictwo zatrudnia 62 pracowników i gospodaruje w dwóch obrębach leśnych, Pobołowice oraz Stańków. Przedstawiciele Lasów Państwowych zwracają uwagę, że coraz większym problemem jest niszczenie leśnych traktów przez kłady, motocykle krosowe czy pojazdy terenowe. Jakie argumenty padły jeszcze w czasie obrad? Więcej na ten temat można znaleźć na portalu Super Tydzień.
2: Bon Ton Radio.

Nick Kershaw i The Riddle w Radiu Bon Bon w rytmie dnia. Znacie to na pewno skądś, już powiem wam, skąd Gigi D'Agostino popełnił kiedyś na samym początku swojej kariery chyba te fajne te muzyki, też jak się wyrażę, z tymi fajnymi teledyskami, wiecie, chodzący ludzik po kresce. To były czasy. Teraz One Tea Cool Tea i The Magic Key, też właśnie mniej więcej z tamtego okresu, czyli cofamy się o jakieś 20, 25, 6, 7 lat. Wracam do was za chwileczkę z planetą w 5 minut, idę robić kawę.

0: Program sponsoruje twój agent ubezpieczenia Kinga Jędrzejewska. Hełm Lwowska 13R.
1: Planeta w 5 minut z Kingą Miszczyk.
2: Bo Ziemia nie ma czasu na dłuższe pogadanki. Dzień dobry, dzień dobry. Dzisiaj bohaterką jest planeta, którą znamy najlepiej i najgorzej zarazem, czyli nasz dom, Ziemia. Bo patrząc z kosmosu wygląda spokojnie. Niebieska kula z białymi chmurami, brunatnymi kontynentami i ciemnymi oceanami. Delikatna, piękna, niemal krucha. Ale to także dynamiczny świat ognia, wody, lodu i życia. I oczywiście ekstremów. Ziemia powstała około 4,5 miliarda lat temu. Początkowo była rozgrzaną kulą skał bombardowaną przez asteroidy. Z czasem ostygła, pojawiły się oceany, atmosfera, a potem życie. I właśnie to czyni ją wyjątkową. To jedyna znana planeta, na której istnieją organizmy żywe. Dlaczego akurat tutaj? Powodów jest kilka. Po pierwsze, odpowiednia odległość od Słońca. Ziemia znajduje się w tak zwanej strefie zamieszkiwalnej, gdzie temperatura pozwala na istnienie ciekłej wody. Po drugie, atmosfera. Zawiera tlen, azot i gazy chroniące nas przed promieniowaniem. To także system klimatyczny regulujący temperaturę. Po trzecie, pole magnetyczne. Działa jak tarcza osłaniająca planetę przed wiatrem słonecznym. Po czwarte, geologia. Płyty tektoniczne przesuwają się, recyklingując skorupę, budując góry i stabilizując długoterminowy klimat. Po piąte, woda. W stanie ciekłym, stałym i gazowym to fundament życia. Ponad 70% powierzchni Ziemi pokrywają oceany. To dlatego z kosmosu wygląda na błękitną. Ziemia nie jest idealną kulą. Jest lekko spłaszczona na biegunach i wybrzuszona na równiku. Obraca się raz na dobę, a wokół Słońca krąży przez 365 dni. Ma jednego naturalnego satelitę, Księżyc. I to bardzo ważnego. Stabilizuje nachylenie osi Ziemi, wpływa na pływy oceaniczne i prawdopodobnie odegrał kluczową rolę w rozwoju życia. Na naszej planecie istnieją pustynie gorętsze niż piekarnik, lodowce grubsze niż góry, oceany głębsze niż Everest i burze widoczne z kosmosu. Każdego dnia dochodzi do tysięcy wyładowań atmosferycznych, drobnych trzęsień Ziemi, erupcji podmorskich wulkanów i migracji milionów organizmów. To system w ciągłym ruchu. I tu ciekawostka. Każdego dnia na Ziemię spada około 100 ton kosmicznego pyłu. Dosłownie żyjemy pod deszczem gwiazd, ale niekoniecznie go widzimy. Ziemia jest niezwykła także z innego powodu. To jedyne miejsce we wszechświecie, o którym wiemy, że potrafi zadawać pytania o wszechświat. Z tej planety zbudowaliśmy teleskopy, rakiety i sondy. Z tej planety patrzymy ku Marsowi, Jowiszowi i galaktykom odległym o miliony lat świetlnych. Jesteśmy częścią Ziemi, a jednocześnie jej obserwatorami. Błękitna, głośna, żywa i niepowtarzalna. I nasza. Jutro ruszamy na Marsa, planetę marzeń, planów i czerwonego pyłu. A gdybyście się zastanawiali, skąd cykl o planetach, no to przyznam szczerze, czarodziejka z Księżyca miała tutaj na to ogromny wpływ. Dziękuję Wam za dzisiaj i do jutra. Pa!
0: Program sponsoruje doradca ubezpieczeniowy Kinga Jędrzejewska, Hełm Lwowska 13R.
3: Reklama.
4: Forma nie bierze się znikąd.
5: Zdrowie nie bierze się znikąd.
4: Skocz po nowość. Tylko mleko i żywe kultury bakterii. Aż 17 gramów białka w jednym kubeczku wyjątkowego, niskotłuszczowego serka naturalnego Bieluch.
5: Dużo białka, mało tłuszczu. Serek Bieluch.
4: W zdrowym ciele zdrowy duch. Bieluch.
6: Ponad 10-letnie doświadczenie pozwala nam gwarantować jakość naszych usług. Profesjonalnie regenerujemy turbosprężarki autosobowych, busów, ciężarówek, maszyn rolniczych oraz budowlanych. Turbo Wschód. Sawin Zielona 1. Czas realizacji usługi to 24 godzin. Możliwość odbioru uszkodzonej turbosprężarki od klienta na terenie całego województwa lubelskiego. Kompleksowa usługa wykonana w naszym warsztacie przedłuża gwarancję do 18 miesięcy. Centrum Regeneracji Turbosprężarek Turbo Wschód. Sawin Zielona 1. Telefon 505-180-770.
3: Reklama. Bonton Radio. W rytmie dnia.

Starship i Nothing's Gonna Stop Us Now. Kojarzycie, kojarzycie na pewno. A czy wy czujecie to tak samo jak ja, że te utwory z lat 80. tak robią coś z naszymi wnętrznościami? Bo właśnie ten utwór pochodzi z roku 1987. Mogę śmiało powiedzieć, że pamiętam go. Miałam co prawda rok, ale tak to jest właśnie to takie cudowne. I my tą cudowność wam przekazujemy. Teraz Olivia Rodrigo i Drop Dead, czyli coś nowiutkiego, nowiusiego z tego roku. No i za chwileczkę również wiadomości, a tam uwaga na patrole policji. Będzie ich więcej, bo dziś rozpoczyna się oczywiście długi weekend czerwcowy. Jakby wam tam gdzieś umknęło.

0: Sponsorem programu jest Salon Samochodów Używanych Best Auto. Chełm, ulica Kopernika, 52.
1: Reklama.
2: Twoje, moje!
3: .com. Sprzedaj działkę, mieszkanie albo dom.
4: Stwórzmy wspólnie darmowy chełmski portal nieruchomościowy. Wejdź na twojemoje.com i wystaw swoje ogłoszenie za darmo.
5: Co? Za darmo?
3: Wejdź na twojemoje.com i wystaw swoje ogłoszenie za darmo.
6: Kibicuj na serio w konkursie Hochland. Kup dwa sery kremowe Hochland. Wejdź na hochlandkonkurs.pl i wygraj jedną z ponad 200 nagród. Hochland, to jest pyszne.
1: Reklama.
3: Minęła 14 w Radiu Bonton. Zapraszam na wiadomości.
7: Chwalińska wygrała i jest już w półfinale w Paryżu. Na drogach więcej patroli policji. Dziś rozpoczyna się długi weekend. IMGW ostrzega przed burzami i gwałtownymi wzrostami stanu wód. Agnieszka Trojanowska-Bis. Maja Chwalińska wygrała z rosyjską tenisistką Anną Kalińską.

0: Gość kierowców, a także czy jeżdżą oni zgodnie z przepisami, zapada podkomisarz Remigiusz Rakowski z Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Wojewódzkiej Policji w Bydgoszczy.
1: Prędkość jest takim głównym grzechem kierowców. Pamiętajmy, że jeżeli jest ładna pogoda, jeżeli świeci słońce, to wcale nie oznacza, że jest bezpiecznie. Paradoksalnie, im jest lepsza pogoda, tym mamy bardziej niebezpieczne wypadki drogowe.
0: Intensywne działania policji na drogach mają potrwać do poniedziałku. O przyszłość szpitala w Lesku wciąż walczą mieszkańcy Bieszczadów. Ubiegłotygodniowy protest w Warszawie z tradycyjnym wozem taborowym pod Sejmem dał nam nadzieję, mówi prezes Ruchu Społecznego Obrony Szpitala w Lesku Duszan Augustyn.
2: To nie jest tak, że wróciliśmy bez niczego, bo odbyliśmy dziesiątki rozmów z różnymi posłami. Wielu zaoferowało pomoc. Spotkaliśmy się też z wiceminister Kęcką, która powiedziała, że prace trwają nad rozwiązaniem dla jednostek takich jak nasza.
0: Szpital w Lesku ma blisko 170 milionów złotych długu. Z tego część w parabankach. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia przed burzami dla 9 województw południowej i zachodniej Polski, dla opolskiego i śląskiego oraz części zachodniopomorskiego, wielkopolskiego, łódzkiego i dolnośląskiego. Alert już trwa, a właśnie teraz ostrzeżenie przed burzami zaczyna obowiązywać dla województwa małopolskiego i podkarpackiego i części świętokrzyskiego. IMGW wydał również ostrzeżenia przed gwałtownymi wzrostami stanów wód dla opolskiego, śląskiego, małopolskiego, zachodniopomorskiego, wielkopolskiego, łódzkiego i dolnośląskiego, a także świętokrzyskiego i podkarpackiego. Dziś wieczorem mecz na otarcie łez, choć początkowo miał być treningiem przed mundialem. Polska jednak nie awansowała, dlatego dziś wieczorem nasza piłkarska kadra zmierzy się tylko dla treningu. Towarzysko z Nigerią to okazja do sprawdzenia nowych graczy, o czym więcej Mateusz Stanicki.
3: Selekcjoner Jan Urban zapowiedział, że choć na murawie Stadionu Narodowego zobaczymy w wyjściowej jedenastce podstawowych graczy kadry, takich jak Robert Lewandowski czy Piotr Zieliński, to jednak nie zabraknie też zmienników.
4: To są mecze sparingowe i właśnie teraz, jak niekiedy, no próbować różnych rzeczy, dawać szansę zawodnikom.
3: Na swoją szansę czeka m.in. wybrany najlepszym napastnikiem Ekstraklasy, Karol Czubak. Bo trener zdaje sobie sprawę, że czas poszukać następcy Lewandowskiego.
4: To będzie niemożliwe, żeby Roberta zastąpić, jeśli popatrzymy na ilość spotkań i ilość strzelonych bramek. Tacy goście się rodzą raz na nie wiadomo ile lat i będzie bardzo, bardzo trudno.
3: Początek dzisiejszego meczu Polska-Nigeria o godzinie 20:45 na Stadionie Narodowym w Warszawie.
0: Polacy, jak wiadomo, naruszające w przyszłym tygodniu Mistrzostwa Świata nie jadą. A polski sport i tak dziś ma powody do radości. Przypomnę, w tenisie mamy sukces. Maja Chwalińska wygrała z rosyjską tenisistką Anną Kalińską w ćwierćfinale wielkoszlamowego French Open.
5: Sponsorem programu jest Okręgowa Stacja Kontroli Pojazdów Speedcar. Chełm, ulica Kolejowa 38 przy stacji BP.
6: Sponsorem programu jest Domlux Polskie Składy Budowlane, dystrybutor kostki brukowej Polbruk i Semelrock.
7: No i co tam w pogodzie? Słuchajcie, wyszłam na chwilkę, żeby być bardziej wiarygodną, no i powiem wam, że jest całkiem cieplutko. Mamy 20 stopni na termometrach, odczuwalna mniej więcej 23, pokazują mi tutaj czujniki. Słońce jak zwykle walczy z chmurami. No i w tym momencie chyba nawet mu się udaje i wygrywa. Ciśnienie atmosferyczne bez zmian 1010 hektopaskali. No i od tego momentu powinniśmy mieć już coraz więcej słońca.
5: Sponsorem programu jest Okręgowa Stacja Kontroli Pojazdów Speedcar. Chełm, ulica Kolejowa 38 przy stacji BP.
6: Sponsorem programu jest Domlux, polskie składy budowlane. Dystrybutor do ciepleń Termoorganika.
8: Bonton Radio 104,9 FM. W rytmie dnia.
9: Sponsorem programu jest Salon Samochodów Używanych Best Auto. Chełm, ulica Kopernika 52.
7: Dzień dobry, Kinga Miszczyk, Radio Bonton w rytmie dnia. Witam tych, którzy są z nami od rana, jak i tych, którzy właśnie do nas dołączyli. Jesteśmy 5 minut po godzinie 14 w głośnikach muzycznie Bon Jovi i Living on a Prayer. No i później gość Radia Bonton, oczywiście serdecznie zapraszam. Muzycznie to będzie później, co będzie muzycznie, bo mamy dla was trochę nowości i tych staroci.

0: Gość radia Bon Ton.
1: Dzień dobry Państwu, Kinga Miszczyk przy mikrofonie. Dzisiaj porozmawiam z człowiekiem, który swoją drogę zawodową rozpoczął w murach PANS w Chełmie. Jarosław Karpiuk, absolwent uczelni, który opowie o decyzjach, doświadczeniach i o tym, jak studia mogą stać się początkiem ciekawej kariery. Porozmawiamy o sukcesie, wyzwaniach i radach dla młodych ludzi stojących u progu swojej drogi. Zapraszam Was serdecznie. Dzień dobry.
2: Dzień dobry. Jestem Jarek Karpiuk, jestem pierwszym oficerem w Polskich Liniach Lotniczych LOT na Boeingu 737.
1: Czyli to jest ten duży?
2: To jest ten mniejszy Boeing.
1: Mniejszy?
2: Największy to jest 787 Dreamliner.
1: O co chodzi z pierwszym oficerem? Jesteś pomocniczym pilotem?
2: Znaczy, to jest po prostu drugi pilot. Jest kapitan i pierwszy oficer. Taki jest standardowy zestaw pilotów w kokpicie.
1: Na kapitana ile jeszcze ci zostało?
2: No tutaj trzeba mieć 1500 godzin całkowitego nalotu, także tutaj jeszcze trochę będzie trzeba poczekać.
1: To następnym razem jak tutaj będziesz u nas, to będziesz już kapitanem.
2: No, również mam taką nadzieję, oczywiście.
1: No to zaczynamy teraz grad pytań. Jak zaczęła się twoja przygoda z lotnictwem?
2: No, przede wszystkim moja przygoda z lotnictwem zaczęła się nieco późno, bo na początku szkoły średniej, dosyć tak nietypowo, bo zajmowałem się składaniem modeli samolotów. Mhm. Na początku były to takie najprostsze modele, nie wyglądały one zbyt zjawiskowo, bo byłem wtedy osobą początkującą, ale z każdym to następnym modelem bardziej się w to wkręcałem, bardziej się zainteresowałem. Głównie zainteresowała mnie generalnie fizyka lotu. Dlaczego samolot lata, jak to się dzieje, jakim cudem taka wielka maszyna jest w stanie przewieźć tak wielką ilość pasażerów w tak krótkim czasie na tak dużym dystansie.
1: No to zastanawia, podejrzewam, wielu dorosłych ludzi do dzisiaj, włącznie ze mną, mimo że mniej więcej wiem, o co chodzi, to jak patrzę, to myślę sobie, okej, dobra, to chyba za dużo, mózg się przegrzewa. Kiedy poczułeś, że to była dobra decyzja, że to jest to, co chcesz robić?
2: Tak naprawdę, kiedy rozpocząłem moje pierwsze szkolenie do mojej pierwszej licencji turystycznej w kontekście praktycznym, bo tu oczywiście trzeba przejść szkolenie teoretyczne i praktyczne. Kiedy pierwszy raz wsiadłem do

0: samolotu, była to Cessna 152, taki podstawowy samolot szkoleniowy. Podczas tego pierwszego startu, kiedy byłem już za sterami, kiedy poczułem kontrolę nad tym samolotem, tak naprawdę poczułem, że podjąłem dobrą decyzję.
1: Cessna to są te awionetki tak zwane, tak?
0: Tak, to jest podstawowy samolot szkolny.
1: Czy czujesz różnicę, bo ja muszę się przyznać, że nigdy nie leciałam samolotem, czy czujesz różnicę między lotem, chodzi o wewnętrzne odczucia, między właśnie lotem tą Cessną, a tym już rejsowym samolotem?
0: Oczywiście tutaj różnica jest bardzo duża. Samolot Boeing 737 w porównaniu do Cessny to jest zupełnie inna historia. Tak naprawdę można by powiedzieć, że napisana z zupełnie innej strony, ale to jest zupełnie inny sposób latania, zupełnie inne podejście do procedur. Już sama moc silników mówi sama za siebie. Odpowiedzialność za tą dużą ilość pasażerów i złożoność procedur, o których już wcześniej wspomniałem, też zdecydowanie robią dużą różnicę.
1: W takim klasycznym kokpicie takiego właśnie już dużego samolotu jest 1 500 000 przycisków. Czy one wszystkie są używane, czy tylko wybrany set, powiedzmy, na dany lot?
0: No, oczywiście w trakcie takiego normalnego lotu, gdzie nie dzieje się nic niespodziewanego, nie mamy żadnej sytuacji niebezpiecznej albo wymagającej użycia jakiegoś specjalnego przełącznika, to nie używamy wszystkich przycisków, jakie tylko znajdują się u nas w kabinie. Wszystko to jest podyktowane specjalnymi procedurami, kiedy który przycisk należy w jakiś sposób przełączyć albo użyć. Wiadomo, na samym początku wydaje się to bardzo skomplikowane, ale z biegiem czasu, dzięki treningom i odpowiednim przygotowaniom, później ten kokpit staje się dla pilota dużo bardziej przystępny i logiczny.
1: No właśnie, bo jak tak się patrzy, to tak w oczach się mieni. Mm-hmm. Ale podejrzewam właśnie, że tak jak mówisz, że jak już się tam jest i już wie, co wciskać, wygląda to całkiem inaczej. To coś jak pralka dla kobiety i mężczyzny.
0: No, można tak to przyrównać. To jest całkiem ciekawe porównanie.
1: Oczywiście śmiechem żartem, bo jednak bycie pilotem takiego dużego samolotu to odpowiedzialna rzecz. Co poczułeś pierwszy raz, kiedy wsiadłeś jako pierwszy oficer i było takie, dobra, lecimy?
0: No, przede wszystkim to było takie duże poczucie odpowiedzialności. Akurat kiedy usiadłem na prawym fotelu, zdałem sobie sprawę, że za mną siedzi bardzo dużo osób, pasażerów, jak również kolegów i koleżanek z pracy, za które między innymi ja również jestem odpowiedzialny. Więc tutaj taka duża doza stresu motywującego bym to określił, że zmotywował mnie do działań. Oczywiście na samym początku zdarzały się błędy, na szczęście instruktorzy wyłapywali te błędy i w bardzo dobry sposób nam je tłumaczyli, żeby każdy kolejny lot stawał się dużo bardziej bezpieczny i profesjonalny.
1: A możesz powiedzieć, jak daleko był ten pierwszy lot? Gdzie on się...
0: Mój pierwszy lot samolotem rejsowym na linii w trakcie szkoleń, bo oczywiście wiadomo, że po odbyciu szkoleń symulatorowych odbywaliśmy też szkolenia praktyczne latając na normalnych trasach. A to był akurat lot na lotnisko London Heathrow.
1: Czyli niedaleko.
0: No niedaleko, aczkolwiek jak na pierwszy lot, to myślę, że było to dosyć wymagające, bo to bardzo zatłoczone lotnisko, aczkolwiek z biegiem czasu, kiedy już miałem okazję więcej razy tam się wybrać, można zauważyć taką bardzo dobrą organizację, że to wiadomo, początki zawsze są trudne, ale później jak już człowiek się zaznajomi z tym wszystkim, to idzie już dużo wygodniej.
1: Od kiedy latasz jako pierwszy oficer?
0: Jako pierwszy oficer, taki już po egzaminie, to mniej więcej końcówka stycznia, początek lutego. Natomiast kiedy zaczynałem moje pierwsze loty samolotem liniowym, nie na symulatorze, to właśnie był początek listopada zeszłego roku.
1: No to już sporo.
0: No tutaj wiadomo, już wiele rejsów udało się zrobić, aczkolwiek dalej mam poczucie, że każdy następny rejs to jest bardzo dobra okazja do podnoszenia swoich kwalifikacji i wiedzy.
1: No oczywiście, bo pytam, bo chcę zadać dwa ważne pytania, które mnie interesują osobiście. Pierwsze, warunki, w jakich się startuje i ląduje. Czy zdarzyły ci się takie ekstremalne, gdzie na przykład nie było nic widać i trzeba było tylko polegać na radarach i na tym, co mówią z wieży kontrolnej? I drugie, czy to prawda, że tylko Polacy klaszczą?
0: To jest bardzo ciekawe pytanie. Może odpowiem najpierw na to drugie pytanie, bo tu myślę, że odpowiedź będzie dużo szybsza. To się taki stereotyp dosyć śmieszny utarł, że Polacy klaszczą po lądowaniu. Szczerze mówiąc, my jako piloci za bardzo nie orientujemy się, czy ktoś klaszcze po lądowaniu, czy nie. mamy słuchawki na uszach, jesteśmy skupieni na naszych procedurach, bo po wylądowaniu trzeba jeszcze oczywiście odpowiednio samolotem pokołować na miejsce postojowe. Więc wiadomo, że na lądowaniu cała operacja się tak naprawdę nie kończy. Także nie mam pewności, co tam się wtedy na kabinie dzieje. Być

0: Może pasażerowie czują ulgę, taką mam przynajmniej nadzieję, ale jeżeli chodzi o klaskanie, to w sumie się tym do tej pory nie zainteresowałem, jak latałem.
1: To była krótsza wersja naszej rozmowy. Na tę dłuższą zapraszam na naszą stronę radiobonton.pl w zakładce Gość Radia Bonton.
2: Gość Radia Bonton. Reklama.
3: Przychodnia Marmet zaprasza do gabinetu stomatologicznego. Świadczymy usługi w zakresie stomatologii zachowawczej, dziecięcej, chirurgii, endodoncji i protetyki. Najnowszy sprzęt – pantomogram 3D. Wykonujemy badania USG i RTG oraz bezpłatne badania mammografii w ramach NFZ dla pań w wieku od 45 do 74 roku życia w nowoczesnej technologii cyfrowej. Ponadto oferujemy wizyty i konsultacje lekarzy specjalistów ortopedii dla niemowląt, dzieci i młodzieży. Przychodnia Marmet, Chełm, Obłońska 9, telefon 82 563 90 74. Zadzwoń, zapewniamy szybkie terminy badań.
4: Wyobraź sobie życie, w którym wszystko masz pod ręką. Villa Połaniecka to nowa inwestycja w idealnym miejscu dla rodzin. W zasięgu kilku kroków żłobek, przedszkole i szkoła oraz basen, korty, boiska, park i sklepy. Koniec z porannym stresem i korkami. Taka właśnie jest lokalizacja nowej inwestycji Villa Połaniecka. Sprawdź szczegóły na www.k4t.pl albo zadzwoń 736 357 737.
5: Masz już plany na wiosnę i na lato? Remont kuchni czy wymarzone wakacje pod palmami? Nie musisz wybierać. We Wschodnim Banku Spółdzielczym w Chełmie czeka na Ciebie kredyt 4 pory roku. Weź do 30 tysięcy złotych z gwarancją spokoju. Stałe oprocentowanie 6,5% przez cały czas. Spłata rozłożona nawet na 36 miesięcy. RRSO 8,92%. Odwiedź nasze placówki. Wschodni Bank Spółdzielczy. Z nami zrealizujesz marzenia.
6: Odkryj zachwycające SUV Skody. Teraz w wersji specjalnej Drive z bogatym wyposażeniem. Korzyścią do 20 450 zł w kredycie 0,49%, RRSO 3,27%. Sprawdź w salonach Skody. Skoda.
2: Reklama. Bonton Radio.

Junior, Caldera, Sophie Ellis Baxter i Can't Fight This Feeling w Radiu Bondu. No oczywiście za chwileczkę Adam Lambert, następnie Alan Walker i 14.30 to czas dla Marcina Petruka i sportu. Ja tutaj śpieszę dla Was z taką informacją, bo to już się dzieje. Jeżyki, te, które latają nam nad głowami, które zwiastują nam lato, gdzie słyszymy je i zamykamy oczy i przypominamy sobie je, jak to było, kiedy byliśmy mali, kiedy było lato. Jeżyki, słuchajcie, zjadają około 20 tysięcy komarów dziennie i nie lądują przez 2 lata. To są bardzo niezwykłe ptaki, dlatego trzeba o nie dbać.

0: Reklama.
1: Aleja Przyjaźni 2. Każdy kierowca w hełmie Motopol zna.
2: Czy na zimę, czy na lato, tam opony kupuje synek i tato.
1: Motopol. Hełm Aleja Przyjaźni 2. Serwis i sprzedaż opon do każdego pojazdu. Zapraszamy.
3: Uwaga! Oferujemy również naprawę i serwis klimatyzacji. Szukasz ogrodzenia, które przetrwa lata, a sąsiadowi zaimponuje? Wpadnij do hurtowni Unipol w Chełmie. U nas wielkie zmiany i promocja. Panel ogrodzeniowy 3D, solidny drut 4 mm, wysokość 123 cm. W supercenie tylko 49,50. Sztachety metalowe na wymiar z 10-letnią gwarancją oraz bramy i furtki pod Twój projekt. U nas skompletujesz od ręki śruby, klamki, zamki i farby. Nie masz czasu? Zamontujemy za Ciebie. Zapraszamy. Chełm Ceramiczna 34R. Zadzwoń 608-340-730 lub wejdź na unipolhelm.pl. Hurtownia Unipol. Twoje ogrodzenie od A do Z.
4: Recepta na udany dzień?
5: Przeboje i dobre śniadanie. Dzień dobry, mówimy Wam już o 7 rano.
4: Bonton na dzień dobry od poniedziałku do piątku w Twoim radiu.
6: Sponsorem programu jest Centrum Akumulatorów, dystrybutor zasilania awaryjnego i akumulatorów do wszystkich pojazdów.
7: Sponsorem programu jest Bieluch. Dobry duch zdrowego śniadania.
0: Reklama.
3: Program sponsoruje AluPoint, wykonawca aluminiowych zadaszeń tarasów i ogrodów zimowych.
8: Sponsorem programu jest serwis samochodowy i stacja kontroli pojazdów 4 koła. Chełm, Aleja 3 Maja obok Kauflandu.
3: Bonton Radio Sport.
9: Sport Marcin Petruk. Kolejny sukces Niny Oszwy, lekkoatletki MKS-u Agroschelm, która brała udział w Mistrzostwach Polski Związku Stowarzyszeń Sportowych Sprawni Razem, które rozegrały się w Szczecinku. Zawodniczce udało się dotrzeć do podium, a tym samym potwierdziła dobrą formę przed zbliżającym się krajowym czempionatem, mówi trener Marek Mazurek.
10: Nina w swojej koronnej konkurencji 400 metrów uzyskała 62,97, jest to im nowy rekord życiowy. Oczywiście wygrała mistrzostwa, zdobywając złoty medal w tej konkurencji. Również wystąpiła w konkurencji 200 metrów. Bieg odbył się w sesji popołudniowej i tutaj na tym dystansie linię mety minęła czasem 27 sekund 91 setnych na trzeciej pozycji, zdobywając brązowy medal.
9: Liczną grupę reprezentantów chełmski Agros miał również w

0: zmaganiach lekkoatletyka dla każdego, której gospodarzem był Włocławek. O uzyskanych tam rezultatach powiemy w sobotnim magazynie sportowym. Z nowym doświadczeniem wrócił z rozgrywanej w Spale Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży Błażej Duda, jeden z pięściarzy UKS-u Roki Krasnystaw. Rywalizował tam w kategorii kadetów w wadze 70 kg i już w pierwszej walce trafił na mocnego przeciwnika. O szczegółach trener Zbigniew Rokosz.
1: Błażej za przeciwnika miał Marcela Miszkera z Boxing Team Chojnice. Zawodnik ten był rozstawiony już kilka razy, był mistrzem Polski, był rozstawiony w tej stawce zawodników. Co już wróżyło ciężkie przejścia dla Błażeja. Próbowałem mu to wyperswadować, chociaż pomimo tego, że to dobry zawodnik, ale Błażej go nie znał osobiście i nie wiedział, jakie on ma tam zasługi.
0: Finalnie Błażej Duda przegrał walkę jednogłośną decyzją sędziów. 26 osób, w tym również reprezentanci Włodawy i Zamościa, rywalizowało w 7. turnieju wiosennej ligi Steel Dart Helm, a ten rozegrał się w formule 501 Double In oraz Double Out. Zmagania o podium relacjonuje Łukasz Duczmal.
2: W pierwszym półfinale spotkali się młodzi żoni sukcesów Piotr Jasiuk i Jakub Wodyk. Pierwszy finalista został wyłoniony dopiero w 5. ostatnim legu. Tutaj zdecydowanie lepiej zagrał Piotrek. W drugim półfinale Grzegorz Cieślak mierzył się z Koletą Stanecką. Koleta pogubiła się na dystansie i nie mogła znaleźć odpowiedzi na solidne granie przeciwnika. Mecz bez większych historii, pewna wygrana 3-0 dla Grześka. W finale debiutujący na tym etapie Piotr Jasiuk versus Grzegorz Cieślak. Młodość kontra doświadczenie. Choć ostateczny wynik tego nie oddaje, to Piotr zaprezentował solidną grę. Brakło trochę spokoju, może właśnie tego doświadczenia w najważniejszych momentach. Grzesiek zagrał swoje i pokazał dobrą skuteczność zarówno na otwarciach, jak i zamknięciach. Ostateczny wynik 0-4, pewna wygrana Grześka.
0: 8. turniej wiosennej ligi Steel Dart Helm rozegra się w najbliższy piątek.
3: Program sponsoruje Alupoint, wykonawca aluminiowych zadaszeń tarasów i ogrodów zimowych.
4: Sponsorem programu jest serwis samochodowy i stacja kontroli pojazdów 4 koła. Helm, Aleja 3 Maja obok Kauflandu.
5: Bonton.

Nam świętego spokoju było jak najwięcej. Za chwileczkę Sombr i Potężu, no i Marcin Petruk z wiadomościami dla kierowców. Następnie Avril Lavigne i Complicated. I znowu cofamy się o 26 lat do początku tego tysiąclecia. Tak, nie, to by było 2001. Tak, dokładnie, dokładnie. A wiecie, tak dawno to było, że już głowa czasami nie przetwarza tych lat. Wczoraj zaczęłam słuchać ponownie płyty The Rising Tide, Fort Minor, i mówię do córki, kurde, to było w 2006 roku. Ona mówi, mama, to było 20 lat temu, a ja takie, no jak 20 lat temu, jak to były zeszłe wakacje, nie rozumiem tego.

0: Sponsorem programu jest Motopol, serwis opon. Hełm Aleja Przyjaźni 2.
1: Radio Nawigacja. Informacje dla kierowców.
2: Długi weekend na horyzoncie, a to oczywiście wiąże się z robieniem zakupów, co z kolei oznacza, że sporo osób zmierza teraz do sklepów. Uważajcie więc podczas poszukiwania miejsca parkingowego, jeżeli również macie taki cel. Co do korków, to bez zaskoczeń. Więcej samochodów spodziewajcie się za kilkanaście minut na Lubelskiej, Alei Armii Krajowej, a także ulicach Lwowskiej, Wojsłowickiej i Rampie Brzeskiej, jak również wokół Ronda Dmowskiego.

0: Sponsorem programu jest Motopol, serwis opon. Chełm Aleja Przyjaźni 2.
1: Bonton Radio na 104,9 FM.

0: reklama. Ciepłotech. Z nami nowoczesne systemy grzewcze i instalacyjne. Zamontujesz już dziś. Hurtownia hydrauliczna. Specjalne warunki współpracy dla instalatorów. Montaż źródeł ciepła zgodnie z zasadami czystego powietrza. Dokumentacja do programu Czyste Powietrze. Sieci preizolowane. Usługi hydrauliczne i stolarka okienna. Doradztwo, rzetelna wycena, 30-letnie doświadczenie. Ciepłotech. Jakość, komfort i efektywność każdej instalacji. Chełm Przemysłowa 26. Telefon 82 563 26 82.
1: Masz nieruchomość, którą chcesz sprzedać, ale pojawiają się problemy? Chcesz bez stresu i bezpiecznie kupić nieruchomość?
2: Północ Nieruchomości pomoże Ci we wszystkim. Oferujemy kompleksową obsługę kupna.

0: sprzedaży nieruchomości. Pomoc w sprawach takich jak udziały, spadki i zadłużenia. Profesjonalne wyceny. Znalezienie Twojej wymarzonej nieruchomości.
1: Zaufaj specjalistom z Północ Nieruchomości.
0: Zadzwoń 664 775 457
1: lub odwiedź Północ przy Lubelskiej 31.
2: Wiosna w powietrzu. Ekscytacja w sercu. Już wiem! Przyszło natchnienie na wielkie koszenie. Zainspiruj się wiosennymi ofertami Stihl i skorzystaj z 10 lat RRSO 0% na cały asortyment. Oszczędź 650 zł przy zakupie kosiarki z dwoma akumulatorami lub wybierz kosy z atrakcyjnymi dodatkami. Promocja obowiązuje od 14 marca do 30 czerwca. Wszystko Stihlowe i do pracy gotowe. Szczegóły u autoryzowanych dealerów Stihl i na www.stihl.pl. 100 lat Stihl. Nasz jubileusz, Twoje okazje.
3: Autoryzowany dealer, firma Precto zaprasza. Hełm Lwowska 13W przez 14 obok pawilonu Chrobry i Lubelska 82. Krasny Staw Przemysłowa 7. Auto Viva. www.prekto.pl.
4: Garaż Top Service Wołyńska 53 zaprasza na badania techniczne. Garaż Top Service. Świadczymy usługi w zakresie wymiany rozrządów i sprzęgła, napraw zawieszenia i ustawiania zbieżności. Właścicieli wszystkich modeli samochodów Peugeot, Citroen, Renault zapraszamy na regenerację tylnych belek. Pomoc drogowa 24 godziny na dobę. Garaż Top Service. Chełm, ulica Wołyńska 53. Telefon 82 565 10 96. Uwaga! Dysponujemy samochodem zastępczym na czas naprawy. A i naprawiamy też busy.
5: Aktywny czas z dziećmi tylko z Decathlon. Szeroka oferta piłkarska, w tym bramka Kipsta Classic z 5-letnią gwarancją w rozmiarze M. Teraz w promocji z aplikacją za 269,99. Kupuj w sklepach Decathlon i w aplikacji. Najniższa cena z 30 dni 319,99.
6: Hej dzieciaki, hej rodzice! 6 czerwca bawimy się razem w Kumowej Dolinie. Urząd Miasta Chełm i Rada Osiedla Cementownia zapraszają na kolorowy Dzień Dziecka z budżetu obywatelskiego. Od 14 czekają na Was występy, konkursy, joga dla dzieci, pokazy karate, dmuchańce, malowanie buziek i mnóstwo zabawy. Będzie piana party, piłkarskie emocje i słodkie nagrody. Spotkajmy się w amfiteatrze Kumowa Dolina 6 czerwca od godziny 14. Wstęp wolny. Przyjdźcie całymi rodzinami i bawcie się razem z nami.
7: Reklama.
8: Bonton Radio. W rytmie dnia.

Olivia Dean, So Easy, ależ to jest przyjemne, takie cudowne i mięciutkie jak chmurki, te, które nad naszymi głowami są, tak patrzę, tak jest, są. Teraz Kasperczyk, Daria Zawiałów, gdzie trafia miłość, gdy umiera? No to jest odwieczne pytanie. Na zegarach 14.55 za chwileczkę wiadomości będzie o Mai Chwalińskiej, która awansowała w Paryżu i w drabince rankingowej.

0: Sponsorem programu jest salon samochodów używanych Best Auto. Chełm, ulica Kopernika 52.
1: Reklama.
2: Świadomy rodzicu, twoje dziecko niedługo kończy klasę ósmą. Przed wami ważna decyzja. Wybór szkoły, który otworzy drzwi do przyszłości zawodowej młodego człowieka. Zespół Szkół Energetycznych i Transportowych daje szansę na zatrudnienie w branżach, które potrzebują fachowców oraz stwarzają realne miejsca pracy na lokalnym i globalnym rynku pracy. ZSEIT to miejsce, gdzie pasja łączy się z praktyką. W technikum oferujemy nowoczesne i poszukiwane kierunki kształcenia. Technik transportu kolejowego, mechanik, elektryk, logistyk, a w branżowej szkole pierwszego stopnia kierowca, mechanik i elektryk. Profesjonalni, pełni pasji nauczyciele, nowocześnie wyposażone pracownie, współpraca z pracodawcami, stypendia i płatne staże zawodowe to gwarancja udanego startu na rynku pracy. Zespół Szkół Energetycznych i Transportowych. Tu zaczyna się zawodowa przyszłość waszego dziecka. Więcej szczegółów na stronie www.zseit-helm.pl lub pod numerem telefonu 82 563 28 38.
3: Lubisz rysować, malować albo wyklejać? Jesteś uczniem szkoły podstawowej lub ponadpodstawowej? Weź udział w 7. edycji konkursu plastycznego Lubelskie Pięknieje i pokaż, jak fundusze europejskie zmieniają twoją okolicę. Technika prac dowolna, pełna swoboda twórcza, formata 3 i wyobraźnia bez granic. Do wygrania atrakcyjne nagrody rzeczowe i profesjonalne zestawy plastyczne. Na pracę czekamy do 30 września. Nie zwlekaj, twórz i wygrywaj.
4: Fundusze europejskie dla Lubelskiego. Razem rozwijajmy nasze województwo. Więcej na fundusze.ue.lubelskie.pl. Zapraszam, Jarosław Stawiarski, marszałek województwa lubelskiego.
5: Spot dofinansowany z Unii Europejskiej.
6: Wyobraź sobie, że właśnie tak brzmi twoja kosiarka. Nic nie słyszysz? No właśnie. Wyobraź sobie, że już nie musisz tracić czasu na koszenie. Wyobraź sobie tę ciszę, zaoszczędzony czas i swój trawnik regularnie koszony przez inteligentnego robota koszącego Husqvarna. To, czego nie musisz sobie wyobrażać, to możliwość zakupów w ratach 0%, RRSO 0%.
7: Autoryzowany srebrny dealer Husqvarna, Garden Park, Hełm Mickiewicza 41, telefon 731-33-21-33.
1: Reklama.
8: Minęła 15. Zapraszam na wiadomości z kraju i ze świata oraz skrót wiadomości lokalnych, oczywiście w Radiu Bonton.
9: Maja Chwalińska awansowała w Paryżu i w drabince rankingowej. To 60-latek zdewastował kilkadziesiąt samochodów w Poznaniu. Zmiany dla kierowców. Od dziś nie można już redukować niektórych punktów karnych. Dziś nie można

0: teniską z Rosji 7-6, 6-3. Ten pierwszy set zaczął się zresztą znakomicie, bo od prowadzenia 5-1, ale potem rozstrzygał tiebreak w drugim, przypilnowała wyniku wcześniej. Niecałe 2 godziny na korcie, ale to jeszcze nie koniec, bo pojawi się na arenie Filipa Chatriera jutro, by zagrać o finał. A sama po meczu z Kalińską mówi, czuje się, jakby to wszystko było nierealne.
1: Maja Chwalińska dzisiejszym awansem do półfinału wielkoszlemowego French Open zapewniła sobie awans w rankingu najlepszych tenisistek ze 114 pozycji w okolice 30 lokaty. 24-latka, która nigdy wcześniej nie była w czołowej setce, zostanie drugą rakietą Polski w kobiecym zestawieniu. W rękach policji jest już mężczyzna, który zdewastował kilkadziesiąt samochodów w Poznaniu. Funkcjonariusze od rana dostawali zgłoszenia w tej sprawie i rozpoczęli poszukiwania zakończone sukcesem. 60-latek błyskawicznie został zatrzymany. Podejrzane jest to uszkodzenie dziesiątek pojazdów.
2: Jak ustalili policjanci, sprawca, idąc z ulicami miasta, uszkadzał karoserię zaparkowanych samochodów poprzez rysowanie znaków, liczb, krzyżyków czy też napisów.
1: Mówi podkomisarz Łukasz Paterski i apeluje.
2: Prosimy osoby, które zauważyły na swoich pojazdach ślady dewastacji, o zgłoszenie tego faktu na najbliższych komisariatach lub bezpośrednio z prowadzącym sprawę komisariatem Policji Poznań Stare Miasto.
1: Sprawcy grozi kara od 3 miesięcy do 5 lat pozbawienia wolności. Od dziś kierowcy nie mogą już redukować liczby punktów karnych za najpoważniejsze wykroczenia drogowe. Nadal będzie można raz na pół roku wziąć udział w płatnym szkoleniu i zmniejszyć liczbę punktów o 6, ale są znaczne ograniczenia, o których Agnieszka Wynarska.
3: Chodzi o poważne wykroczenia zagrożone też największą liczbą punktów karnych, mówi podkomisarz Remigiusz Rakowski z Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Wojewódzkiej Policji w Bydgoszczy.
4: Na przykład rażące przekroczenie prędkości bądź też nieustąpienie pierwszeństwa pieszemu, do tych punktów już nie będzie mógł zredukować, te punkty będą zablokowane. Będzie można sobie raz na pół roku zredukować punkty, na przykład za jakieś drobniejsze wykroczenia typu nieprawidłowe parkowanie.
3: Nowe przepisy zaostrzają też kary za drift i nielegalne wyścigi. Za driftowanie lub jazdę na tylnym kole jest 10 punktów karnych, a jeżeli dojdzie do kolizji, policjant może doliczyć dodatkowe 12 punktów. Także od dziś dzieci do 16 roku życia mają obowiązek jazdy w kasku, na rowerze i hulajnodze elektrycznej.
1: Od dziś też zmiany dla najmłodszych rowerzystów. Do 16 roku życia dzieci i młodzież obowiązkowo muszą mieć kask na rowerze, ale i na hulajnodze. A już niebawem całe rodziny będą mogły wyjechać na przebudowaną mazurską pętlę rowerową. Przebudowa ma zwiększyć tam bezpieczeństwo. To łącznie 25 km tras, m.in. od Karwicy do Rucianego Nidy, od Sztynortu do Kamionka Wielkiego i wzdłuż nabrzeża kanału Węgorzewskiego. Powstaną też nowe ścieżki, które umożliwią dojazd rowerem do jeziora Niegocin.
5: Flash. Skrót lokalnych informacji.
6: Sąd Okręgowy w Lublinie skazał dziś Szymona C. na 7 lat i 8 miesięcy więzienia za spowodowanie tragicznego wypadku na ulicy Ogrodowej w Chełmie w marcu ubiegłego roku. W zdarzeniu zginęło 2 nastolatków podróżujących w bagażniku samochodu. Wyrok jest nieprawomocny, a obrona zapowiada analizę dalszych kroków procesowych. Chełm przygotowuje się do obchodów Bożego Ciała. Centralna uroczystość rozpocznie się jutro o 10.30 mszą świętą w kościele pod wezwaniem rozesłania świętych apostołów. Zwieńczeniem święta będzie wieczór chwały w amfiteatrze w Kumowej Dolinie. Gościem specjalnym wydarzenia będzie ewangelizator Witek Wilka. Oprawę muzyczną zapewni zespół Teleo. Za niecałe pół godziny w wiadomościach także o sukcesie mieszkanki Krasnego Stawu w konkursie piękności.
7: Sponsorem programu jest Motopol, serwis opon, Chełm, Aleja Przyjaźni 2.
8: W pogodzie nie zmieniło się chyba nic. Tak patrzę, temperatura jakieś 23 stopnie odczuwalna, 20 pokazuje termometr. Przyjaśnienia oczywiście, zachmurzenie umiarkowane. Ciśnienie atmosferyczne bez zmian 1010 hektopaskali, czyli biometr umiarkowany. No i te słońce to chyba jednak będzie z nami tak tylko przez chwileczkę, co jakiś czas.
7: Sponsorem programu jest Motopol, serwis opon, Chełm, Aleja Przyjaźni 2.
9: Bonton Radio 104,9 FM. W rytmie dnia.
10: Sponsorem programu jest salon samochodów używanych Best Auto, Chełm, ulica Kopernika 52.
8: Powiem wam tak szczerze, że te chmury to nie są ważne, bo jest Radio Bonton w rytmie dnia i to wystarczy. O, słońce wyszło cudownie. Kinga Miszczyk jestem. Witam was serdecznie. Teraz w głośnikach Ania Dąbrowska i Serce Niesługa.

0: Program sponsoruje twój agent ubezpieczenia Kinga Jędrzejewska. Hełm Lwowska 13R.
1: Miasto na fali. Opinie mieszkańców zbiera Kinga Miszczyk.
2: Gdyby wam umknęło, to jutro mamy Boże Ciało i wolne. Niektórzy mają wolny weekend, niektórzy muszą wrócić do pracy, ale jeżeli wolne, to oczywiście relaks. Jeżeli nie wiecie, jak się zrelaksować, oto kilka pomysłów od was, dla was.
3: Idę na spacer albo czytam książkę.
4: Sen.
3: Rower, spacer z sąsiadami, weekend do pracy w ogrodzie.
5: Słuchanie muzyki, czytanie książek.
6: Spędzenie czasu z znajomymi.
7: Odpoczynek na ryba.
8: Urlop w Polsce.
9: Jeżdżąc gdzieś, odpoczywając, czytając książki.
10: Ja uprawiam dużo sportu, jeżdżę motocyklem.
11: Do lasu, lubię zbierać grzyby, więc to też mnie na pewno odpręża.
12: W domu leżąc.
13: Zajmuję się trochę sportem, młodzieżą. Wolny czas mam wypełniony.
14: Dzień w dzień prawie na działeczce. Tak się relaksujemy.
15: Chodzę na basen, na gimnastykę.
16: Oglądam serial.
17: No ja to muzykę głównie, tak myślę. Albo jak jestem sama w domu, to śpiewam na cały głos, to z gardła boli.
18: Na rowerze.
19: To ja mogę się relaksować? No spacer, działka oczywiście.
0: Program sponsoruje doradca ubezpieczeniowy Kinga Jędrzejewska. Hełm Lwowska 13R.
20: Reklama.
21: W domu weselnym za Borkiem była moja studniówka. Tam również z Andrzejem zorganizowaliśmy nasze wesele. A 2 tygodnie temu odbyły się chrzciny naszego Michasia. Zawsze byliśmy zadowoleni z obsługi i bardzo dobrego jedzenia. A ty jaką imprezę chcesz zorganizować w domu weselnym za Borkiem?
22: Dom weselny za Borkiem. Hełm, ulica Hrubieszowska 135. Telefon 785 701 066. Uwaga, posiadamy wolne terminy weekendowe jeszcze w tym roku.
23: Chcesz pielęgnować swój ogród wygodnie i profesjonalnie? Odwiedź autoryzowanego dealera Stihl i skorzystaj z oferty urządzeń akumulatorowych. Pilarka, kosa, kosiarka, nożyce do żywopłotów. To tylko niektóre z nich. Postaw na markę Stihl i skompletuj niezbędny zestaw urządzeń. Aktualnie oferujemy raty 0% na wszystkie urządzenia Stihl. Zapraszamy.
24: Fino Market. Hełm, ulica Rampa Brzeska 7A. To tam, gdzie te duże traktory.
25: Ekotaxi Hełm. Wybierz najlepsze taksi w mieście. Komfortowy i przede wszystkim bezpieczny przejazd z polskim kierowcą Ekotaxi, który zna Hełm jak własną kieszeń. Zadzwoń i zamów już teraz. 82 540 80 00. Ekotaxi. Zawsze tam, gdzie ty.
26: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Karkówka wieprzowa w marynacie Grill & Fun. Cena przed obniżką 28,99. Teraz tylko 7,99 za kilogram. I kiełbasa śląska Megapaka Peacock. Cena przed obniżką 22,90. Teraz tylko 6,90 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
27: Lidl. To się opłaca.
28: Castorama.
29: Teoria
28: i praktyka.
29: W teorii miała być jedna doniczka.
28: A w praktyce będą lampki, leżak i rośliny. Bo teraz w Castoramie aż 150 zł na kupon za każdy 1000 wydany na wszystkie produkty ogrodowe i oświetlenie zewnętrzne. Akcja trwa do 8 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
20: Reklama.
30: Bonton.

Daria Marks i Dotknij. Wiecie co, chyba lubię ją bardziej w takim wydaniu spokojnym, troszkę może soulowym R&B niż to takie disco, co wcześniej nagrywała pani Dario. To jest ten kierunek, który ja lubię. Teraz Madness Our House, to też znacie, lubicie, kojarzycie, możecie tupać nóżko. Później Shakira i Zoo z najnowszej drugiej odsłony Zootopia, czyli Zwierzogród, tak jest, bardzo fajny, bardzo mi się podobał. Jak nie macie co robić z dzieciakami, śmiało obejrzyjcie, nawet po raz 20. Później Sana, Kasia Kowalska, no i 15:30 wiadomości lokalne w pełnym wydaniu.

0: Reklama.
1: Domowe jedzenie, kawa, herbata i dobra atmosfera w jednym miejscu. Nowo otwarta Akademia Smaku Słowianka zaprasza. Chełm Pocztowa 54B tuż obok PANS. Obiady dnia, pierogi, kopytka, naleśniki, kanapki, sałatki i inne smakołyki. Do tego świeże ciasta i drożdżówki na słodko i na słono. Na miejscu lub na wynos. Akademia Smaku Słowianka. Chełm Pocztowa 54B. U nas każdy znajdzie coś dla siebie. Zapraszamy również do sklepu firmowego przy ulicy Szymanowskiego 7 w Chełmie.
2: Uwaga, ósmoklasiści! Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Okrzowie w nowym roku szkolnym prowadzić będzie kształcenie na kierunkach technik mechanizacji rolnictwa i agrotoniki, technik weterynarii, technik żywienia i usług gastronomicznych, mechanik operator pojazdów i maszyn rolniczych oraz na kwalifikacyjnych kursach zawodowych. Zapewniamy bezpłatny kurs prawa jazdy kategorii B i T w wybranych zawodach, bezpłatny dowóz uczniów klas pierwszych do szkoły, liczne stypendia, 2-3-osobowe pokoje w internacie z opłatą wyłącznie za wyżywienie. Szczegółowe informacje na zskr.okrzow.edu.pl.
3: Na zakup, budowę albo remont mieszkania. Kredyt mieszkaniowy w Banku Spółdzielczym w Leśniowicach. Zero prowizji za udzielenie kredytu oraz wcześniejszą spłatę. Zero stresu, 100% profesjonalizmu. RRSO 6,38%. Zapraszamy do Banku Spółdzielczego w Leśniowicach. Szczegóły oraz adresy placówek na stronie www.bslesniowice.pl. Nie obawiaj się formalności. Nasz ekspert będzie z Tobą od wniosku aż do aktu notarialnego.
4: Doradzamy, sprzedajemy i instalujemy od lat, a grono zadowolonych klientów wciąż rośnie. Saniterm. Hurt i detal artykułów techniki grzewczej, instalacyjnej i sanitarnej. Duży wybór, rabaty i najlepsi fachowcy. To nas wyróżnia. Hurtownia hydrauliczna Saniterm. Chełm Okrzowska 39. www.saniterminfo.pl. Saniterm. Dobrze trafiłeś.
0: Reklama.
5: Jest 15.30, wiadomości lokalne Radia Bonton, Eliza Kudelska-Nowosad. Wyrok w sprawie wypadku, do którego doszło w marcu ubiegłego roku na ulicy Ogrodowej w Chełmie, nie jest jeszcze prawomocny. Zapadł dziś w Sądzie Okręgowym w Lublinie. 7 lat i 8 miesięcy więzienia. Wymiar sprawiedliwości orzekł, że Szymon C., który siedział za kierownicą, jest winny tego, że...
6: W dniu 30 marca 2025 roku przy ulicy Ogrodowej umyślnie naruszył zasady bezpieczeństwa w ruchu lądowym w ten sposób, że znajdując się w stanie nietrzeźwości wyrażającym się stężeniem alkoholu w wysokości 1,18 mg na litr alkoholu w wydychanym powietrzu, kierował po drodze publicznej niesprawnym technicznie samochodem, to jest nieposiadającym ważnych badań technicznych, którym przewoził 9 pasażerów, podczas gdy homologacja pojazdu przewidywała maksymalnie 5 osób. W tym 3 osoby przewoził w nieprzystosowanej do tego celu przestrzeni bagażowej. Nie dostosował prędkości do warunków jazdy, w tym przekroczył dozwoloną prędkość w terenie zabudowanym o co najmniej 80 km/h. Na prostym odcinku drogi stracił panowanie nad pojazdem. Zjechał na chodnik, przodem pojazdu uderzył w latarnię oświetlenia ulicznego, a następnie przodem pojazdu

0: W betonowe ogrodzenie posesji.
1: Mówił Marek Woliński, sędzia Sądu Okręgowego w Lublinie. Obrońca oskarżonego powiedział, że dalsze kroki po dzisiejszym ogłoszeniu wyroku i ustosunkowanie się do niego podejmą wspólnie z klientem.
2: Będziemy ewentualnie podejmować dalsze decyzje co do kroków prawnych, czy będziemy przyjmować ten wyrok, czy składać apelację w tej sprawie. Zobaczymy też, jakie będzie stanowisko prokuratury.
1: Mówił adwokat Jacek Przeciechowski. Z zeznań uczestników wypadku wynika, że feralnej nocy grupa młodych ludzi wracała z imprezy urodzinowej. Początkowo kierował trzeźwy kolega. Jednak w trakcie jazdy doszło do zmiany za kierownicą. Oskarżony przyznał, że pił alkohol i był dopingowany przez pasażerów do szybszej jazdy. Kierowca stracił panowanie nad rozpędzonym autem, a po uderzeniu w betonowe elementy i dachowaniu dwaj nastolatkowie jadący w bagażniku zginęli. Jutro uroczystości Bożego Ciała w Chełmie. Centralne obchody odbędą się pod przewodnictwem księdza profesora Mirosława Wróbla o godzinie 10.30 w parafii pod wezwaniem rozesłania świętych apostołów. Po mszy odbędzie się procesja do czterech ołtarzy. Uroczystość zakończy się na terenie sanktuarium na Górze Chełmskiej. Z kolei wieczorem świętować będzie można w amfiteatrze w Kumowej Dolinie. Tam, jak to się dzieje od wielu lat, odbędzie się koncert uwielbienia. Wieczór chwały. Gościem specjalnym będzie Witek Wilk, świecki ewangelizator znany z modlitw o uzdrowienie oraz wielu rekolekcji odnowy wiary. Za oprawę muzyczną będzie odpowiadał zespół Teleo. Początek o 19.30, a dla zainteresowanych udziałem chełmskie linie autobusowe uruchomią tego dnia kursy linii numer 20 o godzinie 18.05 z dworca PKP, natomiast kurs powrotny odbędzie się o 21.45 z przystanku Podgórze Stacja Paliw.
3: Słuchacie wiadomości lokalnych Radia Bon Ton.
1: 15-letnia Nikola Kowalczyk z Kresnego Stawu została laureatką wojewódzkiego finału konkursu Polska Miss Nastolatek 2026. Podczas gali, która odbyła się w Lublinie, zdobyła dwa tytuły: Polska Miss Nastolatek Internetu Województwa Lubelskiego oraz Polska Miss Nastolatek Publiczności Województwa Lubelskiego. W finałowej gali wzięło udział 18 nastolatek z całego regionu. Dzięki zdobytym tytułom Nikola awansowała do półfinału ogólnopolskiego konkursu. Kolejny etap rywalizacji odbędzie się już we wrześniu, kiedy laureatki z całego kraju powalczą o miejsce w finale i szansę na zdobycie ogólnopolskiego tytułu. Dzisiaj za pół godziny w Bibliotece Pedagogicznej w Chełmie odbędzie się wernisaż malarstwa Iwonny Drozd.
4: W ubiegłym roku razem z Państwem obchodziłam jubileusz 25 lat pracy twórczej, a dzisiaj zapraszam na kolejną, 17 już wystawę moich obrazów. Tym razem połączę obie moje wielkie pasje, oczywiście malowanie, ale też włóczenie się po świecie. Będą to reminiscencje z podróży. Zabiorę więc Państwa w podróż po czterech kontynentach.
1: Mówi sama artystka. Drozd od wielu lat tworzy i mieszka w Chełmie, jest także związana ze stowarzyszeniem twórczym Pasja.
3: Bon Ton Radio. W rytmie dnia.

Vance Joy i Riptide w Radiu Bonton. Za chwileczkę Teddy Swims, Mr. Know It All oraz informacje dla kierowców od Marcina Petruka. Ja Wam zdradzę taki mały sekret. Tutaj mówię, że zaczynamy długi weekend, ale kto długi weekend ma, ten ma. Ja na przykład w piątek jestem z Wami tutaj przed mikrofonem. Będę umilać Wam, mam nadzieję, ten czas, kiedy będziecie nic nie robić. No ale Wam zazdroszczę już. No nic, ja nic nie robić będę nie wiem kiedy. Nie wiem. Muszę się zastanowić. W kalendarzu popatrzeć.

0: dla kierowców.
1: Jednym z miejsc, gdzie w ciągu najbliższych kilkudziesięciu minut możecie dłużej czekać w korkach niż się przemieszczać, jest ulica Lubelska. Niedługo po 16 przejazd kolejowy jest tam zamykany na nieco dłużej, a objazd wiaduktem też może być czasochłonną alternatywą. Przypominamy też, że w remoncie jest ulica Przemysłowa, a na ubytki i nierówności w jezdni, jak sygnalizują nam kierowcy, warto uważać na Rolniczej.
2: Na program zaprasza sponsor. Stacja kontroli pojazdów i warsztat samochodowy AM Trans. Chełm Przemysłowa 28.
0: Słuchacie Bonton Radio.

0: Reklama.
1: Specjalistyczne centrum wspierające edukację włączającą w Chełmie działa przy specjalnym ośrodku szkolno-wychowawczym i współpracuje z miejskimi szkołami i przedszkolami. Projekt jest finansowany przez Unię Europejską. Tworzymy przestrzeń, w której każdy może uczyć się i rozwijać w atmosferze akceptacji, wspierając nauczycieli i rodziców szkoleniami, doradztwem i nowoczesnymi pomocami dydaktycznymi. CWEW Chełm pomaga tworzyć szkołę otwartą i przyjazną, dostosowaną do potrzeb wszystkich uczniów. Specjalistyczne Centrum wspierające edukację włączającą w Chełmie działa przy specjalnym ośrodku szkolno-wychowawczym i współpracuje z miejskimi szkołami i przedszkolami. Projekt jest finansowany przez Unię Europejską. Tworzymy przestrzeń, w której każdy może uczyć się i rozwijać w atmosferze akceptacji, wspierając nauczycieli i rodziców szkoleniami, doradztwem i nowoczesnymi pomocami dydaktycznymi. CWEW Chełm pomaga tworzyć szkołę otwartą i przyjazną, dostosowaną do potrzeb wszystkich uczniów.
2: Inspira nie tylko Cię zainspiruje, ale również da Ci pomysł na Twoją nową łazienkę. Największy salon łazienek w Chełmie Inspira zaprasza i oferuje wszystko do Twojej nowej łazienki. Płytki i armaturę w szerokim wyborze oraz bezpłatny, profesjonalny projekt. Przyjdź, zobacz gotowe ekspozycje. U nas każdy znajdzie coś dla siebie. Salon łazienek Inspira Chełm, Aleja 3 Maja 26, obok Vendo Parku.
3: Zaczniesz wkrótce budowę domu, a może planujesz remont? Użyj najwyższej jakości betonu z betoniarni PrevBet w Pawłowie oraz w Chełmie przy ulicy Towarowej. Wysoką jakość gwarantuje własne nowoczesne laboratorium. W sprzedaży również płyty stropowe, kruszywa oraz piasek. A to wszystko w konkurencyjnych cenach. Przy kompleksowym zamówieniu czekają na Ciebie dodatkowe rabaty. Zapraszamy. PrevBet. Pawłów, ulica Lubelska 80. Chełm, ulica Towarowa 7. Zadzwoń 508 901 100. 40.
4: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
5: Plany ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej ING, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się i spełnij warunki promocji mobilni. Zyskują, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia otwartego konta oszczędnościowego w PLN w ofercie specjalnej.
0: Reklama.
6: Bonton Radio. W rytmie dnia.

Rehabi, All My Life, Radio Bonton w rytmie dnia. Na zegarach 15:55, więc za chwileczkę wiadomości. Przed tym jeszcze Sombre i Back to Friends. No i wiadomości z jednej strony wesołe, z drugiej strony smutne, ponieważ odszedł od nas Peebo Bryson w wieku 75 lat. Znany nam z filmów Disneya, czyli niezapomniane utwory, które trafiały do naszego serca. Tutaj jeszcze chciałabym przy okazji, jeżeli mnie słyszą, pozdrowić słuchaczy z Warszawy. Tak, pozdrawiam Was. Ta piosenka jest dla Was.

0: Sponsorem programu jest Salon Samochodów Używanych Best Auto. Chełm, ulica Kopernika, 52.
1: Reklama. Leci od Plusa internet srogi. Mega szybki, stabilny, niedrogi. Odtwarza, streamuje i od 40 zł miesięcznie kosztuje. Po rabatach przez 2 lata taka cena obowiązuje. Szok jak niedużo. Uff, jak oszczędnie. Internet od Plusa w super cenie nabędziesz.
2: Przyjdź do Plusa. Od 25 miesiąca łączna cena od 45 zł po rabatach. O szczegóły zapytaj w salonie.
3: Przyjdź i sprawdź. Galeria Chełm i Plac Kupiecki 13.
4: Biegasz wyczynowo, a może tylko amatorsko? Dołącz do skrzydlatego biegu organizowanego przez PANS w Chełmie. Już 27 czerwca na lotnisku w Deputyczach Królewskich Chełmskiej Państwowej Akademii Nauk Stosowanych odbędzie się wyjątkowa biegowa rywalizacja na dystansie 5 km. Zapisz się już dzisiaj. Czeka na Ciebie ciekawy program i moc atrakcji. Więcej szczegółów na www.panshelm.edu.pl. Ostateczny termin zgłoszeń mija 21 czerwca. Liczba miejsc ograniczona.
5: Planujesz zakup pieca gazowego lub na paliwa stałe? A może szukasz instalacji grzewczej i centralnego odkurzania? Przyjdź i skorzystaj z fachowego doradztwa doświadczonego zespołu. Specjalnie dla Ciebie dobierzemy stacje uzdatniania i odżelaziania wody, systemy grzewcze, kanalizacyjne i rekuperatory powietrza. To wszystko i wiele więcej w hurtowni hydraulicznej Termotop w Chełmie, ulica Hrubieszowska 54. Instalatorom zapewniamy dogodne warunki współpracy. Termotop. Znajdź nas, bo warto.
1: Reklama.
6: Minęła 16. Zapraszam na wiadomości w Radiu Bonton.
7: Dwa sety wystarczyły Mai Chwalińskiej, by wygrać, ale trudne momenty też były. W wieku 75 lat zmarł piosenkarz znany z filmów Disneya. Nad polskim morzem od rana trwa już długi weekend. Agnieszka Trojanowska bis. Maja Chwalińska awansowała do finału French Open. Polska tenisistka pokonała dziś w dwóch setach Rosjankę Annę Kalińską. Nasza zawodniczka w początkowej fazie pierwszego seta prowadziła 5-1. Potem nastąpił słabszy moment w grze Polki, co tak tłumaczy nasza zawodniczka.
8: Zaczęłam grać zbyt pasywnie i jednostajnie, a Anna wykorzystała to bardzo dobrze. Zaczęła być o wiele bardziej agresywna. Mocno wiało, więc szczególnie pod wiatr było mi ciężko. Ale cieszę się faktycznie, że wróciłam po prostu do tej swojej gry, która przynosiła efekty wcześniej i zamknęłam tego pierwszego seta.
7: Ostatecznie Maja Chwalińska wygrała 7-6, 6-3 i jutro zagra w półfinale. Ponad 200 lotów odwołanych w Portugalii z powodu strajku generalnego. Strajk rozpoczął się po północy. Protest sparaliżował też transport w największych miastach. Prace szpitali, urzędów oraz transport w największych

0: Długi czerwcowy weekend upłynie pod znakiem dynamicznej pogody. Nad Polskę nadciągają fronty atmosferyczne, które mogą przynieść burze i ulewy. Jutro, czyli w Boże Ciało, opadów będzie mniej, ale w piątek padać będzie niemal w całej Polsce. Lokalnie pojawią się też burze. Synoptyk IMGW Przemysław Makarewicz tak opisuje pogodę w najbliższych dniach.
1: Zwłaszcza we wschodniej i północno-wschodniej części kraju podczas burz miejscami ulewne opady deszczu i porywy wiatru do 70 km na godzinę.
0: Sobota i niedziela nadal ze zmienną pogodą, przelotnymi opadami deszczu. Końcówka weekendu najcieplejsza będzie w południowo-wschodniej Polsce. A długi weekend teoretycznie dopiero teraz się zaczyna, ale jak się okazuje, wiele osób postanowiło go przedłużyć i już zameldowało się nad polskim morzem.
2: Szukam ludzi, którzy wcześniej zaczynają długi weekend. To chyba wy.
3: A no tak, to prawda.
2: Na plaży z walizkami to rzadki widok.
4: Po prostu samoloty z Krakowa. Aha. Więc taki szybki teleport rano.
2: I specjalnie na długi weekend nad morzem.
4: Tak, w poniedziałek wracamy, więc jeszcze sobie wydłużyliśmy trochę.
2: Woda ciepła?
5: Była ciepła wczoraj, przedwczoraj, dzisiaj jest zimniejsza. Wczoraj się kąpałem, dzisiaj no tak nie za bardzo, powiedzmy, nie.
0: Paweł Radzewicz rozmawiał z turystami na sobockiej plaży, gdzie, jak słyszeliśmy, atmosfera już prawdziwie wakacyjna.
6: Program sponsoruje stacja kontroli pojazdów i serwis tachografów cyfrowych AM Trans. Hełm Przemysłowa 28.
7: No i patrzymy, co tam słychać w pogodzie. W tym momencie mamy około 21 stopni Celsjusza, odczuwalna to 23, więc jest ciepło. Słońce ładnie nam przegrzewa. Ciśnienie atmosferyczne bez zmian 1010 hektopaskali.
6: Program sponsoruje stacja kontroli pojazdów i serwis tachografów cyfrowych AM Trans. Hełm Przemysłowa 28.
8: Bonton Radio 104,9 FM. W rytmie dnia.
9: Sponsorem programu jest salon samochodów używanych Best Auto. Hełm, ulica Kopernika 52.
7: Dzień dobry, Kinga Miszczyk, Radio Bonton w rytmie dnia. Witam Was serdecznie. Jesteśmy po godzinie 16, więc to ostatnia godzina naszego spotkania w głośnikach Dermot Kennedy.

0: Program sponsoruje Stowarzyszenie IMIX Studio. Wspieramy lokalną kulturę i muzykę. Chełm, ulica Hrubieszowska 80.
1: Bliżej kultury.
2: Zapraszam, Monika Łupkowska. Młodzieżowy Dom Kultury w Chełmie ogłosił start nowej inicjatywy dla młodych pasjonatów sztuki wizualnej. Mowa o regionalnym dziecięcym konkursie fotograficznym Cień 2026, który organizowany jest we współpracy z grupami Paparazzi Kids oraz Młody Animator MDK. Głównym zadaniem stojącym przed uczestnikami jest własna, unikalna interpretacja tytułowego cienia. Projekt ma na celu nie tylko rozwijanie umiejętności technicznych młodego pokolenia, ale także wspieranie młodych talentów i promocję Chełma jako ośrodka przyjaznego dziecięcej twórczości. Konkurs skierowany jest do dzieci w wieku od 10 do 13 lat, które mieszkają lub uczą się na terenie powiatu chełmskiego. Udział w wydarzeniu jest całkowicie bezpłatny, a każdy uczestnik może zgłosić maksymalnie 2 zdjęcia. Organizatorzy podkreślają, że kluczowa będzie autentyczność nadsyłania prac. Fotografie muszą być absolutnie samodzielnym dziełem autora. Regulamin całkowicie wyklucza współautorstwo oraz stosowanie fotomontaży. Prace wraz z wypełnioną przez rodziców lub opiekunów kartą zgłoszeniową należy przesyłać drogą e-mailową na adres sekretariat@mdkhelm.pl. Termin nadsyłania zgłoszeń mija 22 sierpnia. Nad prawidłowym przebiegiem konkursu czuwać będzie profesjonalne jury, które przyzna nagrody rzeczowe oraz wyróżnienia. Oficjalne ogłoszenie wyników zaplanowano 8 września. Finałem wydarzenia będzie uroczysty wernisaż połączony z wręczeniem nagród, który odbędzie się 22 września o godzinie 12 w Galerii na Górce w siedzibie MDK przy ulicy Pocztowej 41. Regulamin oraz niezbędne dokumenty są dostępne na stronie internetowej Młodzieżowego Domu Kultury.
0: Program sponsoruje Stowarzyszenie IMIX Studio. Wspieramy lokalną kulturę i muzykę. Znajdziesz nas na Facebooku.
1: Słuchacie Bonton Radio.

0: Reklama.
1: Tato, słyszałeś o ACR?
2: A co to jest ACR?
3: ACR Autoczęści Rutka. Ponad 100 tysięcy używanych części w jednym miejscu. Rozruszniki, alternatory, wtryski, pompy, turbiny. Części blacharskie i mechaniczne oraz największy wybór silników i skrzyń biegów w regionie.
1: To tu! Gdzie ten robot?
3: Rutka, Podleśna 9. Wylot z Chełma na Krasny Staw. Telefon 601 500 636. Odwiedź nas osobiście lub na acr.pl.
4: Tomlux polskie składy budowlane. Urealnimy Twoje marzenia. Polecamy nowoczesne wzory ogrodzeń firmy Joniec. Stworzymy wizualizację ogrodzenia według Twojego pomysłu. Kostkę brukową i architekturę betonową Polbruk i Semelrock oraz materiały budowlane, remontowe i wykończeniowe. Tomlux polskie składy budowlane. Chełm ceramiczna 32C. Zapraszamy.
5: Forma nie bierze się znikąd.
6: Zdrowie nie bierze się znikąd.
5: Skocz po nowość. Tylko mleko i żywe kultury bakterii. Aż 17 gramów białka w jednym kubeczku wyjątkowego, niskotłuszczowego serka naturalnego Bieluch.
6: Dużo białka, mało tłuszczu. Serek Bieluch.
5: W zdrowym ciele zdrowy duch. Bieluch.
7: W biznesie warto mieć sprawdzone wsparcie. Teraz Skoda Superb z korzyścią do 22 550 zł i leasingiem 101%. Sprawdź wszystkie oferty, w tym na hybrydę typu plug-in w salonach Skody.
8: Skoda.
9: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu Twoich obligacji

0: skarbowych zamienię na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
1: Reklama. Bonton Radio. W rytmie dnia.

Last Goodnight Pictures of You w Radiu Bonton w rytmie dnia, oczywiście za chwileczkę David Guetta. Wiecie, co jest wspaniałe? Tak patrzę sobie przez to moje okno i widzę turystów, którzy robią sobie zdjęcia z duszkiem witlinuszkiem, a to oznacza, że turyści przyjechali na długi weekend do nas, do Chełma. To jest takie budujące i ciepłe. My jeździmy gdzieś, ktoś przyjeżdża do nas i tak zwana równowaga w przyrodzie jest zachowana. W sumie my nie musimy nigdzie daleko wyjeżdżać, bo tutaj zaraz za miedzą mamy jezioro, las, jest wszystko, czego nam trzeba, bo jak to się mówi, cudze chwalicie, swego nie znacie, no i tak to w życiu bywa.

0: Reklama.
1: Szukasz swojego miejsca w Chełmie? A może chcesz sprzedać nieruchomość bez stresu i zgadywania? Biuro Nieruchomości Adea. Lokalne biuro, które naprawdę zna ten rynek. Pomagamy sprzedać skutecznie, kupić bezpiecznie i przejść przez cały proces krok po kroku. Chełm, Lwowska 24 w Galerii Atelier. Telefon 577 877 004. Adea, twoja nieruchomość w dobrych rękach.
2: NZOS Almed, specjalistyczne gabinety lekarskie, Chełm, ulica 1 Pułku Szwoleżerów 25, informuje o uruchomieniu gabinetu badań ultrasonograficznych. Wykonujemy badania USG jamy brzusznej, tarczycy, węzłów chłonnych, piersi, jąder oraz USG Doppler naczyń szyjnych i USG Doppler naczyń kończyn dolnych. Zapisy na badania osobiście w siedzibie NZOS Almed, Chełm, 1 Pułku Szwoleżerów 25 lub telefonicznie pod numerami 82 565 66 55 lub 571 403 400.
3: Termomodernizacja? Czyste powietrze? Postaw na lokalną firmę. Specbud Marek Bober. Docieplenia, okna, piece oraz mycie i malowanie elewacji. Znajdź nas w Super Tygodniu i Nowym Tygodniu. Specbud, ulica Dąbrowskiego 15, Rejowiec. Budujemy twoje oszczędności.
0: Reklama.
4: Program sponsoruje AluPoint. Telefon 731 444 533.
5: Sponsorem programu jest serwis samochodowy i stacja kontroli pojazdów 4 koła. Chełm, Aleja 3 Maja obok Kauflandu.
6: Bonton Radio. Sport.
7: Wiadomości sportowe, Marcin Petruk. 6 siatkarzy opuściło szeregi plusligowego HKS-u Chełm. W najbliższym sezonie w biało-zielonych barwach nie zagrają przyjmujący Paweł Rusin, atakujący Jędrzej Gos i Remigiusz Kapica, rozgrywający Grzegorz Jacznik, środkowy Rune Fastaland oraz libero Sonae Kazuma. Andrzej Łoiński, jeden z czołowych reprezentantów sekcji biegowej ruchu Izbica, jest już w finalnym etapie przygotowań do Mistrzostw Europy Age Group w triatlonie, które rozegrają się w hiszpańskiej Tarragonie. Dobrą dyspozycję potwierdził wysoką lokatą osiągniętą podczas zmagań Europe Triathlon Cup, których gospodarzem był Rzeszów, mówi Paweł Zieliński.
8: Startował po raz kolejny na dystansie sprinterskim. Rywalizacja była bardzo mocna. Wystartowało kilkuset zawodników i w tej grupie Andrzej uzyskał czas godzinę 10:22. Dało mu to 4. miejsce w kategorii i 105. miejsce open w całej stawce, co pokazuje, że przy tak mocnym czasie, jaka była tutaj konkurencja.
7: Mistrzostwa Europy Age Group w triatlonie, w których powalczy Andrzej Łoiński, rozegrają się

0: drugi weekend czerwca. Koniec maja przyniósł kolejne sukcesy kolarzom GKK Peleton Okrzów, którzy rywalizowali zarówno w zmaganiach szosowych, jak też terenowych. Marcin Sieńko udał się do Strzyżowa, gdzie odbył się następny etap wyścigów z cyklu Grand Prix Amatorów. Podróżniczy dystans ponad 140 km ukończył jako drugi. O kolejnych medalowych startach mówi Jarosław Garda.
1: Równie genialne wiadomości napłynęły do nas z Woli Okrzejskiej, gdzie rozegrano 9. bieg kolarski o Puchar Henryka Sienkiewicza. Na dystansie 46 km bezkonkurencyjny okazał się Paweł Semeniuk, który wywalczył pierwsze miejsce w klasyfikacji Open w kategorii rowerów nieszosowych. Paweł po raz kolejny udowodnił, że jest absolutnym specjalistą tego wyścigu, ponieważ na najwyższym stopniu podium staje regularnie od lat.
0: Dwaj kolejni reprezentanci peletonu startowali natomiast w następnym wyścigu maratonów krasowych, którego gospodarzem były Siemiatycze. Stanisław Pruchniak był 5. Open i 1. w kategorii wiekowej, zaś Krzysztof Grajczyk 17. Open i 6. wśród równolatków. Kolejny sukces Niny Oszwylek, lekkoatletki MKS-u Agroschelm, która brała udział w Mistrzostwach Polski Związku Stowarzyszeń Sportowych Sprawni Razem, które rozegrały się w Szczecinku. Zawodniczce udało się dotrzeć do podium, a tym samym potwierdziła dobrą formę przed zbliżającym się krajowym czempionatem, mówi trener Marek Mazurek.
2: Nina w swojej koronnej konkurencji 400 metrów uzyskała 62,97, jest to jej nowy rekord życiowy. Oczywiście wygrała mistrzostwa, zdobywając złoty medal w tej konkurencji. Również wystąpiła w konkurencji 200 metrów. Bieg odbył się w sesji popołudniowej i tutaj na tym dystansie linię mety minęła czasem 27 sekund 91 setnych na trzeciej pozycji, zdobywając brązowy medal.
0: Liczną grupę reprezentantów chełmski Agros miał również w zmaganiach lekkoatletyka dla każdego, której gospodarzem był Włocławek. O uzyskanych tam rezultatach powiemy w sobotnim magazynie sportowym. Z nowym doświadczeniem wrócił z rozgrywanej w Spale Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży Błażej Duda, jeden z pięściarzy UKS-u Roki Krasnystaw. Rywalizował tam w kategorii kadetów w wadze 70 kg i już w pierwszej walce trafił na mocnego przeciwnika. O szczegółach trener Zbigniew Rokosz.
3: Błażej za przeciwnika miał Marcela Miszkera z Boxing Team Chojnice. Zawodnik ten był rozstawiony już kilka razy, był mistrzem Polski, był rozstawiony w tej stawce zawodników, co już wróżyło ciężkie przejścia dla Błażeja. Próbowałem mu to wyperswadować, chociaż pomimo tego, że to dobry zawodnik, ale Błażej go nie znał osobiście i nie wiedział, jakie on ma tam zasługi.
0: Finalnie Błażej Duda przegrał walkę jednogłośną decyzją sędziów. 26 osób, w tym również reprezentanci Włodawy i Zamościa, rywalizowało w 7. turnieju w jesennej ligi Steel Dart Helm, a ten rozegrał się w formule 501 Double In oraz Double Out. Zmagania o podium relacjonuje Łukasz Duczmal.
4: W pierwszym półfinale spotkali się młodzi żoni sukcesów Piotr Jasiuk i Jakub Wodyk. Pierwszy finalista został wyłoniony dopiero w 5. ostatnim legu. Tutaj zdecydowanie lepiej zagrał Piotrek. W drugim półfinale Grzegorz Cieślak mierzył się z Koletą Stanecką. Koleta pogubiła się na dystansie i nie mogła znaleźć odpowiedzi na solidne granie przeciwnika. Mecz bez większej historii, pewna wygrana 3-0 dla Grześka. W finale debiutujący na tym etapie Piotr Jasiuk versus Grzegorz Cieślak. Młodość kontra doświadczenie. Choć ostateczny wynik tego nie oddaje, to Piotr zaprezentował solidną grę. Brakło trochę spokoju, może właśnie tego doświadczenia w najważniejszych momentach. Grzesiek zagrał swoje i pokazał dobrą skuteczność zarówno na otwarciach, jak i zamknięciach. Ostateczny wynik 0-4, pewna wygrana Grzeszka.
0: 8. turniej wiosennej ligi Steel Dart Helm rozegra się w najbliższy piątek.
5: Sponsorem programu jest serwis samochodowy i stacja kontroli pojazdów 4 koła. Chełm, Aleja 3 Maja obok Kauflandu.
6: Program sponsoruje Alupoint. Telefon 731 444 533.
7: Bonton Radio. W rytmie dnia.

Krzysztof Kiliański, Kaja, Prócz Ciebie nic w Radiu Bon Ton. Za chwileczkę The Cardigans, Loveful, później witam na FM. A ja zapomniałam, no widzicie, tyle na głowie. Dzisiaj mamy środę, więc mamy dzień żebranie o lajki. Wchodzicie jak zwykle na radiobonton.pl, mniej więcej w połowie strony. Po prawej stronie będziecie mieć naszego Facebooka. Proszę, wejdźcie, polajkujcie, polubcie, obserwujcie. Będziecie mniej więcej na bieżąco z tym, co się dzieje, co można robić na przykład teraz w długi weekend. Nudy tam na pewno nie ma. Teraz The Cardigans.

0: Program sponsoruje twój agent ubezpieczenia Kinga Jędrzejewska. Hełm Lwowska 13R.
1: Dla ruchu, ciała i ducha. Witamina FM w radiu Bon Ton.
2: Narodowy Fundusz Zdrowia realizuje projekt wsparcia placówek podstawowej opieki zdrowotnej. Drugi nabór właśnie się zakończył. O jakim wsparciu mowa? Kto je otrzyma? Janek Zieliński. Zapraszam. Dzisiaj mówimy o programie Fundusze Europejskie na infrastrukturę, klimat i środowisko. W skrócie FEnIKS. Unijne granty mają posłużyć w zamierzeniu miejscom w Polsce, gdzie POZ-y mają ograniczone pole działania. Jednak środki otrzymały też inne placówki. Konkretnie środki są przeznaczone na opiekę koordynowaną, czyli usługi z zakresu kardiologii, pulmonologii, endokrynologii, diabetologii i nefrologii. W podstawowej opiece. Więc te podmioty, które nie oferują takich usług, mają otrzymać pieniądze na wsparcie ich, konkretnie na budowę, remonty, dostarczenie nowego sprzętu medycznego czy komputerowego. Cała pula obejmowała 420 milionów złotych, a szczególnym względem objęte były placówki, które ucierpiały podczas jesiennej powodzi z 2024. Jednak na Lubelszczyznę po tym naborze trafi 21,5 miliona złotych, rozdysponowane na 67 lecznic. Beneficjentami tego naboru będą trzy chełmskie placówki, w tym miejski zakład, o którego sytuacji jakiś czas temu Was informowałem na antenie Radia Bon Ton. Oprócz tego wsparcie dostaną też dwie przychodnie z Krasnego Stawu. Listę wszystkich placówek sprawdzicie na stronie fenix.nfz.gov.pl. A podkreślę tylko, że Filip Nowak, prezes NFZ, zapowiada, że całkiem możliwe będzie uruchomienie trzeciego naboru jeszcze w tym roku kalendarzowym. W minionym z kolei, w zależności od wielkości zakładu, te mogły otrzymać dotacje od 300 tysięcy do 600 tysięcy złotych. A przecież w końcu podstawowa opieka zdrowotna jest szczególnie ważna w tym właśnie pierwszym kontakcie, abyśmy byli zdrowi, aby to zdrowie w kryzysowych momentach można było podratować, aby to wszystko działało i abyśmy byli zdrowi. Tak więc za dzisiaj Wam dziękuję, życzę miłego dnia i oczywiście dużo zdrowia. Janek Zieliński, Witamina FM, Radio Bon Ton.
0: Program sponsoruje doradca ubezpieczeniowy Kinga Jędrzejewska, Hełm Lwowska 13R.
3: Autopromocja. Promocja na fali. Promocyjna oferta Twojej firmy na radiowej fali. 3 razy dziennie, 6 dni w tygodniu. Promocja na fali. Sprawdź naszą atrakcyjną propozycję reklamową. Zapraszamy o 8.45, 12.45 i 16.45. Autopromocja.
4: Reklama.
0: Marzysz o pięknym wyglądzie i większej pewności siebie? Specjalista chirurgii plastycznej Agnieszka Ciepałowicz zaprasza. Szeroka oferta zabiegów estetycznych, m.in. chirurgia nosa, piersi, powiek, liposukcja, lifting twarzy, korekcja niedoskonałości, własnym tłuszczem, kwasem hialuronowym, usta, twarz, piersi, pośladki, zabiegi zmian skórnych, nowotworowych, nici, stymulatory, odmładzanie laserem, terapię blizn, botoks. Dentado, Hełm, Rejowiecka 115 i 117. Rejestracja pod numerem 82 565 34 32 i 512 835 211. Pełna lista zabiegów na www.dentado.pl.
5: Gepard Serwis Stołpie 32 zaprasza właścicieli samochodów ciężarowych. Specjalizujemy się w pełnej mechanice aut ciężarowych, od zaawansowanej diagnostyki komputerowej, przez precyzyjną elektrykę, aż po pneumatykę. Wykonujemy naprawy bieżące i profesjonalne dozory techniczne cemento-naczep. Sprawdzeni i doświadczeni mechanicy to gwarancja dobrze zrobionej naprawy. Gepard Serwis Stołpie 32 przy trasie Hełm Lublin.
6: Chełmskie Centrum Terapii i Rozwoju SELF oraz Fundacja Rozwoju

0: psychospołecznego SELF zaprasza do skorzystania z bogatej oferty porad doświadczonej kadry psychiatrów, dietetyka klinicznego oraz usług pielęgniarskich. W ramach terapii ozonowej prowadzimy saunoterapię, ozonoterapię i tlenoterapię. Oferujemy kroplówki elektrolitowe, nawadniające, oczyszczające i odtruwające. Detoks alkoholowy. Ponadto pijawki lekarskie jako naturalny sposób leczenia. Szczegóły oferty na www.selfcentrum.pl. Bliższe informacje pod numerem telefonu 608 100 676. Oferujemy także zabiegi pielęgniarskie w domu pacjenta.
1: Reklama. Autopromocja.
2: Promocja na fali. Promocyjna oferta Twojej firmy na radiowej fali. 3 razy dziennie, 6 dni w tygodniu. Promocja na fali. Sprawdź naszą atrakcyjną propozycję reklamową. Zapraszamy o 8.45, 12.45 i 16.45.
1: Autopromocja. Bonton Radio.

Kaskada i Boy You Turn Me. No i co, można już tanecznym krokiem wychodzić powoli do domu. Za chwileczkę Sam Fender, People Watching oraz Alvaro Soler. Ja jestem Kinga Miszczyk, dziękuję Wam bardzo za dzisiaj, za te 5 godzin. Było sympatycznie oczywiście, bo z Wami jest najlepiej. Jutro Janek Zieliński jest z Wami, tak, czwartek. Ja wracam do Was w piątek, czyli co, znowu będę witać z Wami weekend? Ależ cudownie, no takie szczęście jednego tygodnia mieć, no to chyba tylko ja. Dobra, już tutaj Wam nie zawracam głowy, zostańcie z nami jeszcze długo po tym, jak ja się pożegnam. I cóż, do usłyszenia w piątek, pa!

0: Sponsorem programu jest salon samochodów używanych Best Auto. Chełm, ulica Kopernika 52.
1: Reklama.
2: Przychodnia Marmet zaprasza do gabinetu stomatologicznego. Świadczymy usługi w zakresie stomatologii zachowawczej, dziecięcej, chirurgii, endodoncji i protetyki. Najnowszy sprzęt – pantomogram 3D. Wykonujemy badania USG i RTG oraz bezpłatne badania mammografii w ramach NFZ dla pań w wieku od 45 do 74 roku życia w nowoczesnej technologii cyfrowej. Ponadto oferujemy wizyty i konsultacje lekarzy specjalistów ortopedii dla niemowląt, dzieci i młodzieży. Przychodnia Marmet, Chełm, Obłońska 9, telefon 82 563 90 74. Zadzwoń, zapewniamy szybkie terminy badań.
3: Odkryj zachwycające SUV-y Skody. Teraz w wersji specjalnej Drive z bogatym wyposażeniem, korzyścią do 20 450 zł w kredycie 0,49%, RRSO 3,27%. Sprawdź w salonach Skody. Skoda.
4: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
1: Reklama.
5: Bon Ton Radio. 104 i 9.

0: dwa sety wystarczyły Mai Chwalińskiej, by wygrać, ale trudne momenty też były. W wieku 75 lat zmarł piosenkarz znany z filmów Disneya. Nad Polskim Morzem od rana trwa już długi weekend. Agnieszka Trojanowska-Bis. Maja Chwalińska awansowała do finału French Open. Polska tenisistka pokonała dziś w dwóch setach Rosjankę Annę Kalińską. Nasza zawodniczka w początkowej fazie pierwszego seta prowadziła 5-1. Potem nastąpił słabszy moment w grze Polki, co tak tłumaczy nasza zawodniczka.
1: Chciałam grać zbyt pasywnie i jednostajnie, a Anna wykorzystała to bardzo dobrze. Zaczęła być o wiele bardziej agresywna i mocno wiało, więc szczególnie pod wiatr było mi ciężko. Ale cieszę się faktycznie, że wróciłam po prostu do tej swojej gry, która przynosiła efekty wcześniej i zamknęłam tego pierwszego seta.
0: Ostatecznie Maja Chwalińska wygrała 7-6, 6-3 i jutro zagra w półfinale. Ponad 200 lotów odwołanych w Portugalii z powodu strajku generalnego. Strajk rozpoczął się po północy. Protest paraliżował też transport w największych miastach, pracę szpitali, urzędów oraz szkół. Uczestnicy strajku protestują przeciwko planowanym przez rząd premiera Luisa Montenegro zmianom w kodeksie pracy. Według związkowców nowe przepisy osłabią ochronę pracowników oraz pogorszą warunki zatrudnienia. Jednym z postulatów jest odstąpienie rządu od planu ograniczenia prawa do strajku. W wieku 75 lat zmarł piosenkarz Peebo Bryson, znany m.in. z wykonywania utworów do filmów Disneya. Informację o jego śmierci przekazała rodzina artysty w oświadczeniu cytowanym przez portal stacji CNN. Artysta był dwukrotnym laureatem nagród Grammy oraz Oscarów. Długi czerwcowy weekend upłynie pod znakiem dynamicznej pogody. Nad Polskę nadciągają fronty atmosferyczne, które mogą przynieść burze i ulewy. Jutro, czyli w Boże Ciało, opadów będzie mniej, ale w piątek padać będzie niemal w całej Polsce.

0: Krakowa. Aha. Więc taki szybki teleport rano.
1: I specjalnie na długi weekend nad morze.
0: Tak, w poniedziałek wracamy, więc jeszcze sobie wydłużyliśmy trochę.
1: Woda ciepła?
2: Była ciepła wczoraj, przedwczoraj, dzisiaj jest zimniejsza. Wczoraj się kąpałem, dzisiaj no tak nie za bardzo, powiedzmy, nie.
3: Paweł Radzewicz rozmawiał z turystami na sobockiej plaży, gdzie, jak słyszeliśmy, atmosfera już prawdziwie wakacyjna.
4: Flash. Skrót lokalnych informacji.
5: Przed długim weekendem policja apeluje o ostrożność na drogach. Funkcjonariusze zapowiadają wzmożone kontrole prędkości i trzeźwości. Kierowców przypominają też o nowych przepisach. Od dziś osoby do 16 roku życia muszą jeździć na rowerach i hulajnogach w kaskach ochronnych. Gmina Chełm kontynuuje rozbudowę infrastruktury wodno-kanalizacyjnej. Podczas sesji Rady Gminy wójt Wiesław Kociuba informował o podpisaniu umowy na przygotowanie dokumentacji dla nowych odcinków sieci w kilku miejscowościach gminy. Wartość tego projektu to blisko 100 tysięcy złotych. Ruszyła także budowa kanalizacji sanitarnej w Pokrówce przy jednej z ulic. I o tych planach na rozwój lokalnej infrastruktury więcej w lokalnych wiadomościach. Zapraszam za niecałe pół godziny.
4: Sponsorem programu jest Okręgowa Stacja Kontroli Pojazdów Speedcar. Chełm, ulica Kolejowa 38 przy stacji BP.
6: Sponsorem programu jest Domlux, polskie składy budowlane, dystrybutor ogrodzeń modułowych Joniec.
3: Przyjemnie ciepło, dziś przeważnie od 22 do 25 stopni, najcieplej na południu do 27, ale na południu i na zachodzie Polski obowiązują ostrzeżenia przed burzami, te dziś do godzin wieczornych.
6: Sponsorem programu jest Domlux, polskie składy budowlane, Chełm Ceramiczna 32C.
4: Sponsorem programu jest Okręgowa Stacja Kontroli Pojazdów Speedcar. Chełm, ulica Kolejowa 38 przy stacji BP.
7: Bonton Radio. Po godzinach 104 i 9 FM.

0: muzyczna kartka z kalendarza w Radiu Bonton.
1: Środa, śródeczka, czyli mały weekend. Witam was z pełną mocą na 104,9 FM, jeśli potrzebujecie solidnego muzycznego kopa, żeby idealnie przełamywać ten tydzień. To dzisiejsze zestawienie muzycznych faktów historycznych ułożonych w chronologiczną opowieść sprawdzi się idealnie. Naszą podróż zaczynamy w roku 1942. 3 czerwca na świat przyszedł Curtis Mayfield, genialny amerykański wokalista, kompozytor i jeden z najważniejszych pionierów muzyki soul, funk i R&B. Curtis, który przeszedł do historii również jako autor kultowej ścieżki dźwiękowej do filmu Superfly, zmarł w 1999 roku, ale dziś świętowalibyśmy jego 84. urodziny. Jego unikalny falset i zaangażowane teksty ukształtowały brzmienie całej czarnej muzyki w USA. Przenosimy się do roku 1946. 3 czerwca urodził się Michael Ian Burgess, którego świat poznał jako Iana Huntera, charyzmatycznego lidera i wokalistę glam rockowej formacji Mudhoople. Ian świętuje dziś swoje okrągłe 80. urodziny. To jego głos słyszycie w nieśmiertelnym hymnie All the Young Dudes, który napisał dla nich sam David Bowie. 100 lat dla rockowego gentlemana. W kalendarzu zapisujemy rok 1950. Swoje 76. urodziny obchodzi dziś Suzy Quatro, absolutna pionierka kobiecego rock'n'rolla. Ta filigranowa Amerykanka z gitarą basową w ręku udowodniła w latach 70., że drapieżne, skórzane i rockowe brzmienie nie jest zarezerwowane wyłącznie dla facetów. Jej hity Candy Can czy duet z Chrisem Normanem Stumbling In do dziś królują w radiowym eterze. Naszą dzisiejszą kartkę zamykamy jednak pięknym, jubileuszowym akcentem i rodzinną harmonią prosto ze Szmaragdowej Wyspy. Dokładnie 65 lat temu, 3 czerwca 1961 roku, w Dundalk urodził się Jim Corr, najstarszy z rodzeństwa, gitarzysta, klawiszowiec i współzałożyciel legendarnego irlandzkiego zespołu The Corrs. Jim wraz ze swoimi trzema niezwykle utalentowanymi siostrami podbił świat pod koniec lat 90. genialnie łącząc nowoczesny pop-rock z tradycyjną muzyką celtycką. Ich wielogłosowe harmonie, chwytliwe melodie i unikalne brzmienie skrzypiec oraz irlandzkich fletów sprawiły, że sprzedali ponad 40 milionów płyt na całym świecie. Dzisiaj Jim kończy 65 lat, a my z tej okazji kręcimy potencjometrem w prawo. Zamykając to środowe spotkanie z historią muzyki, uciekamy od ponurych klimatów i stawiamy na czystą radiową energię. Skoro świętujemy urodziny Jima Cora na 104,9, musi wybrzmieć utwór, który był absolutnym hitem i do dziś wprawia w genialny nastrój od pierwszych sekund. Podkręćcie głośniki, przed wami rodzeństwo The Corrs.

0: Reklama.
1: Twoje, moje!
2: .com. Sprzedaj działkę, mieszkanie albo dom.
3: Stwórzmy wspólnie darmowy chełmski portal nieruchomościowy. Wejdź na twojemoje.com i wystaw swoje ogłoszenie za darmo.
4: Co? Za darmo?
2: Wejdź na twojemoje.com i wystaw swoje ogłoszenie za darmo.
5: W poniedziałek przychodzi glazurnik, a ty w dalszym ciągu nie wybrałaś płytek do łazienki. Doskonale wiesz, że wszędzie trzeba je zamawiać i długo czekać.
6: A słyszałeś o outlecie Tania Glazura? Do wyboru mają ponad 300 wzorów od ręki. Na pewno tam coś wybierzemy.
5: Outlet Tania Glazura to płytki w cenie już od 9 zł 99 groszy za metr kwadratowy i wyprzedaże do -85%. Fachowa obsługa i wszystko dostępne od ręki. Hełm Okrzowska 27.
6: Tanio i od ręki.
7: Teraz wizualizacja 3D twojej wymarzonej łazienki gratis.
8: Ciepłotech. Z nami nowoczesne systemy grzewcze i instalacyjne. Zamontujesz już dziś. Hurtownia hydrauliczna. Specjalne warunki współpracy dla instalatorów. Montaż źródeł ciepła zgodnie z zasadami czystego powietrza. Dokumentacja do programu Czyste Powietrze. Sieci preizolowane. Usługi hydrauliczne i stolarka okienna. Doradztwo, rzetelna wycena, 30-letnie doświadczenie. Ciepłotech. Jakość, komfort i efektywność każdej instalacji. Hełm Przemysłowa 26. Telefon 82 563 26 82.
9: Ponad 10-letnie doświadczenie pozwala nam gwarantować jakość naszych usług. Profesjonalnie regenerujemy turbosprężarki autosobowych, busów, ciężarówek, maszyn rolniczych oraz budowlanych. Turbo Wschód. Sabin Zielona 1. Czas realizacji usługi to 24 godzin. Możliwość odbioru uszkodzonej turbosprężarki od klienta na terenie całego województwa lubelskiego. Kompleksowa usługa wykonana w naszym warsztacie przedłuża gwarancję do 18 miesięcy. Centrum Regeneracji Turbosprężarek Turbo Wschód. Sabin Zielona 1. Telefon 505-180-770.
0: Reklama.
10: Bonton Radio. Po godzinach.

0: Reklama.
1: Zadbaj o prawidłową kondycję swojego ogrodu z Bisko Dom i Ogród. Oferujemy szeroki wybór węży ogrodniczych, zraszaczy oraz złączek polskiego producenta firmy Celfast. W sprzedaży również sadzonki i gotowe kompozycje kwiatów balkonowych, rośliny doniczkowe, krzewy ozdobne, hortensje, iglaki, byliny, beberysy, lawenda, zioła, rośliny na żywopłot, drzewa i krzewy owocowe, donice ogrodowe, grille i akcesoria, kosiarki, kosy spalinowe, glebogryzarki, kosmetyki, środki czystości i AGD. Bisko Dom i Ogród, Chełm, Rampa Brzeska 27. Szczegóły na fanpage'u.
2: Masz nieruchomość, którą chcesz sprzedać, ale pojawiają się problemy? Chcesz bez stresu i bezpiecznie kupić nieruchomość?
3: Północ Nieruchomości pomoże Ci we wszystkim. Oferujemy kompleksową obsługę kupna i sprzedaży nieruchomości. Pomoc w sprawach takich jak udziały, spadki i zadłużenia. Profesjonalne wyceny. Znalezienie Twojej wymarzonej nieruchomości.
2: Zaufaj specjalistom z Północ Nieruchomości.
3: Zadzwoń 664 775 457
2: lub odwiedź Północ przy Lubelskiej 31.
4: Hej dzieciaki, hej rodzice! 6 czerwca bawimy się razem w Kumowej Dolinie. Urząd Miasta Chełm i Rada Osiedla Cementownia zapraszają na kolorowy Dzień Dziecka z budżetu obywatelskiego. Od 14 czekają na Was występy, konkursy, joga dla dzieci, pokazy karate, dmuchańce, malowanie buziek i mnóstwo zabawy. Będzie piana party, piłkarskie emocje i słodkie nagrody. Spotkajmy się w amfiteatrze Kumowa Dolina 6 czerwca od godziny 14. Wstęp wolny. Przyjdźcie całymi rodzinami i bawcie się razem z nami.
0: Reklama.
5: Zapraszam na lokalne wiadomości Radia Bon Ton. Przed mikrofonem Eliza Kudalska-Nawosad. Długi weekend przed nami, na drogach zaczną się większe ruchy. Samochody wypełnią trasy wyjazdowe, kierowcy ruszą na krótkie urlopy, rodzinne spotkania i turystyczne wypady. To czas, gdy kilka minut pośpiechu może kosztować znacznie więcej niż tylko opóźnienie podróży. Policja przypomina, im większy ruch, tym większa odpowiedzialność każdego uczestnika ruchu. Funkcjonariusze zapowiadają wzmożone kontrole prędkości i trzeźwości kierowców. Sprawdzą również, czy pasażerowie korzystają z pasów bezpieczeństwa, a dzieci są przewożone zgodnie z przepisami. Przed wyjazdem warto poświęcić kilka minut na sprawdzenie stanu technicznego auta i zaplanowanie trasy. Eksperci podkreślają, że jednym z najgroźniejszych przeciwników kierowcy pozostaje zmęczenie, które może spowolnić reakcję równie skutecznie jak alkohol. Policjanci przypominają także o nowych przepisach. Obowiązują od dziś i te nowe regulacje dotyczą nie tylko kierowców. Obowiązek jazdy w kaskach ochronnych obejmuje rowerzystów oraz użytkowników hulajnóg elektrycznych i innych urządzeń transportu osobistego do 16 roku życia. To jednak nie koniec zmian. Dzieci poniżej 14 lat nie mogą samodzielnie poruszać się hulajnogami elektrycznymi po drogach publicznych. Nowe przepisy mają poprawić bezpieczeństwo najmłodszych uczestników ruchu i jest to odpowiedź na rosnącą popularność hulajnóg i rowerów, ale także coraz większą liczbę niebezpiecznych zdarzeń z ich udziałem. O tym, dlaczego zmiany są potrzebne, mówi Mariusz Ostrowski, dyrektor Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Chełmie.
6: W ubiegłym roku było aż 1000 wypadków z udziałem hulajnóg. No i niestety 10 osób poniosło śmierć na drodze. W związku z tym ci użytkownicy powinni korzystać z wyznaczonych ścieżek. Przy braku można poruszać się jezdnią, ale tylko wtedy, kiedy ograniczenie prędkości jest do 30 km. Czy chodnikiem można poruszać się hulajnogą? Oczywiście tylko w wyjątkowych sytuacjach, gdy nie ma ścieżki rowerowej, ani drogi o tej prędkości dopuszczalnej do 30 km. Prędkość, jaka obowiązuje dla hulajnóg, to jest oczywiście do 20 km tylko. Bardzo często widzimy, że te hulajnogi z dużo większą prędkością się poruszają.
5: Od dziś obowiązują także nowe zasady dotyczące redukcji punktów karnych. Kierowcy nie będą już mogli usuwać punktów zdobytych za najpoważniejsze wykroczenia drogowe poprzez udział w specjalnych kursach.
0: Słuchacie wiadomości lokalnych Radia Bon Ton.
5: Podczas ostatniej sesji Rady Gminy Chełm wójt Wiesław Kociuba przedstawił szczegółowy raport z działalności samorządu. W swoim wystąpieniu omówił najważniejsze inwestycje infrastrukturalne. Gmina Chełm konsekwentnie rozwija sieć wodno-kanalizacyjną. Jak poinformował wójt, 24 kwietnia podpisano umowę na opracowanie dokumentacji projektowej dla 12 odcinków sieci wodociągowej o łącznej długości około 2 km. Inwestycje obejmą Żółtańce, Kolonię,

Pokrówkę, Zawadówkę, Podgórze, Okrzów, Chorodyszcze, Rozdziałów oraz Kolonie przy drodze wojewódzkiej w Deputyczach Królewskich i Ochorzy. Wartość dokumentacji wynosi około 97 tysięcy złotych. Równocześnie rozpoczęła się budowa sieci kanalizacji sanitarnej przy ulicy Wiosennej w Pokrówce. Umowę o wartości 152 tysięcy podpisano w maju z wykonawcą z Zamościa. A więcej na temat inwestycyjnych planów w tym samorządzie znajdziecie w materiale na portalu Super Tydzień. Młodzieżowy Dom Kultury w Chełmie czeka na zgłoszenia do nowych inicjatyw dla młodych pasjonatów sztuki wizualnej. Mowa o regionalnym dziecięcym konkursie fotograficznym Cień, który organizowany jest we współpracy z grupami Paparazzi Kids oraz Młodszy Animator MDK. Głównym zadaniem stającym przed uczestnikami jest własna unikalna interpretacja tytułowego cienia. Projekt ma na celu nie tylko rozwijanie umiejętności technicznych młodego pokolenia, ale także wspieranie młodych talentów i promocję Chełma jako ośrodka przyjaznego twórczości dziecięcej. Konkurs skierowany jest do dzieci w wieku od 10 do 13 lat, które mieszkają lub uczą się na terenie powiatu chełmskiego. Pracę wraz z wypełnioną przez rodziców lub opiekunów kartą zgłoszeniową należy przesłać drogą elektroniczną na adres mailowy MDK-u. Termin nadsyłania zgłoszeń mija 22 sierpnia. A finałem wydarzenia będzie uroczysty wernisaż połączony z wręczeniem nagród 22 września. Wątek.

0: Program sponsoruje twój agent ubezpieczenia Kinga Jędrzejewska. Hełm Lwowska 13R.
1: Planeta w 5 minut z Kingą Miszczyk.
2: Bo Ziemia nie ma czasu na dłuższe pogadanki. Dzień dobry, dzień dobry. Dzisiaj bohaterką jest planeta, którą znamy najlepiej i najgorzej zarazem, czyli nasz dom, Ziemia. Bo patrząc z kosmosu wygląda spokojnie. Niebieska kula z białymi chmurami, brunatnymi kontynentami i ciemnymi oceanami. Delikatna, piękna, niemal krucha. Ale to także dynamiczny świat ognia, wody, lodu i życia. I oczywiście ekstremów. Ziemia powstała około 4,5 miliarda lat temu. Początkowo była rozgrzaną kulą skał bombardowaną przez asteroidy. Z czasem ostygła, pojawiły się oceany, atmosfera, a potem życie. I właśnie to czyni ją wyjątkową. To jedyna znana planeta, na której istnieją organizmy żywe. Dlaczego akurat tutaj? Powodów jest kilka. Po pierwsze, odpowiednia odległość od Słońca. Ziemia znajduje się w tak zwanej strefie zamieszkiwalnej, gdzie temperatura pozwala na istnienie ciekłej wody. Po drugie, atmosfera. Zawiera tlen, azot i gazy chroniące nas przed promieniowaniem. To także system klimatyczny regulujący temperaturę. Po trzecie, pole magnetyczne. Działa jak tarcza osłaniająca planetę przed wiatrem słonecznym. Po czwarte, geologia. Płyty tektoniczne przesuwają się, recyklingując skorupę, budując góry i stabilizując długoterminowy klimat. Po piąte, woda. W stanie ciekłym, stałym i gazowym to fundament życia. Ponad 70% powierzchni Ziemi pokrywają oceany. To dlatego z kosmosu wygląda na błękitną. Ziemia nie jest idealną kulą. Jest lekko spłaszczona na biegunach i

0: wybrzuszona na równiku. Obraca się raz na dobę, a wokół Słońca krąży przez 365 dni. Ma jednego naturalnego satelitę, Księżyc. I to bardzo ważnego. Stabilizuje nachylenie osi Ziemi, wpływa na pływy oceaniczne i prawdopodobnie odegrał kluczową rolę w rozwoju życia. Na naszej planecie istnieją pustynie gorętsze niż piekarnik, lodowce grubsze niż góry, oceany głębsze niż Everest i burze widoczne z kosmosu. Każdego dnia dochodzi do tysięcy wyładowań atmosferycznych, drobnych trzęsień ziemi, erupcji podmorskich wulkanów i migracji milionów organizmów. To system w ciągłym ruchu. I tu ciekawostka. Każdego dnia na Ziemię spada około 100 ton kosmicznego pyłu. Dosłownie żyjemy pod deszczem gwiazd, ale niekoniecznie go widzimy. Ziemia jest niezwykła także z innego powodu. To jedyne miejsce we wszechświecie, o którym wiemy, że potrafi zadawać pytania o wszechświat. Z tej planety zbudowaliśmy teleskopy, rakiety i sondy. Z tej planety patrzymy ku Marsowi, Jowiszowi i galaktykom odległym o miliony lat świetlnych. Jesteśmy częścią Ziemi, a jednocześnie jej obserwatorami. Błękitna, głośna, żywa i niepowtarzalna. I nasza. Jutro ruszamy na Marsa, planetę marzeń, planów i czerwonego pyłu. A gdybyście się zastanawiali, skąd cykl o planetach, no to przyznam szczerze, czarodziejka z Księżyca miała tutaj na to ogromny wpływ. Dziękuję Wam za dzisiaj i do jutra. Pa!
1: Program sponsoruje doradca ubezpieczeniowy Kinga Jędrzejewska, Helm Lwowska 13R.
2: Reklama. Masz już plany na wiosnę i na lato? Remont kuchni czy wymarzone wakacje pod palmami? Nie musisz wybierać. We Wschodnim Banku Spółdzielczym w Chełmie czeka na Ciebie kredyt 4 pory roku. Weź do 30 tysięcy złotych z gwarancją spokoju. Stałe oprocentowanie 6,5% przez cały czas. Spłata rozłożona nawet na 36 miesięcy. RRSO 8,92%. Odwiedź nasze placówki. Wschodni Bank Spółdzielczy. Z nami zrealizujesz marzenia.
3: Lubisz rysować, malować albo wyklejać? Jesteś uczniem szkoły podstawowej lub ponadpodstawowej? Weź udział w 7. edycji konkursu plastycznego Lubelskie Pięknieje i pokaż, jak fundusze europejskie zmieniają Twoją okolicę. Technika prac dowolna, pełna swoboda twórcza, formata 3 i wyobraźnia bez granic. Do wygrania atrakcyjne nagrody rzeczowe i profesjonalne zestawy plastyczne. Na pracę czekamy do 30 września. Nie zwlekaj, twórz i wygrywaj.
4: Fundusze europejskie dla Lubelskiego. Razem rozwijajmy nasze województwo. Więcej na fundusze.ue.lubelskie.pl. Zapraszam, Jarosław Stawiarski, marszałek województwa lubelskiego.
3: Spot dofinansowany z Unii Europejskiej.
5: Wyobraź sobie życie, w którym wszystko masz pod ręką. Villa Połaniecka to nowa inwestycja w idealnym miejscu dla rodzin. W zasięgu kilku kroków żłobek, przedszkole i szkoła oraz basen, korty, boiska, park i sklepy. Koniec z porannym stresem i korkami. Taka właśnie jest lokalizacja nowej inwestycji Villa Połaniecka. Sprawdź szczegóły na www.k4t.pl albo zadzwoń 736 357 737.
6: My, pracownicy Agaty, zwracamy się do stolarzy, żeby tak się nie martwili tym, że mamy takie szafy, które dają się dopasować we wnękę i doskonale można je skonfigurować.
7: Są jeszcze klienci, którzy na waszą szafę cierpliwie poczekają kilka miesięcy.
8: A tych, co chcą mieć szafę Adbox nawet kilka dni, zapraszamy do Agaty.
9: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Do 40 rat 0% albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł. Tylko w Agacie, tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl.
10: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
2: Reklama.
11: Bonton Radio.

0: Reklama.
1: Wyobraź sobie, że właśnie tak brzmi twoja kosiarka. Nic nie słyszysz? No właśnie. Wyobraź sobie, że już nie musisz tracić czasu na koszenie. Wyobraź sobie tę ciszę, zaoszczędzony czas i swój trawnik regularnie koszony przez inteligentnego robota koszącego Husqvarna. To, czego nie musisz sobie wyobrażać, to możliwość zakupów w ratach 0%, RRSO 0%.
2: Autoryzowany srebrny dealer Husqvarna Garden Park, hełm Mickiewicza 41, telefon 731 33 21 33.
3: Sprzedaję mieszkanie po mamie na Słoneczku, ale przychodzą tylko oglądacze. Jedni chcą tylko zbić cenę, inni w ogóle się nie odzywają.
4: Miałam tak samo z domem na Bazylanach. W końcu poszłam do Północ Nieruchomości na darmową konsultację. Dowiedziałam się, co trzeba załatwić, jak dobrze wystawić, jak uniknąć takich oglądaczy.
3: Serio?
4: Tak. W poniedziałki i piątki od 11 do 13 na Lubelskiej 31 można bez żadnej presji porozmawiać o papierach, cenie i jak to wszystko ogarnąć.
3: I co, udało Ci się sprzedać?
4: Na początku myślałam, że sama dam radę, ale dobrze, że zleciłam to Północy. Sprzedali szybko, pomogli z kredytem, a teraz mam spokój i nowe znalezione przez nich mieszkanie.
5: Północ Nieruchomości. Bezpłatne konsultacje w Chełmie. Poniedziałki i piątki od 11 do 13, ulica Lubelska 31.
0: Reklama.
6: Bonton Radio na 104,9 FM.

0: Maria Chwalińska poznała rywalkę w półfinale French Open. Utworzenie stałej bazy wojsk amerykańskich proponuje szef MON. Zmienną pogodę szykuje dla nas długi czerwcowy weekend. Agnieszka Trojanowska-Bis. Zaskoczenie w Paryżu. Maja Chwalińska zagra jutro w półfinale French Open z Rosjanką Dianą Schneider. Rosyjska tenisistka pokonała niespodziewanie liderkę rankingu tenisistek Białorusinkę Arynę Sabalenkę 3-6, 7-5, 6-0. Miłym zaskoczeniem jest dla polskich kibiców świetna forma Polki. Dziś Chwalińska ograła na Roland Garrosie w dwóch setach Annę Kalińską z Rosji, co zajęło jej blisko 2 godziny, a czasu na odpoczynek niewiele. Polka już jutro zagra półfinał, o czym na świeżo rozmawiała z naszym wysłannikiem do Paryża, Przemysławem Pozowskim.
1: Na pewno regeneracja, dobre jedzenie, chwilka wypoczynku, jakiś może serial, książka i zobaczymy, który mecz zagra.
2: Drugi grasz.
1: O, już jest, tak? Drugi od której?
2: Od 15.
1: To można sobie pospać. To mnie cieszy.
0: Jutrzejszy półfinał Chwalińska-Schneider pokaże Eurosport. Dalsze informacje. Minister obrony Władysław Kosiniak-Kamysz przekazał szefowi Pentagonu oficjalną propozycję utworzenia nowej, stałej bazy wojsk amerykańskich w Polsce. O szczegółach Maciej Kluczka.
3: Obecnie w Polsce nie funkcjonują klasyczne, samodzielne bazy wojskowe USA na wzór tych z Niemiec czy Włoch. Jednak od lat obecność wojsk amerykańskich w Polsce jest znacząca, ale nadal rotacyjna. Polski rząd chce to zmienić, a wicepremier Kosiniak-Kamysz zapewnia, że Polska stworzy atrakcyjne ku temu warunki.
4: To jest działanie wynikające z naszej ofensywy dyplomatycznej, z wizyty moich zastępców w Waszyngtonie, moich rozmów z Pittem Hegsethem, z dobrych relacji prezydenta Nawrockiego z prezydentem Trumpem. To wszystko przynosi efekt. Pracujemy nad zwiększeniem obecności.
3: Koszt utrzymania jednego amerykańskiego żołnierza stacjonującego w Polsce to $15 000 rocznie, mówił wiceminister obrony Stanisław

0: Spit. Bardzo zmienną pogodę zapowiadają na najbliższe dni meteorolodzy. Będzie chłodniej i deszczowo, mówi synoptyk MGW Przemysław Makarewicz.
1: Dzisiaj nad Polskę wchodzi od zachodu front atmosferyczny, za którym napłynie chłodniejsze powietrze. Jutro ten front będzie wędrował dalej w głąb kraju.
0: Opady deszczu mają nam towarzyszyć do końca tygodnia. Na jutro prognozowany jest także silny wiatr, który na wschodzie może rozpędzić się nawet do 60 km na godzinę.
2: Bonton Radio. Sport.
3: Błażej Kulesza, zapraszam na informacje sportowe. Maja Chwanińska jest jak na razie nie do pokonania na paryskich kortach. W dwóch setach ograła Rosjankę Annę Kalińską 7-6, 6-3 i jest już w półfinale Rolanda Garrosa. Polka odniosła łącznie z eliminacjami aż 8 zwycięstw w Paryżu.
4: Uważam, że każda zawodniczka tutaj gra na naprawdę bardzo wysokim poziomie i te rankingi naprawdę też nie grają. Każdy mecz tutaj był bardzo wymagający dla mnie.
3: Tym razem Chwalińska nie będzie miała jednak dnia przerwy. Jutro po południu zagra w półfinale z inną Rosjanką, Dianą Schneider, która sensacyjnie pokonała numer 1 światowego tenisa Białorusinkę Arynę Sabalenkę. Dlatego przygotowania, jak mówi Polka, będą wyglądały nieco inaczej.
4: Na pewno regeneracja, dobre jedzenie, chwilka wypoczynku, jakiś może serial, książka i zobaczymy też, nie wiem, jaki będzie plan gier. Zobaczymy, który mecz zagra.
5: Drugi grasz.
4: O, już jest, tak? Drugi od której?
5: Od 15.
4: To można sobie pospać. To mnie cieszy.
3: A z naszą zawodniczką w Paryżu rozmawiał Przemysław Pozowski. Za niecałą godzinę polskie koszykarki w odmianie 3-3 zmierzą się z Azerkami w kolejnym dniu Mistrzostw Świata w Warszawie. Podopieczne Edyty Korzyzny mają jak na razie na koncie jedno zwycięstwo i jedną porażkę. By myśleć o awansie do ćwierćfinału, nie tylko z Azerkami trzeba wygrać, ale także liczyć na szczęście w meczu następnym z obrończyniami tytułu Holenderkami. To spotkanie powinno się rozpocząć o 20:45. Za to polskie siatkarki pokonały w chińskim Nankinie Belgię 3-2 w pierwszym meczu Ligi Narodów. Jutro, punktualnie o 9:00, drużyna Stefano Lavariniego zmierzy się z Czechami. Kolejnymi rywalkami Polek będą Serbki, a także gospodyni turnieju. Monakijczyk Charles Leclerc podpisał nowy wieloletni kontrakt z zespołem Formuły 1 Ferrari. Ogłosił to włoski team. W zbliżający się weekend na ulicznym torze w Monte Carlo zostanie rozegrana 6. runda Mistrzostw Świata.
6: Jutro zachmurzenie duże, ale z przejaśnieniami. W całej Polsce może padać z jednym wyjątkiem, to dolnośląskie. Możliwe także burze na zachodzie Polski, zwłaszcza temperatura od 20 do nawet 26 stopni i znowu najcieplej na Dolnym Śląsku.
2: Bonton Radio. Po godzinach 104 i 9 FM.

0: Reklama.
1: Leci od Plusa internet srogi. Mega szybki, stabilny, niedrogi. Odtwarza, streamuje i od 40 zł miesięcznie kosztuje. Po rabatach przez 2 lata taka cena obowiązuje. Szok jak niedużo, uff jak oszczędnie. Internet od Plusa w super cenie nabędziesz.
2: Przyjdź do Plusa. Od 25 miesiąca łączna cena od 45 zł po rabatach. O szczegóły zapytaj w salonie.
3: Przyjdź i sprawdź. Galeria Chełm i Plac Kupiecki 3.

0: Recepta na udany dzień?
1: Przeboje i dobre śniadanie. Dzień dobry, mówimy Wam już o 7 rano.
0: Bonton na dzień dobry od poniedziałku do piątku w Twoim radiu.
2: Sponsorem programu jest Bieluch, producent naturalnego jogurtu prebiotycznego wspomagającego odporność.
3: Sponsorem programu jest Centrum Akumulatorów, Chełm Kolejowa 5, grupa dostawcy prądu, Volt Polska.
4: W pracy, w domu, w rytmie dnia.
5: Spotkaj się z nami na 104,9 FM.
4: Newsy, goście i Twoja muzyka.
6: Od poniedziałku do piątku, od 12.
7: Sponsorem programu jest Salon Samochodów Używanych Best Auto. Chełm, ulica Kopernika, 52.
8: Reklama.
9: Bonton Radio. Po godzinach.

0: Hit odkurzony.
1: Cześć, tu Hołek. A przed wami kolejny hit odkurzony w Radiu Bonton. To miejsce, gdzie zdmuchujemy kurz z winyli i CD, które zdefiniowały brzmienie minionych dekad. Dzisiaj przenosimy się w połowę lat 80. Czas, gdy muzyka spotykała się z kinem, a wielkie nazwiska szukały oddechu poza swoimi macierzystymi zespołami. Oto opowieść o strachu, technologii i głosie, którego nie da się zapomnieć. Przed nami Mike and the Mechanics i ich przełomowy debiut Silent Running. Rok 1985 był dla fanów Genesis wyjątkowy. Phil Collins podbijał świat solo, a Mike Rutherford, basista i gitarzysta grupy, postanowił założyć własny warsztat mechaniczny. Mike and the Mechanics nie był zwykłym zespołem, ale projektem, do którego Rutherford zapraszał najlepszych fachowców. Mike chciał sprawdzić się jako kompozytor bez presji bycia liderem. Do współpracy przy Silent Running zaprosił B.A. Robertsona. Panowie stworzyli utwór, który brzmiał nowocześnie, mrocznie i filmowo. I nie ma w tym przypadku, bo piosenka trafiła do ścieżki dźwiękowej filmu science fiction On Dangerous Ground. Rutherford miał nosa do wokalistów. W zespole było ich dwóch, ale to Paul Carrack nadał Silent Running tę niesamowitą głębię. Carrack, znany wcześniej z grupy Ace czy Squeezy, udowodnił tutaj, że jest jednym z najlepszych soulowych głosów w historii rocka. Tekst piosenki jest mroczniejszy niż mogłoby się wydawać. Opowiada o podróżniku w czasie, który próbuje ostrzec swoją rodzinę przed nadchodzącą katastrofą i wojną, wiedząc, że nie może nic zrobić. Fraza "Can you hear me? Can you hear me running?" to krzyk rozpaczy przez barierę czasu. Teledysk, w którym występuje syn Rutherforda, tylko potęguje to klaustrofobiczne wrażenie niebezpieczeństwa. Pod względem technicznym Silent Running to majstersztyk produkcji lat 80. Za konsoletą zasiadł Christopher Nail. Słyszymy tu charakterystyczne dla tamtej ery syntezatory, ale osadzone w bardzo surowym, niemal zimnowojennym klimacie. Choć Mike Rutherford jest gitarzystą, w tym utworze gitara służy głównie budowaniu tekstury, a nie popisom. Utwór stał się ogromnym hitem, docierając do 6. miejsca na amerykańskiej liście Billboard Hot 100, co było ogromnym sukcesem dla nowego projektu muzyka Genesis. Silent Running to piosenka o komunikacji, której nie ma, i o świecie, który pędzi ku przepaści. Ale przede wszystkim to genialna melodia, która mimo upływu prawie 40 lat wciąż brzmi świeżo i niepokojąco. Zapnijcie pasy. Przenosimy się w czasie. Mike and the Mechanic w swoim najpotężniejszym wydaniu.

0: Reklama.
1: Dzień dobry, czy zastałam niskie ceny?
2: Mamy to o Lewiatanie, tanie.
3: A teraz w Lewiatanie mamy Pepsi oraz Pepsi Zero Cukru, 1,5 litra. Tylko 5,99 za sztukę przy zakupie dwóch. Pyszne lody Magnum na patyku, różne smaki w czekoladzie. Jedynie 5,99 z kartą lub aplikacją Mój Lewiatan.
1: Doskonale, kupujemy.
3: Sposób na twój dobry dzień?
2: Mamy to w Lewiatanie.
3: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
4: Sportowe wiadomości, transfery i wyniki z lokalnych boisk, mat i torów. O dużym i małym sporcie od poniedziałku do piątku na 104,9 FM.
5: Sponsorem programu jest serwis samochodowy i stacja kontroli pojazdów 4 koła. Chełm, Aleja 3 Maja obok Kauflandu.
6: Na program zaprasza sponsor AluPoint, wykonawca aluminiowych ogrodzeń i tarasów.
0: Reklama.

0: burze, ulewy i porywisty wiatr na południu Polski. W angielskim Southampton zamieszki po śmierci studenta polskiego pochodzenia. Zaczyna się długi weekend. Trójmiejskie plaże już dziś zapełniły się turystami. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Burze przechodzą przez południe Polski, od Śląska po Podkarpacie. Towarzyszy im porywisty wiatr, osiąga nawet 85 km na godzinę. Do tego jeszcze deszcz i grad. Protesty i zamieszki w Anglii po śmierci 18-letniego studenta polskiego pochodzenia Henry'ego Nowaka. Policjanci skuli chłopaka kajdankami, mimo że został on kilkukrotnie pchnięty nożem przez mężczyznę, który oskarżył go o rasizm. Ranny nastolatek krzyczał, że krwawi, ale policja nie zwróciła na to uwagi. Skuła go kajdankami, a chwilę potem młody mężczyzna zmarł. Premier Wielkiej Brytanii Keir Starmer potępił zamieszki.
1: Bez względu na ból, jaki odczuwamy, nie ma żadnego usprawiedliwienia dla dalszej przemocy i zamieszek. Ataki skierowane przeciwko funkcjonariuszom policji w Southampton zeszłej nocy były haniebne i całkowicie niedopuszczalne.
0: W zakończonym w tym tygodniu procesie sprawca zabójstwa został skazany na 21 lat więzienia. Prezydent USA Donald Trump oświadczył, że Iran zgodził się nie posiadać broni atomowej. Według niego najwyższy irański przywódca duchowy i polityczny Ayatollah Mujtaba Khamenei jest zaangażowany w negocjacje z USA. Amerykański prezydent powiedział, że bardzo chciałby spotkać się z irańskim przywódcą i w pewnym momencie prawdopodobnie do tego dojdzie. Od dziś młodzież do 16 roku życia może jeździć na hulajnogach elektrycznych, tylko w kaskach, podobnie na rowerach. Przepisy obejmują też dzieci do 7 roku życia przewożone rowerem. Na miejskich placach i w okolicach szkół ma częściej pojawiać się policja. Sprawdzi, czy kaski na głowach są. Jak mówią uczniowie z Lublina, kaski to bezpieczeństwo.
2: Pewnie, kaski są teraz bardzo potrzebne, bo jest coraz więcej wypadków.
3: No, jakby, żeby być bezpiecznym, bo mogą być różne urazy głowy.
4: Trzeba mieć wyobraźnię.
0: Wyobraźnię muszą mieć też rodzice, to oni za brak kasku u dziecka będą dostawać pouczenia i mandaty. Blisko połowa badanych Polaków biorących kredyt miała problem z jego spłatą, wynika z badań Polacy i kredyt. Co trzecia osoba poza kredytem hipotecznym ma i kredyt. Co trzecia

0: Alicante, w Australii.
1: O,
0: tak.
1: A spotykacie się w Sopocie?
0: Nie, razem z Bydgoszczy przyjechałyśmy. I spontanicznie. Każda rzuca hasło i jedziemy.
2: Z turystami na sopockiej plaży rozmawiał reporter Paweł Radzewicz.
3: Bonton Radio. Sport.
2: Do późnego wieczora na południu Polski możliwe są dzisiaj burze. Towarzyszą im ulewy i porywisty wiatr. I tak może się dziać od Śląska po Podkarpacie. Jutro nadal bardzo ciepło, od 20 do 26 stopni i wciąż deszczowo w prawie całej Polsce może padać, a na zachodzie Polski może być burzowo.
3: Bonton Radio.

0: Reklama.
1: Lubisz rysować, malować albo wyklejać? Jesteś uczniem szkoły podstawowej lub ponadpodstawowej? Weź udział w 7. edycji konkursu plastycznego Lubelskie Pięknieje i pokaż, jak fundusze europejskie zmieniają twoją okolicę. Technika prac dowolna, pełna swoboda twórcza, format A3 i wyobraźnia bez granic. Do wygrania atrakcyjne nagrody rzeczowe i profesjonalne zestawy plastyczne. Na pracę czekamy do 30 września. Nie zwlekaj, twórz i wygrywaj.
2: Fundusze europejskie dla Lubelskiego. Razem rozwijajmy nasze województwo. Więcej na fundusze.ue.lubelskie.pl. Zapraszam, Jarosław Stawiarski, marszałek województwa lubelskiego.
3: Spot dofinansowany z Unii Europejskiej.
4: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie, po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
5: Lidl, to się opłaca.
6: Jak mistrzowski wybór, to Allegro. Rozegraj to po swojemu. Zobacz najlepszą reprezentację produktów w każdej kategorii. Od elektroniki przez sport, aż po supermarket. Ustrzel najlepsze oferty w niskich cenach.
7: Jak tak, to Allegro.
8: My, pracownicy Agaty, gościmy dziś znanego psychologa mebli.
9: Meble kuchenne Kubik, z uwagi na to, że wpasowują się nawet w najtrudniejsze wnętrza, są uważane za układne, bezkonfliktowe i spolegliwe.
8: To dobre cechy charakteru.
9: Raczej konstrukcji wewnętrznej.
10: A teraz, kupując w Agacie meble kuchenne Kubik pod wymiar, otrzymasz wow! Zwrot VAT! Tak! Zwrot VAT na kartę podarunkową. Zyskaj aż do 2000 zł. Tylko do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
11: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
0: Reklama.
12: 104,9 FM. 104.

0: Puls dnia.
1: Witam ponownie w Radiu Bonton. Eliza Kudalska-Nowosad, jest 19.30. Hełm ponownie znalazł się w centrum dyskusji dotyczącej relacji polsko-ukraińskich i symbolicznych gestów z okresu wojny. Prezydent miasta Jakub Banaszek w mediach społecznościowych odniósł się do decyzji prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego o nadaniu jednej

0: z jednostek wojskowych imienia bohaterów UPA, podkreślając, że wywołała ona w Polsce silne emocje i sprzeciw, szczególnie w kontekście pamięci o ofiarach ludobójstwa wołyńskiego. W swoim wpisie prezydent Chełma przypomniał jednocześnie o wydarzeniach z 2022 roku, kiedy w pierwszych miesiącach pełnoskalowej wojny w Ukrainie Polska, w tym Chełm, niosła szeroko zakrojoną pomoc humanitarną uchodźcom uciekającym przed rosyjską agresją. Jak zaznaczył, te działania miały charakter bezinteresowny. W dowód wdzięczności za tamtą postawę, jak podkreślał prezydent, Chełm oraz inne miasta regionu zostały uhonorowane tytułem Miasto Ratownik, przyznanym przez prezydenta Ukrainy. Wyróżnienie miało symbolizować uznanie dla społeczności lokalnych za organizację pomocy i otwarcie granic dla tysięcy uchodźców. Banaszek zaznaczył jednak, że w jego ocenie sens takich odznaczeń opiera się wyłącznie na wzajemnym szacunku, prawdzie i szczerości. Jak stwierdził, obecne decyzje strony ukraińskiej stoją w sprzeczności z tymi wartościami i budzą uzasadnione pytania o dalszy charakter relacji symbolicznych między państwami. We wpisie pojawił się również wątek społecznych oczekiwań i pytań mieszkańców oraz mediów dotyczących ewentualnego zwrotu tytułu Miasto Ratownik. Prezydent Chełma podkreślił, że nie może podejmować takiej decyzji samodzielnie i że głos w tej sprawie powinien należeć do mieszkańców miasta. Sprawa, jak wynika z jego wypowiedzi, wywołuje w Chełmie szeroką debatę łączącą pamięć historyczną, także emocje związane z wojną w Ukrainie oraz pytania o granice symbolicznych gestów w relacjach międzynarodowych. Wyrok w sprawie wypadku, do którego doszło w marcu ubiegłego roku na ulicy Ogrodowej w Chełmie, nie jest jeszcze prawomocny. Zapadł dzisiaj w Sądzie Okręgowym w Lublinie. To 7 lat i 8 miesięcy więzienia. Wymiar sprawiedliwości orzekł, że Szymon C., który siedział za kierownicą, jest winny tego, że...
1: W dniu 30 marca 2025 roku przy ulicy Ogrodowej umyślnie naruszył zasady bezpieczeństwa w ruchu lądowym w ten sposób, że znajdując się w stanie nietrzeźwości wyrażającym się stężeniem alkoholu w wysokości 1,18 mg na litr alkoholu w wydychanym powietrzu, kierował po drodze publicznej niesprawnym technicznie samochodem, to jest nieposiadającym ważnych badań technicznych, którym przewoził 9 pasażerów, podczas gdy homologacja pojazdu przewidywała maksymalnie 5 osób. W tym 3 osoby przewoził w nieprzystosowanej do tego celu przestrzeni bagażowej. Nie dostosował prędkości do warunków jazdy, w tym przekroczył dozwoloną prędkość w terenie zabudowanym o co najmniej 80 km na godzinę. Na prostym odcinku drogi stracił panowanie nad pojazdem. Zjechał na chodnik. Przodem pojazdu uderzył w latarnię oświetlenia ulicznego, a następnie przodem pojazdu w betonowe ogrodzenie posesji.
0: Mówił Marek Woliński, sędzia Sądu Okręgowego w Lublinie. Obrońca oskarżonego powiedział, że dalsze kroki po dzisiejszym ogłoszeniu wyroku i ustosunkowanie się do niego podejmą już wspólnie z klientem.
2: Będziemy ewentualnie podejmować dalsze decyzje co do kroków prawnych, czy będziemy przyjmować ten wyrok, czy składać apelację w tej sprawie. Zobaczymy też, jakie będzie stanowisko prokuratury.
0: Mówił adwokat Jacek Przeciechowski. Z zeznań uczestników wypadku wynika, że feralnej nocy grupa młodych ludzi wracała z imprezy urodzinowej. Początkowo kierował trzeźwy kolega, jednak w trakcie jazdy doszło do zmiany za kierownicą. Oskarżony przyznał, że pił alkohol i był dopingowany przez pasażerów do szybszej jazdy. Kierowca stracił panowanie nad rozpędzonym autem, a po uderzeniu w betonowe elementy i dachowaniu dwaj nastolatkowie jadący w bagażniku zginęli. Dziś również sąd orzekł wobec Szymona C. dożywotni zakaz prowadzenia pojazdów. Ma również zapłacić 10 tysięcy złotych na fundusz pomocy pokrzywdzonym oraz pomocy postpenitencjarnej. Bezpieczeństwo wschodniej Polski, odporność społeczności lokalnych oraz współpraca służb i samorządów będą głównymi tematami drugiego Forum Bezpieczeństwa Wschodniej Polski, które odbędzie się 19 czerwca, tym razem w Gminnej Bibliotece Publicznej w Wyrykach. Ma zgromadzić ekspertów, przedstawicieli administracji publicznej, służb mundurowych oraz organizacji społecznych, by wspólnie rozmawiać o wyzwaniach stojących przed regionem położonym przy wschodniej granicy kraju. Forum organizowane przez Stowarzyszenie Poleskie Psy Ratownicze, gminę Wyryki oraz miasto Włodawa ma być miejscem wymiany doświadczeń i poszukiwania praktycznych rozwiązań w zakresie bezpieczeństwa mieszkańców. Organizatorzy podkreślają, że w obliczu dynamicznie zmieniającej się sytuacji geopolitycznej oraz rosnącego znaczenia zarządzania kryzysowego, współpraca różnych środowisk staje się niezbędnym elementem budowania odporności regionu. Program wydarzenia obejmuje panele i wystąpienia poświęcone m.in. profilaktyce zaginięć, działalności cywilnych grup poszukiwawczo-ratowniczych, ochronie ludności.

0: odpowiedzialności cywilnej oraz odpowiedzialności samorządów w sytuacjach kryzysowych. Wśród prelegentów znajdą się uznani eksperci zajmujący się bezpieczeństwem i polityką międzynarodową. Gościem forum będzie m.in. Witold Jurasz, który poprowadzi część debat. W wyrykach wystąpią również Grzegorz Gil, Liliana Izabela Węgrzyn-Odzioba oraz Justyna Kięczkowska. Wśród uczestników znajdą się także Piotr Jakubowski, Bernard Błaszczuk oraz Kamil Raczyński. Gościem specjalnym wydarzenia będzie wiceminister Stanisław Wziątek. Do udziału zaproszono również przedstawicieli Policji, Straży Pożarnej, Granicznej, Służby Więziennej, samorządowców i reprezentantów organizacji pozarządowych. Służba w Ochotniczej Straży Pożarnej to nie tylko mundur i udział w akcjach ratowniczych, to przede wszystkim postawa oparta na odpowiedzialności, odwadze i gotowości do niesienia pomocy. Udowodnili to młodzi druhowie z OSP w Żółtańcach, którzy zostali wyróżnieni przez władze gminy Chełm za swoją wzorową postawę i zaangażowanie w ratowanie życia. Wójt Wiesław Kociuba wręczył listy gratulacyjne oraz upominki pięciu druhom: Kamilowi Widurskiemu, Janowi Kuczkowi, Tymonowi Ferencowi, Pawłowi Kalamonowi oraz Kamilowi Bartnikowi. Wyróżnienia były wyrazem uznania dla ich dojrzałości, odpowiedzialności oraz szybkiej reakcji w sytuacjach zagrożenia życia. Jednym z bohaterów wydarzenia był Kamil Bartnik. Podczas przejazdu ulicą Wołyńską w Chełmie zauważył nieprzytomnego mężczyznę leżącego na chodniku. Druh natychmiast zatrzymał się i przystąpił do udzielania pomocy. Bez chwili wahania rozpoczął resuscytację i prowadził ją aż do przyjazdu zespołu ratownictwa medycznego. Dzięki jego szybkiej reakcji poszkodowany otrzymał niezbędną pomoc jeszcze przed przybyciem służb. To jednak nie jedyny przykład zaangażowania młodych strażaków. Paweł Kalamon, Tymon Ferenc, Kamil Widurski i Jan Kuczek wykazali się opanowaniem podczas zdarzenia drogowego w Żółtańcach. Udzielili pomocy potrąconej rowerzystce, zabezpieczyli miejsce zdarzenia oraz wspierali poszkodowaną do czasu przyjazdu służb.
1: Puls dnia.

0: To jest Bonton Radio.
1: Reklama. W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od środy do soboty z kuponem Lidl Plus wszystkie piwa w butelkach, 8 w cenie 4. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
2: Szukasz dobrego dermatologa? Przychodnia Dentado oferuje usługi z zakresu dermatologii i medycyny estetycznej. Zapewniamy także kompleksową opiekę medyczną, dostęp do lekarzy wielu specjalizacji oraz badań diagnostycznych. Przychodnia Dentado, Chełm, Rejowiecka 115 i 117. Rejestracja pod numerem 82 565 34 32 i 512 835 211. Szczegóły na stronie www.dentado.pl.
1: Reklama.
0: Słuchacie Bonton Radio. You go.

0: 9 FM. Bonton Radio. I wszystko gra.
1: Nasze małe wyspy nie muszą być bezludne. Nasze małe wyspy tworzą cały świat, więc bądźmy sobie wdzięczni. A wdzięcznym można być za wszystko. Za ludzi wokół, ludzi ciekawych, bo innych niż my. Za każdy dzień dobry i do widzenia, a nawet żegnaj. Za małe zwycięstwa i wielkie porażki. Za każde słowo i milczenie. Akurat ja milczeć nie będę, chyba że oddając głos moim gościom. Anna Bobruś, zapraszam w każdą środę o 20 na 104,9 FM. Jerzy Kowalski jest gościem na naszych małych wyspach i tak się zastanawialiśmy, czy to dobry pomysł robić audycję o pszczelarstwie, bo 7 czerwca Dzień Pszczoły, mamy Dzień Pszczoły i na pewno tych wiadomości na temat pszczelarstwa i pszczół będzie sporo, no ale myślę, że o tym

0: to nigdy za wiele. Trzeba mówić, bo pszczoły, jak wiadomo, to cudowne stworzenia, bez których chyba byśmy sobie nie poradzili. I kot chce wyjść. Trzeba powiedzieć, że to jest piękne miejsce. Jesteśmy w Stójle, w domu Jerzego i Grażynki, którą serdecznie pozdrawiamy. Teraz jest w pracy, ale znamy się dobrze. Z Grażynką podzielamy pasję muzyczną. Natomiast Jerzy uwielbia pszczoły. I w ogóle nie wiem, jak cię przedstawić, bo tak mi się to trochę gryzie, bo my się też poznaliśmy w pracy, pracowaliśmy w jednostce wojskowej, chełmskiej, ja w klubie wojskowym, a ty jesteś żołnierzem, bo żołnierzem to się chyba jest zawsze, czy nie?
1: No tak, żołnierzem jest całe życie. Witam serdecznie, przywitam się z gośćmi, bardzo mi miło, że mogę wziąć udział w tej audycji. Dziękuję ci, Aniu, za to, że ty mi to umożliwiłaś. Tak, moje tak jakby, może tak nazwać, poprzednie życie, ale które cały czas przecież jest, bo jesteśmy w rezerwie już do końca, do iluś tam lat, tak jak ustawa obliguje, jestem żołnierzem, już żołnierzem w rezerwie, przesłużyłem 33 lata w wojsku. I teraz znalazłem troszkę czasu już po przeprowadzeniu się na wieś, żeby kontynuować swoją kolejną pasję. Gdzieś tam moim marzeniem było mieć dom na wsi, a przy okazji 1-2 ule. No tak się to skończyło, że mam tych uli 50, ale jakoś sobie z tym radzimy. I będzie mi bardzo miło, jeżeli będę mógł opowiedzieć o życiu pszczół, o tych pięknych istotach, stworzeniach, które na pewno zawdzięczamy to, co dookoła widzimy, to, co mamy.
0: No właśnie, bo mi się pszczelarz kojarzy z osobą taką wrażliwą bardzo, natomiast żołnierz to już taki twardziel musi być. I to mi się właśnie dlatego gryzie. Jesteś bardziej żołnierzem czy pszczelarzem? No na pewno potem zapytam jeszcze, skąd ta pasja, skąd się to pszczelarstwo wzięło.
1: No tutaj też bym tak znak zapytania postawił, czy żołnierz musi być twardzielem. No na pewno powinien być, chociaż pszczelarz przy takich mniej wrażliwych, delikatnych pszczołach też musi być twardzielem, bo często te kontakty mogą być nie do końca takie przyjemne, jak sobie życzymy z pszczołami, ale jak się potrafimy z nimi obchodzić i już je poznamy, no to tak jak i podobnie w wojsku, no też przychylność podwładnych zyskuje się poprzez odpowiednie ich traktowanie, przebywanie z nimi, przekazywanie im wiedzy, spędzanie wspólnie czasu. Tak i z pszczołami czasami żartuję, że nie miałem okazji dowodzić wielkimi związkami taktycznymi, ale się śmieję, że w jednym ulu mamy około w sezonie letnim 40 tysięcy pszczół, no to jest jeden ul, to jest taka mała dywizja i takich dywizji można powiedzieć, że jest 50 na pasiece. No ale inaczej to bytowanie, ta praca wygląda z żołnierzami, a inaczej z pszczołami oczywiście.
0: No właśnie, a skąd się wzięła ta pasja do pszczół?
1: Tak, wydaje mi się, już teraz nie zapytam, ponieważ no, rodzice i dziadkowie już nie żyją, ale wydaje mi się, że to wynika z pokoleń, z opowiadań mamy. Pamiętam, że w rodzinie pszczoły były kiedyś. Tutaj w okolicy mieszkaliśmy w Rudziechucie, a wcześniej mama pochodziła z okolic Hańska, Dubieńki, tato z Włodawy, ale to już inna gałąź rodziny. I jestem raczej przekonany, że w rodzinie ktoś te pszczoły miał, a też przeważyło to, jak pierwszy raz przyjechaliśmy tutaj do Stójła i obejrzeliśmy ten teren, który nas zauroczył. W rozmowie z Krzysztofem Grzesiukiem, teściem moim, dowiedziałem się, że poprzedni właściciel tego

0: podstąpi mi jedną rodzinę pszczelą, którą się będę opiekował, którą sobie będę rozwijał. I tak też się zaczęło. Pewnego niedzielnego poranka przywiozłem te pszczoły w samochodzie, które mi zresztą wyleciały jeszcze z tego ula i tak je wiozłem, latały wokół mojej głowy. Zależało mi na tym, żeby je bezpiecznie dowieźć do stójła, dowiozłem je, no i tutaj się zadomowiły. I z tej rodziny jednej pszczelej później powstały dwie, trzy. I tu sąsiad nieżyjący już, pan Karwat, który też zajmował się hodowlą pszczół, zmarł i wdowa zaproponowała sprzedaż tych rodzin pszczelich, które on posiadał. Oczywiście zgodziłem się jak najbardziej, przeniosłem te pszczoły na swoją działkę do stójła i te kolejne pokolenia na pewno tych pszczół dalej żyją i tutaj latają niedaleko nas.
1: To my sobie nalejemy herbatki. Jurek, czy ty masz jakieś życzenia muzyczne, bo posłuchalibyśmy muzyki jakiejś. Czy chciałbyś coś specjalnego, czy ja mam wybrać muzykę do audycji?
0: To znaczy ja bardzo lubię, nie wiem czy dokładnie przytoczę nazwę tego utworu, ale jak będę miał dom, to będzie bukowy. No to ty, Aniu, na pewno wiesz, kojarzysz ten utwór, mi się bardzo podoba, lubię go słuchać, bo ten klimat mi odpowiada. Dziękuję.
1: Dobrze,
0: bardzo.
1: To my się napijemy herbatki, za chwilę wracamy do rozmowy z Jerzym Kowalskim i rozmawiamy oczywiście o pszczołach.

0: Wracamy. Jest herbatka, są ciasteczka, jest Jerzy Kowalski, który opowiada o pszczołach i o tym miejscu, o stójle, bo tu jesteśmy właśnie, tu są pszczoły, tu są ule. Już mówiliśmy, że jest ich 50, miało być 2, a jest 50, trochę się rozrosła rodzina pszczela. No i bardzo dobrze. Jerzy, jakim trzeba być człowiekiem, żeby być dobrym pszczelarzem?
1: Chyba trzeba być...

0: Spokojnym, ale nie wiem, czy do końca tak było ze mną, ponieważ ja raczej, czy z mojego znaku zodiaku to wynika, czy z charakteru, staram się wykonywać rzeczy niekiedy szybko, być może troszkę chaotycznie, chociaż na dokładność czasami zwracam uwagę w zależności co wykonuję, ale praca przy pszczołach nauczyła mnie pokory, spokoju. Na pewno wycisza mnie bardzo praca przy pszczołach, ponieważ pszczoły jako żywe zwierzęta są bardzo wrażliwe na obchodzenie się z nimi i nie od razu, ale myślę, że każdy, kto z sercem podchodzi do pszczół po jednym sezonie, dwóch sezonach, może prędzej po dwóch sezonach, już pozna na tyle te cudowne zwierzęta, że będzie wiedział, kiedy możemy do nich chodzić, kiedy zaglądamy do ula, kiedy odbieramy miód pszczołom, ponieważ to jest bardzo zorganizowana społeczność i pszczoły współpracują jak najbardziej z człowiekiem, ale nie lubią, kiedy robi się to w sposób niewłaściwy, nieodpowiedni. Jest kilka takich zasad, które trzeba przestrzegać, ażeby ta harmonia była odpowiednia, właściwa i nikomu nie zakłócała spokoju.
1: A jak wygląda taki dzień pszczelarza i może jak wygląda rok pszczelarza?
0: Świetne pytanie, ponieważ z reguły jako ludzie, ja też myślałem o tym, byłem przekonany, że sezon pszczelarski rozpoczyna się wiosną. A tak naprawdę sezon pszczelarski rozpoczynamy już jesienią, ponieważ bardzo ważne jest przygotowanie pszczół do tak zwanej zimowli, gdyż złe zabezpieczenie pszczół, czy odebranie im miodu, czy niepodanie im pokarmu, który zabezpieczy im dobry byt na zimę, spowoduje to słabymi zbiorami miodu, niskim, słabym rozwojem rodziny pszczelej wczesną wiosną. Albo doprowadzimy do tego przez nieumiejętne obchodzenie się z pszczołami, że ta rodzina w języku pszczelim opadnie, czyli z powodu najczęściej braku pokarmu lub choroby nie przeżyje do wiosny lub nie wystartuje w należytej kondycji i po prostu stracimy ją już na zawsze. Także mając na uwadze przygotowanie pszczoły, musimy mieć taką świadomość, że pszczoła musi mieć odpowiednią ilość pokarmu, której nie możemy ich pozbawić na jesień. Często tak statystycznie mówimy, że 2/3 pokarmu pszczoła zużywa na swój własny rozwój w okresie pszczelim, a jest to, tak przeliczając w kilogramach, około 70 kg miodu. Rodzina pszczela sama spożywa, a pszczelarz przy dobrym sezonie odbiera ten miód w ilości 25-30 kg z jednego ula. I tak jak czasopisma mówią, jest to całkiem niezły wynik, ale tu jest właśnie ten haczyk, że odbierając już w sierpniu ten pokarm pszczołom, no bo wynika to z ekonomii, miód jest droższy, no podajemy im pokarm zastępczy na zimę i akurat nauka mówi o tym, że pszczoła zimuje podobnie, jednakowo, bez uszczerbków na pokarmie podanym. I tak jakby przezimowała na naturalnym miodzie. Chociaż zdania są podzielone. Niektórzy uczeni mówią, że na miodzie na przykład spadziowym pszczoła mogłaby nie przeżyć. Że sam miód spadziowy nie dałby tyle energii pszczołom, żeby one mogły dożyć do wiosny. Więc ważne jest to w tym okresie, my to uznajemy jako pszczelarze, do 10 września, kiedy odbierzemy pszczołomiód, do 10 września musimy zaopatrzyć rodzinę pszczelów taką ilość pokarmu lub zostawić jej tyle, taką ilość pokarmu, ażeby mogła przeżyć do pierwszych pożytków, które wystąpią w marcu, w dniach ciepłych, już w kwietniu. To jest tak zwany żelazny pokarm, nie możemy im tego zabrać. A dzień pszczeli, tak jak wspominałem wcześniej, warunki są bardzo ważne, pszczoły to też odczuwają. Jeżeli mamy pogodę powyżej 18-20 stopni, jest dzień słoneczny, pszczoły mają pożytek, czyli rośliny już kwitną, nektarują, pszczoła ma zajęcie, wtedy możemy spokojnie podchodzić do rodzin pszczelich, otwierać ule, pracować z tymi pszczołami. Agresja ich jest w

0: umie żadna. Możemy pracować bez rękawiczek, czasami bez kombinezonów. Tacy wytrawni pszczelarze doskonale wiedzą, kiedy można sobie na to pozwolić. No i ważne jest też, jakie mamy te pszczoły. No, my na dzień dzisiejszy możemy sobie decydować, jaką linię pszczoły będziemy hodować, czyli Apis mellifera, to jest nazwa łacińska naszej pszczoły, wywodząca się z Afryki, jeszcze z okresu kredy, która genetycznie przerodziła się, przeistoczyła w pszczołę miodną, dotarła do Europy, jest z nami od zawsze. Ta pszczoła jest, jej linie są mniej łagodne i bardziej łagodne. I akurat ja w swojej pasiece hoduję pszczołę o nazwie Karpatka i pszczoła Dobra. Te dwie nazwy, te dwie rasy pszczoły no, na tą chwilę przekonują mnie, że są bardzo łagodne, nie są roiliwe, przynoszą odpowiednią ilość miodu, która satysfakcjonuje mnie i zapewne rodziny pszczele. Więc na tą chwilę nie zmieniam tych ras, no, zobaczymy co będzie w przyszłości.
1: A ile już się tym zajmujesz?
0: Zajmuję się odkąd tutaj mieszkam, czyli od 2019 roku, tak, to jak liczymy już siódmy rok. I cały czas się uczę, cały czas nabywam doświadczeń. Nieskromnie mówiąc, staram się przekazywać też tą wiedzę znajomym, kolegom, przyjaciołom, którzy też zaczynają przygodę z pszczołami. Mam okazję uczestniczyć w warsztatach pszczelarskich, w przedszkolach, w szkołach podstawowych, ponieważ forma pasieki, której prowadzę, jest też pasieką edukacyjną i zależy mi na tym, ażeby młodzież, dzieci uświadamiać, czym są pszczoły, że nie są to zwierzęta czy owady, które tylko im zamiarem głównym jest żądlenie naszych ciał, a wręcz przeciwnie, że są pożyteczne dla środowiska i naprawdę można bezpiecznie wśród nich przebywać.
1: Posłuchalibyśmy muzyki, a my trochę herbatki i za chwilę wracamy do rozmowy z Jerzym Kowalskim.

Minister obrony zaproponował Pentagonowi stałe bazy wojskowe w Polsce. Maja Chwalińska robi furorę na tenisowym French Open, awansowała do półfinału. Pożar wielkiej hali usługowej w Płocku został spowodowany nieumyślnie. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Minister obrony Władysław Kosiniak-Kamysz przekazał szefowi Pentagonu oficjalną propozycję utworzenia nowej, stałej bazy wojsk amerykańskich w Polsce. Przebywaliby w nich nie tylko sami żołnierze, ale też ich rodziny. O tym planie wojskowi i politycy mówili już od wielu tygodni.

0: dni, ale teraz polskie ministerstwo uruchomiło formalności w tej sprawie. Szczegóły Maciej Kluczka.
1: Obecnie w Polsce nie funkcjonują klasyczne samodzielne bazy wojskowe USA na wzór tych z Niemiec czy Włoch. Jednak od lat obecność wojsk amerykańskich w Polsce jest znacząca, ale nadal rotacyjna. Polski rząd chce to zmienić, a wicepremier Kosiniak-Kamysz zapewnia, że Polska stworzy atrakcyjne ku temu warunki.
2: To jest działanie wynikające z naszej ofensywy dyplomatycznej, z wizyty moich zastępców w Waszyngtonie, moich rozmów z Pittem Hegsethem, z dobrych relacji prezydenta Nawrockiego z prezydentem Trumpem. To wszystko przynosi efekt. Pracujemy nad zwiększeniem obecności.
1: Największe znaczenie mają bazy w Powidzu, gdzie powstaje największe w regionie zaplecze logistyczne, oraz w Redzikowie, gdzie budowana jest baza systemu obrony przeciwrakietowej.
0: Maja Chwalińska znowu dokonała niemożliwego. Polska tenisistka wygrała 8 z rzędu mecz w Paryżu. Awansowała do półfinału wielkoszlemowego Rolanda Garrosa. W ćwierćfinale nasza tenisistka wygrała z Rosjanką Anną Kalińską 7-6, 6-3. Meczem na korcie głównym bardzo denerwował się menadżer Chwalińskiej Piotr Szczypka.
3: Szapoba, ogromne po prostu gratulacje, bo ja miałem tak, aż mi się niedobrze zrobiło, aż mi się bimotować chciało, miałem tak ściśnięty żołądek, więc nie wiem, jak ona tam po prostu stoi na tym korcie i gra i tą piłkę meczową wygrywa. No, wielki, wielki szacunek.
0: A półfinały Rolanda Garrosa jutro. Chwalińska około 16 zagra z kolejną Rosjanką Dianą Schneider. Poniedziałkowy pożar wielkiej hali usługowej w Płocku został wywołany nieumyślnie, twierdzi prokuratura. Taki właśnie zarzut nieumyślnego spowodowania pożaru postawiła 66-letniemu mężczyźnie. Podejrzany przyznał się do winy, złożył obszerne wyjaśnienia. Prokurator nie może ich ujawnić ze względu na dobro śledztwa. Oskarżony mężczyzna wyszedł na wolność, ale stanie przed sądem, grozi mu 5 lat więzienia. Dwaj polscy alpiniści zostali uratowani w masywie Mont Blanc. Jeden z Polaków został trafiony piorunem w ramię i z tego powodu obaj nie mogli kontynuować wspinaczki. Akcję ratowników utrudniała pogoda, ale udało się. Polacy zostali przewiezieni do szpitala. Piłkarska reprezentacja Polski gotowa już na mecz z Nigerią. Stadion Narodowy powoli się wypełnia kibicami, mimo że 3 dni temu przegraliśmy w słabym stylu z Ukrainą 0-2. Spytaliśmy kibiców, jaki to będzie mecz.
4: Zażarty, zaciekły. Po ostatnim meczu to ciężko powiedzieć, ale myślę, że nasze polskie Ory wygrają.
5: No tak będzie. Ja uważam, że kurczę, naprawdę chłopaki pokażą dzisiaj klasę. Liczymy dzisiaj na dużo bramek. Mam nadzieję, że wygramy.
6: Myślę, że wygramy 2-0 chyba.
5: Ja obstawiam wynik 3-0.
0: Początek meczu polskich Orłów z nigeryjskimi Orłami o 20:45. Na południu Polski od Śląska po Podkarpacie, częściowo też w Świętokrzyskiem, możliwe burze. Jutro znowu padać może prawie w całej Polsce, z drobnymi wyjątkami: Wielkopolska, Dolnośląskie, Opolskie. I znowu możliwe burze na zachodnich krańcach i troszkę nad morzem. Temperatura jutro od 20 do 26.
7: Reklama. W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od środy do soboty z kuponem Lidl Plus wszystkie piwa w butelkach, 8 w cenie 4. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus. Alkohol tylko dla pełnoletnich. Reklama.
8: Nasze małe wyspy nie muszą być bezludne. Nasze małe wyspy tworzą cały świat, więc bądźmy sobie wdzięczni. A wdzięcznym można być za wszystko. Za ludzi wokół, ludzi ciekawych, bo innych niż my. Za każdy dzień dobry i do widzenia, a nawet żegnaj. Za małe zwycięstwa i wielkie porażki. Za każde słowo i milczenie. Akurat ja milczeć nie będę, chyba że oddając głos moim gościom. Anna Bobruś, zapraszam w każdą środę o 20 na 104,9 FM. Jerzy Kowalski na naszych małych wyspach. Pijemy herbatkę, jemy pyszne ciasto i rozmawiamy o pszczołach, no, które robią dla nas bardzo wiele. Jerzy też robi dla nich bardzo wiele. Co my możemy zrobić dla pszczół?
9: Oczywiście, możemy zrobić bardzo dużo. Ja się często spotykam z osobami, które informują mnie, czy dzwonią do mnie, jak można pomóc pszczołom w okresie wczesnowiosennym, kiedy widzą, że pszczoła siada czy na ławie, czy na jakimś stoliku, czy w okolicy miejsca zamieszkania. Czasami widać, że ona jest zmęczona, nie chce odlecieć. No to tak, zaczynając od takiego prostego sposobu, możemy, nie bojąc się tej pszczoły, możemy jej podać łyżeczkę wody, czy z filiżery, może spodeczek wody z cukrem rozpuszczonym. Ta pszczoła się napije

0: tego syropu cukrowego i wróci do ula, odzyska energię i wróci do ula. No, możemy szerzej, możemy próbować w jakiś sposób przygotowywać poidełka dla pszczół, na przykład nalewając wody do pojemnika, do wiaderka, wrzucając tam jakieś gałązki, liście, czy sosnowe, czy świerkowe, czy szyszki nawet, po to, żeby pszczoły się nie utopiły, a miały po czym chodzić i pobierać tą wodę, ponieważ woda jest bardzo ważna w trakcie szczególnie wiosennego rozwoju rodziny pszczelej, kiedy królowa, czyli królowa jest to nazwa z języka angielskiego, queen, u nas w Polsce nazywamy ją matką pszczelą. Kiedy matka pszczela już w okresie od 15 lutego składa bardzo dużą ilość jaj w ulu, należy mieć na uwadze to, że te larwy, które później będą się rodziły, należy wykarmić, a do wykarmienia niezbędna jest woda i właśnie dlatego te pszczoły czasami być może nas straszą, denerwują, że przylatują w okolice naszych zbiorników wodnych czy czasami w lato basenów, ale tylko po to, ażeby troszeczkę wody tej zebrać i zanieść do ula, ażeby rozpuścić pokarm czy ten miód, który pozostaje w ulu, czy pierzga tak zwana, ażeby móc karmić te kolejne pokolenia pszczół, które się dopiero narodzą.
1: Czyli zwłaszcza wtedy pewnie, kiedy jest sucho, prawda? Tak. Można sobie postawić taki pojemniczek z wodą i z cukrem na balkonie, gdzieś tam, gdzie te pszczoły mają dostęp, prawda?
0: Dokładnie tak, ponieważ pszczoła nie przylatuje do nas, do ludzi po to, żeby nas żądlić z chęcią tego urządzenia, tylko po to, ponieważ no, znajduje odpowiednie minerały, pożywienie, które jest jej niezbędne. Często możemy widzieć pszczołę pracującą na kompostowniku. I to nie dlatego, że pszczoła zbiera jakieś odpadki i zanosi je do ula, tylko pszczoła ma naturalną taką swoją funkcję filtrowania pokarmu, żywności, więc filtruje to, co znajduje na przykład w kompostownikach, czy w jakichś kałużach wody, czy w ziemi rozjeżdżonej. Czasami możemy na wiosnę zobaczyć, że pszczoły siadają w jakimś miejscu, gdzie koło często rozjeżdża ziemię. Siada tam dlatego, ponieważ jeżeli jest tam troszkę wilgoci, znajduje związki, minerały odżywcze, które też zanosi do ula i wykorzystuje je do rozwoju swoich przyszłych pokoleń. Więc nie bójmy się pszczoły. Ona na pewno nas nie zaczepi. Pszczoła żądli tylko wtedy, kiedy czuje się zagrożona. I kolejny taki jeszcze taka możliwość jest, kiedy staje się agresywna. Jeżeli odwiedzamy czy pasieki, czy przyjeżdżamy po miód do pszczelarza, wyperfumowani, czyli mamy bieliznę, która jest wyprana w intensywnych płynach zapachowych, lub też używamy perfum, szczególnie w niedzielę. Czasami klienci przyjeżdżają do nas na pasiekę prosto z kościoła, pięknie pachną, no ale niestety no, pszczoła nie do końca to toleruje i zdarza się, że może być nie tyle co agresywna, ale będzie latała, żartujemy, wokół nosa i drażniła tego przybysza. Wtedy też nie panikujmy, ponieważ pszczoły są bardzo wrażliwe na nasze ruchy, naszego ciała, na naszych rąk, czyli wszystkie wymachy rąk, takie odganianie pszczoły powoduje tylko to, że pszczoła staje się jeszcze bardziej agresywna. A nawet jak nas urządli, to pamiętajmy o tym, ażeby to miejsce, w tym miejscu, gdzie nas żądli, pszczoła zostaje żądło w naszym organizmie, w naszym ciele, ponieważ ma w odróżnieniu od osy żądło harpunowate, czyli osa wyjmie to żądło i odleci i przeżyje. Pszczoła niestety to żądło z częścią swojego odwłoka zostawia w naszym ciele wraz z woreczkiem jadowym, który pulsuje i cały czas próbuje ten jad wprowadzić do naszego organizmu. Wtedy paznokciem czy mamy pod ręką, nawet kartą płatniczą, czasami można usunąć to żądło. Jednocześnie wtedy stopujemy, zatrzymujemy informację, która się wydziela z tego jadu do innych pszczół, która ich alarmuje do tego, że jest intruz i przylatujemy i staramy się atakować tego intruza, więc bez paniki, najlepiej na spokojnie wyjąć to, usunąć to żądło, pszczoły się uspokoją, przestaną nas atakować. Opuśćmy w sposób spokojny to miejsce, jeżeli faktycznie jesteśmy wyperfumowani, wsiądźmy do

0: Jerzy, to jest zagroda edukacyjna, prawda? I co się tutaj dzieje? Co poza tym, że dbasz o pszczoły, że jest ten miód, co się tutaj jeszcze robi?
1: No, staramy się, żeby się działo bardzo dużo i faktycznie dzieje się sporo. Oprócz pracy w pasiece, no, która nam zajmuje, można powiedzieć, 60-70% naszego czasu, resztę spędzamy z młodzieżą, z ludźmi, z klientami, którzy przyjeżdżają do nas, czy z ciekawości, czy nawet korzystając z wolnego czasu, przejeżdżając przez stójło, czy spacerując, czy przejeżdżając rowerami, zatrzymują się przy tablicach informacyjnymi, które mamy przed pasieką. Na górze tej tablicy widnieje napis, czy wiesz, że, i są zdjęcia poglądowe, jest informacja na temat pszczół, na temat budowy pszczoły, na temat ich zwyczajów, pożytków, z jakich korzystają, i na temat tego, co my możemy od tej pszczoły otrzymać. Mamy sporo wycieczek właśnie ze szkół, z przedszkoli, tutaj z okolicy, i dzieci, które przyjeżdżają, mają okazję praktycznie skorzystać ze wszystkich dobrodziejstw, czyli obejrzeć pracę pszczelarza w sposób bezpieczny, wysłuchać opowieści o pszczołach, mają okazję zajrzeć do uli edukacyjnych, które są rozmieszczone na pasiece, w których nie ma pszczół, ale są tablice informacyjne w formie ramek, które imitują ramki, które znajdują się w prawdziwych ulach. Mamy gry takie w plenerze. Dzieci uczą się znajdowania troszeczkę miejsc w terenie, które są ukryte, a tutaj, że tak jak przytoczyliśmy na początku, że byłem żołnierzem, więc staram się też troszeczkę tej edukacji wojskowej przemycić dla dzieci, bo temat jest ostatnio paru lat modny i uważam, że poprzez takie gry można dzieci zachęcić do zabawy. Tworzymy im taką grę, tak jakby planszową, gdzie dzieci mają za zadanie określenia azymutu przy użyciu kompasu i odległości, znalezienie tabliczki, na której są wypisane bohaterowie z pszczółki Mai, jest Aleksander, jest Filip, jest wiele, wiele owadów, które w tej bajce występowały, więc jest to też taka ciekawa zabawa, poprzez którą możemy aktywować dzieci do poznawania pszczół.
0: Jerzy Kowalski, opowieści pszczelarza. Jak to się często zdarza na naszych małych wyspach, jedna audycja to za mało, więc umówmy się, że to jest pierwsza część tych opowieści, a już wkrótce kolejna. Dlatego całkowicie nie żegnamy się jeszcze z Jerzym. Na zakończenie zaproszenie.
1: Korzystając, Aniu, bardzo Ci dziękuję za możliwość przedstawienia tego życia tych pszczół. Ja bynajmniej mógłbym o nich opowiadać godzinami, ale to zostawiam dla dzieci, dla młodzieży, dla osób, które zapraszam, które przyjadą, chcą się dowiedzieć więcej, dla osób początkujących, którzy rozwijają dopiero pasieki. Serdecznie Was zapraszam. A przy okazji zapraszam na Święto Pszczoły 7 czerwca w Okrzowie. Będzie obchodzone święto i tam będą stoiska różnego typu. Na pewno będą opowieści o pszczołach, będzie świetna impreza. Serdecznie Państwa zapraszam. Korzystajmy. Nadburzański, nasz związek pszczelarski, do którego należę, z chęcią Państwa przywita i zapozna, powie o jeszcze ciekawszych rzeczach, które tam się wydarzą.
0: Do usłyszenia.
1: Dziękuję bardzo jeszcze raz. Serdecznie pozdrawiam.

Nasze małe wyspy nie muszą być bezludne. Nasze małe wyspy tworzą cały świat, więc bądźmy sobie wdzięczni. A wdzięcznym można być za wszystko. Za ludzi wokół, ludzi ciekawych, bo innych niż my. Za każdy dzień dobry i do widzenia, a nawet żegnaj. Za małe zwycięstwa i wielkie porażki. Za każde słowo i milczenie. Akurat ja milczeć nie będę, chyba że oddając głos moim gościom. Anna Bobruś, zapraszam w każdą środę o 20 na 104,9 FM.

Ponton Radio i wszystko gra. Ponton Radio 104,9 FM.

Zaczęła się akcja Bezpieczny Weekend, czyli więcej patroli na drogach. ZUS zapowiada protest. Pracownicy chcą 1200 zł podwyżki. Siatkarki wygrały w Lidze Narodów z Belgią. Piłkarze grają właśnie z Nigerią. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Rozpoczął się długi weekend. Na drogach możemy się spodziewać dużego ruchu, a także większej liczby policyjnych patroli. Funkcjonariusze będą sprawdzać trzeźwość kierowców i czy jeździmy

0: zgodnie z przepisami, zapowiada podkomisarz Remigiusz Rakowski z Policji w Bydgoszczy.
1: Prędkość jest takim głównym grzechem kierowców. Pamiętajmy, że jeżeli jest ładna pogoda, jeżeli świeci słońce, to wcale nie oznacza, że jest bezpiecznie. Paradoksalnie, im jest lepsza pogoda, tym mamy bardziej niebezpieczne wypadki drogowe, ponieważ wielu kierowców czujność jest osłabiona i myślą, że jeżeli mają dobrą przyczepność, to na tej drodze jest bezpiecznie i mogą sobie swobodniej wciskać ten pedał przyspieszenia, ale niestety tak nie jest. Pamiętajmy, prędkość zabija, dlatego apelujemy o przestrzeganie, przede wszystkim ograniczeń prędkości.
0: Intensywne działania policji na drogach mają potrwać do poniedziałku. Na stacjach benzynowych w ten weekend ma być stabilnie i stosunkowo niedrogo. Za benzynę płacimy poniżej 6 zł, maksymalnie 5,94, a za olej napędowy 6,40. Według ekspertów podobne ceny powinny się utrzymać w najbliższych dniach. Tanieć powinien też autogaz, mówi Grzegorz Maziak z portalu epetrol.pl.
2: Widzimy, że na rynkach koszty zakupu autogazu przez stacje spadają też od dłuższego czasu. Spadają ceny na stacjach i wydaje się, że ten trend też będzie utrzymany, więc spodziewamy się, że te kilkugroszowe obniżki w tym tygodniu też zobaczymy na stacjach.
0: Ogłoszone dziś maksymalne ceny paliw obowiązywać będą jutro i w piątek. Związki zawodowe działające w ZUS-ie zapowiedziały strajk ostrzegawczy. Domagają się podwyżek wyższych niż zaproponował pracownikom zarząd ZUS-u. Zaproponowano 220 zł brutto, pracownicy domagają się 1200 zł. Zakład zapewnił jednocześnie, że pracuje bez zakłóceń. Wysokie zasolenie powodem śnięcia ryb w Odrze w Szczecinie. Po zgłoszeniach od wędkarzy Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska wznowił badania wody. Zasolenie jest duże, tlenu jest mało, ale na razie nie można potwierdzić występowania złotej algi, przekazał rzecznik inspektoratu Michał Ruczyński. Pełne wyniki badań próbek wody poznamy w piątek lub w poniedziałek. Jutro na Bałtyku, w Gdyni, rozpoczną się ćwiczenia wojskowe NATO o nazwie Baltops. Wezmą w nim udział siły morskie, lotnicze i specjalne kilkunastu państw sojuszniczych, w tym okręty polskiej marynarki wojennej. To prawdopodobnie ostatni dzwonek na zakupy w miarę tanich biletów lotniczych na wakacje. Ceny trzymają się dotychczasowych poziomów, ale wkrótce może się to zmienić. Dlaczego, wyjaśnia Mariusz Piotrowski z serwisu Fly for Free.
3: W bilansach wielu linii lotniczych paliwo lotnicze waży bardzo dużo. Cena ropy, cena paliwa lotniczego jest wciąż na bardzo dużych poziomach, więc linie nie mogą sobie pozwolić na to, aby dopłacać do interesów nieskończoność.
0: Niskokosztowi przewoźnicy mogą trzymać podstawowe ceny biletów na niskim poziomie, ale zwiększyć opłaty za usługi dodatkowe, jak bagaż, pierwszeństwo wejścia na pokład albo wybór miejsc w samolocie. Polscy piłkarze grają właśnie z Nigerią. Niech wezmą przykład z polskich siatkarek. Biało-czerwone wygrały z Belgią pierwszy mecz Ligi Narodów. W chińskim Nankinie było 3-2. Jutro o 9:00 drużyna Stefano Lavariniego zmierzy się z Czechami, a potem jeszcze Serbia i Chiny. Na południu Polski dzisiaj burze, ulewy, miejscami grad. Niebezpiecznie. A jutro deszczowo może być prawie w całej Polsce. Przelotne opady, burze możliwe na krańcach zachodnich. Temperatura od 20 do 26 stopni. W ogóle ten długi weekend ma być bardzo ciepły, ale często deszczowy.

0: Reklama.
1: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w supercenach. Od środy do soboty z kuponem Lidl Plus wszystkie piwa w butelkach, 8 w cenie 4. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
0: Reklama.
2: 104,9 FM.

słychać zdumionych głosów szum. W porannej prasie widzisz codziennie swoją twarz. Zmożny mi tego świata, o wielkie stawki grasz.

0: Ciężko chora Polka sprowadzona z Pekinu jest już w szpitalu. Zaczął się długi weekend, mamy więcej policyjnych patroli na drogach. Młodzież na elektrycznych hulajnogach i rowerach od dziś obowiązkowo w kasku. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. 24-letnia Polka ewakuowana z Chin nadal jest w bardzo poważnym stanie. Ma rzadkie powikłania nowotworowe. Klaudia została dziś sprowadzona samolotem wojskowym z Pekinu do Wrocławia. Jest już na intensywnej terapii w wojskowym szpitalu we Wrocławiu. Mama studentki Joanna Uciechowska była w samolocie.
1: W końcu mogłam ją zobaczyć, w końcu mogłam coś do niej powiedzieć. Podróż się udała. Klaudia dobrze zniosła ten lot. Teraz czekamy na polepszenie stanu zdrowia. W tej chwili te wszystkie pieniądze zostaną przeznaczone na leczenie Klaudii, bo na pewno będzie ono bardzo długie i bardzo trudne i kosztowne.
0: Rodzina zbierała pieniądze na transport, ale będzie mogła przeznaczyć te pieniądze na leczenie i opłacenie leczenia w Chinach, które kosztowało kilkaset tysięcy złotych. Dziś rusza czerwcówka, czyli kolejny długi weekend w tym roku. To 4 dni wolnego. Eksperci mówią, że na ceny last minute nie ma co liczyć. I to mimo tego, że na przykład na Podhalu wolna jest jeszcze 1/3 miejsc noclegowych. Karol Wagner z Tatrzańskiej Izby Gospodarczej.
2: Cena wzrosła i jest dokładnie jak w zeszłym roku, 648 zł w medianie.
0: Tyle kosztuje typowy dwuosobowy pokój ze śniadaniem za dobę. A pogoda w długi czerwcowy weekend będzie zmienna. Poza słońcem pojawią się burze i ulewy. Prognozuje synoptyk IMGW Przemysław Makarewicz.
3: Zwłaszcza we wschodniej i północno-wschodniej części kraju podczas burz miejscami ulewne opady deszczu i porywy wiatru do 70 km na godzinę.
0: Na termometrach najwięcej pod koniec weekendu na południowym wschodzie do 26 stopni. 11 policjantów doznało obrażeń w wyniku protestów, do których doszło w Southampton na południu Anglii. Zamieszki wybuchły w związku z opublikowaniem nagrań z aresztowania 18-letniego studenta polskiego pochodzenia, Henry'ego Nowaka, który chwilę po zatrzymaniu zmarł w wyniku obrażeń zadanych mu nożem przez sprawcę. Tenże sprawca oskarżył Polaka o napaść na tle rasowym. Zamieszki potępił premier Wielkiej Brytanii, Keir Starmer. Od dziś dzieci i młodzież do 16 roku życia mają obowiązek jazdy w kasku, rowerem albo hulajnogą elektryczną. W związku z tym na zachętę do młodych rowerzystów i użytkowników hulajnóg w Łódzkiem trafi 10 tysięcy kasków.
4: Wyrobić wśród młodzieży takie przeświadczenie, że to jest taka fajna stylówka, żeby oni chcieli te kaski nosić, że chcieli jeździć w tych kaskach.
0: Mówi podinspektor Jarosław Złotkowski z Łódzkiej Drogówki. Kaski będą też wręczane najmłodszym zdającym egzamin na kartę rowerową. Pasjonaci zabytkowych samochodów i motocykli zjadą wkrótce do Iławy. Okazją będą legendy motoryzacji, które w tym roku zaplanowano na 21 dzień czerwca. Podczas wydarzenia zaprezentowane zostaną zabytkowe klasyki z wielu zakątków regionu. Będzie też konkurs na najciekawszy pojazd, mówi Lidia Miłosz, dyrektor Iławskiego Centrum Kultury.
5: Wydarzenie rozpocznie się piękną paradą, przejazdem przez miasto. Zapraszamy właścicieli legendarnych aut, zapraszamy również wystawców.
0: Uczestnicy imprezy mogą liczyć na strefę gastronomiczną i wystawę zabytkowych pojazdów przed basenem miejskim. To właśnie tam organizatorzy przygotowują strefę dla publiczności. Jutro ciepło od 20 do 26 stopni, najcieplej w okolicach Wielkopolski, Dolnego Śląska, województwa opolskiego. Ale znowu prawie w całym kraju może padać. Przeważnie będzie to deszcz przelotny, miejscami na zachodnich krańcach Polski możliwe też burze.

bo chodzi o to, by od siebie nie upaść za daleko, jak te dwa łyse kamienie nad rzeką. Chodzi o to, by pierwsze chciało słuchać, co mu to drugie powiedzieć chce do ucha, że po mej głowie